0: początku maja sąd skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, a matkę dziecka na 16 lat. Prokuratura zapowiada apelację, bo chce surowszych kar. Powodzianie będą musieli jeszcze poczekać na dokończenie wykupów całkowicie zniszczonych domów. Wracamy do sprawy blisko 40 rodzin z ziemi kłodzkiej, których domy nie nadają się do odbudowy po przejściu wielkiej wody w 2024 roku. Dla nich nie starczyło pieniędzy w zeszłorocznym programie wykupów Wód Polskich. Potrzebna nowelizacja specustawy jest w mocy od 2 miesięcy, ale mieszkańcy wciąż nie dostali pieniędzy. Źródła przyczyny problemu szukała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Wody Polskie zapewniają, że działają bezzwłocznie. Do wypłaty potrzebna jest jednak opinia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak ustaliłam, taki wniosek do niej na razie nie dotarł. To żenujące, mówi mi pani Alicja, jedna z mieszkanek.
2: Jak można tak nie być czułym na ludzki los?
3: Wiemy, że mieszkańcy czekają. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej.
1: Jak najszybciej, to znaczy?
3: Nie chcę w tym momencie przewidywać.
1: Jak odpowiada mi Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, zakłada, że będzie to w ciągu kilku tygodni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Chodzi o blisko 40 rodzin. Za pieniądze z wykupu będą mogli przenieść się w bezpieczne miejsce, bo ich domy zniszczone 1,5 roku temu nadają się już tylko do rozbiórki. Sezon na ukąszenie owadów w pełni, a lekarze alarmują, że rośnie liczba pacjentów trafiających do szpitali po ciężkich reakcjach alergicznych. Najgroźniejszy jest wstrząs anafilaktyczny, który może być zagrożeniem życia. Jak podkreśla alergolog Andrzej Bożek, osoby uczulone na jad zawsze powinny mieć przy sobie adrenalinę. To kluczowa ochrona, zaznacza profesor.
4: U części pacjentów, u których mamy w wywiadzie przebyty taką reakcję anafilaktyczną, powinni mieć 2 adrenaliny. Mówimy o szerokiej anafilaksji nie tylko na jady, ale również na niektóre pokarmy, tak jak orzeszki ziemne.
0: Alergolog zachęca też do odczulania. Dziś to często jedynie jednodniowa wizyta w szpitalu. Terapia ta jednak musi być regularnie kontynuowana przez kilka lat. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało niezwykłą wystawę. To hołd dla twórców kina. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy i montażyści. Wśród nich m.in. festiwalowe nagrody, plakaty, fotosy, kostiumy czy rekwizyty. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z kierująca muzeum Marzena Bumanowska.
5: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy.
6: Gdybyśmy mieli wybrać taki jeden, którym zachęcimy kogoś, kto i jeszcze się kinematografią nie interesuje.
5: Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
0: Muzeum Kinematografii w Łodzi ma w swoich zasobach kolekcję złożoną z ponad 90 tysięcy obiektów. Problemy na lotnisku w Monachium, ten drugi największy w Niemczech międzynarodowy port lotniczy, był wczoraj rano na godzinę zamknięty. Jak donosi nasz berliński korespondent Wojciech Hernes, powodem alarmu były obiekty latające w pobliżu pasów startowych.
7: Krótko po 9 rano kilku pilotów zameldowało w wieży kontrolnej lotniska w Monachium, że nad pasami startowymi porusza się w powietrzu jakiś obiekt, prawdopodobnie dron. Niektórzy mówili o kilku takich obiektach. Kierownictwo portu lotniczego zarządziło natychmiast blokadę, wstrzymano starty i lądowanie. Niektóre samoloty przekierowano do Norymbergi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Przed 11:00 ruch w Monachium został wznowiony. Były jednak opóźnienia. Samolot lotu, który miał o 10:00 wylecieć z Warszawy, wystartował z ponad 1,5-godzinnym opóźnieniem. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. W przyszłym tygodniu możemy się spodziewać dalszych obniżek cen na stacjach benzynowych. Orlen obniżył hurtowe ceny paliw już po raz ósmy z rzędu. Teraz litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł. Oleju napędowego 6,34. Takie ceny będą do poniedziałku. Amerykańskie lotnictwo unieruchomiło masowiec Lion Star w Zatoce Omańskiej. Atak na statek nastąpił po tym, gdy odrzucił on wezwania do zmiany kursu i próbował przedrzeć się przez amerykańską blokadę morską do jednego z irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Jak dotąd siły Stanów Zjednoczonych unieruchomiły 6 statków handlowych i przekierowały lub zawróciły ponad 100 innych jednostek próbujących wpłynąć do Iranu lub go opuścić. Incydent z masowcem Lion Star ma miejsce w krytycznym momencie negocjacji pokojowych. Administracja Donalda Trumpa i przedstawiciele Teheranu prowadzą rozmowę nad porozumieniem, które przedłużyłoby kruche zawieszenie broni o kolejnych 60 dni, odblokowało cieśninę Ormus i zniosło część sankcji nałożonych na Iran. Na koniec Rzym i 30 koni galopujących ulicami wiecznego miasta. Takich scen chaosu w stolicy Włoch jeszcze nie było. Konie zgromadzono w rejonie Term Caracalli na nocnej próbie przed rzymską paradą 2 czerwca z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich rozległy się fajerwerki. Odpalił je, jak się później okazało, strażnik miejski, który bawił się w pobliżu w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie rzuciły się do ucieczki, a miało to miejsce przy jednej z głównych arterii Rzymu, Via Cristoforo Colombo. Zwierzęta taranowały ludzi i samochody, powodując kilka wypadków. Bilans to 4 osoby ranne, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenia odniosło też kilka koni. Karabinierzy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie incydentu. Dochodzenie prowadzi też dowództwo Straży Miejskiej. Teraz to już wszystko. Na następne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Radio Z i już.
1: To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
4: Dzień dobry.
3: Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry.
3: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
6: Dzień dobry Państwu.
3: Pan Tomasz Trela, Lewica.
7: Dzień dobry.
3: Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dzień dobry. Witam serdecznie.
3: Szanowni Państwo, jak Państwo usłyszeli w wiadomościach Radia Z, wczoraj wieczorem Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu członka rodziny prezydenta. Drugie zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia u osoby przebywającej pod tymże adresem. Oba były fałszywe. Strażacy tego nie wiedzieli, włamali się do mieszkania pod nieobecność domowników, a od kilkunastu dni słyszą Państwo informacje o takich fałszywych zgłoszeniach uderzających w osoby związane z prawicą. Prezydent z premierem rozmawiali, wokół tego miało nie być polityki, ale nadmieniam, że rzecznik prezydenta skrytykował rząd, twierdząc, że nie potrafi odpowiednio zareagować. Michał Szczerba.
6: Panie redaktorze, sprawa wydaje się bardzo poważna i dlatego też tak jest traktowana przez premiera, przez ministra Kierwińskiego, stąd od 8 trwa narada w ramach rządu i w ramach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo to nie jest tylko fałszywy alarm, ale przy tej skali, przy takiej skali tego zjawiska mamy do czynienia być może z akcją sabotażową czy też dywersyjną wobec państwa polskiego.
3: Proszę, panie proszę, ale może to trzeba było wcześniej zrobić taką naradę, kiedy na przykład służby dostały informację o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie na posesji prezesa Kaczyńskiego.
6: Jedno jest pewne, mogę pana redaktora i naszych słuchaczy zapewnić, że służby również odpowiedzialne za kwestie cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach nad tą sprawą bardzo aktywnie pracują.
3: Panie pośle, ale tak z ręką na sercu, czy da mi i słuchaczom, naszym widzom, da pan gwarancję, że dzisiaj nie okaże się ponownie, że ktoś podszywając się pod ofiarę, pod kogoś, kto potrzebuje pomocy, podając adres polityka czy pracownika mediów związanych z prawicą, nie wywoła kolejnego alarmu? Da mi pan taką gwarancję?
6: Ja panu nie dam takiej gwarancji. Nie dam panu też gwarancji, że do pana czy do mnie ktoś nie zadzwoni, w sensie z fałszywym alarmem, i służby nie będą interweniować. Jedno jest pewne, ta sytuacja już ma charakter zjawiska, dlatego podejmowane są działania o charakterze, powiedziałbym, strategicznym w tej sprawie, ponieważ
3: ja uważam... Nikt nie został schwytany.
6: Ponieważ zastanówmy się, komu może zależeć w tej chwili na polaryzacji politycznej w kraju, po drugie wprowadzaniu braku zaufania do instytucji państwa polskiego, więc sprawa jest poważna, dlatego jest przedmiotem intensywnej pracy, nawet w niedzielę. Mi jest bardzo przykro, rozumiem, jeżeli pan oczekuje ode mnie tego typu deklaracji, że spotykała to określone osoby, określone środowiska, bo wiem, że każde środowisko wobec takich działań może być poszkodowane.
3: No dobrze, a wie pan, ja patrzę z punktu widzenia też zwyczajnego obywatela, odkładając państwa jako polityków, państwo mają specjalną sytuację, bo każdym takim alarmie, który dotyczy osoby publicznej, polityka jest bardzo głośno. No ale teoretycznie to widać, że dzisiaj, gdyby ktoś zadzwonił, podał mój adres, czy dowolnego z naszych widzów, czy słuchaczy, to służby wjadą, jak tam nie ma go w domu, to mu wywalą drzwi, a państwo nie są w stanie znaleźć sprawcy takiego fałszywego alarmu.
6: Te działania są prowadzone przez odpowiednie służby, więc jeżeli jest trop, to nie będzie o tym ich informowała służba. Pan redaktor o tym dokładnie wie, jako...
3: No dobrze, ale przez ostatnie kilkanaście dni, gdyby służby kogokolwiek zatrzymały, to byśmy o tym wiedzieli. Zatrzymały jedną osobę, która poinformowała, czy inaczej, podejrzewając, że poinformowała o próbie samobójczej w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika, okazało się, że to jest osoba, której tożsamość skradziono, a to nie była osoba, która wywołała alarm. Na dzisiaj mam taką wiedzę.
6: Jeżeli ta akcja jest zorganizowana, a wszystko na to wskazuje, to sprawcy będą wykryci i będą bardzo surowo ukarani.
3: Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Nie wiem, czy państwo zdążyli dzisiaj obejrzeć transmisję z czegoś, co było nazwane konferencją i spotkaniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Donalda Tuska.
3: Wiadomo, że przed chwilą omawialiśmy to wystąpienie premiera.
4: To bardzo się cieszę, dlatego że chciałabym zacząć właśnie od tego, że oczekiwałam spokoju, zdyscyplinowania, konkretnych działań, czy zapowiedzi konkretnych działań, a miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił, przestrzegał przed polaryzacją, o której też tutaj pan redaktor wspomniał, choć trudno nie myśleć o tym, że jest to akcja polityczna, dlatego że jest to wspólny mianownik od dziennikarzy Republiki, pracowników administracji Republiki, Jarosława Kaczyńskiego, ludzi na balkonach profesora Cęckiewicza i wreszcie wywalanie drzwi w domu prezydenta Rzeczypospolitej.
6: Nie w domu, no, w mieszkaniu.
3: W mieszkaniu członka rodziny, bądźmy precyzyjni.
4: Czy ta precyzja pana redaktora uspokaja?
3: Chcę być precyzyjny, bo to jest ważne. Wytłumaczę pani, dlaczego widzą, słuchaczom, bo Służba Ochrony Państwa jest atakowana, że nie chroniła mieszkania prezydenta. Służba Ochrony Państwa tłumaczy, że to nie było mieszkanie prezydenta, tylko członka rodziny prezydenta. Stąd to rozróżnienie. Bardzo proszę, Anna Zalewska.
4: Rzeczywiście służba jest odpowiedzialna za pana prezydenta, ale również za całe jego otoczenie, czy jakby jego związki. Też byłam ochranianą osobą, więc
3: zdaję mieszkania
4: sobie...
3: Wszystkich członków rodziny ma chronić,
4: zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast to, co ważne i jaka z tego płynie informacja dla obywateli, że są po prostu zagrożeni, że nie ma bezpiecznego państwa, mimo właściwie codziennych PR-owych, propagandowych konferencji prasowych, które mówią coś wręcz odwrotnego. Panie redaktorze, jeżeli to nie jest co najmniej lekceważenie rządu, co najmniej nie lekceważenie służb tych zdarzeń, no to ja się boję myśleć dalej. Proszę zobaczyć te sekwencje zdarzeń. Wiemy. Sabotażyści, którzy nam uciekają z kraju. Drony, które już was
3: Dobrze, chwileczkę, czytam oświadczenie. Kolejne osoby są ofiarami ataków, które wyglądają na działania typu spoofing. To jest właśnie podszywanie się albo takie fałszywe alarmy. Takie praktyki są przestępstwem i muszą być potępiane. Sprawę wyjaśni prokuratura i policja. Teraz można zauważyć, że działania te wpisują się w próby zaogniania debaty politycznej w Polsce. Takimi metodami można wywołać odpowiednie reakcje i działania w przestrzeni publicznej, wywołać falę insynuacji, podsycać nieufność wobec instytucji publicznej. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi tu o destabilizowanie naszego państwa. Wie pani, kto to napisał? Rzecznik koordynatora służb w waszym rządzie, Stanisław Żarn, w roku 2022, po tym, gdy Paweł Wojtunik, szef CBA, przez was odwołany, miał taką historię, że do jego córki z telefonu, który przedstawił się jako jego numer, jej się wyświetlił jego numer, zadzwoniła kobieta, powiedziała, że on nie żyje. Kiedy do Marii Giertych, córki Romana Giertycha, zadzwonił ktoś z groźbami, jakby z telefonu kancelarii Giertycha zadzwonił ktoś z groźbami, i kiedy do prawnika Marcina Marczaka ktoś zadzwonił i powiedział, że jego syn nie żyje, co znany raper Mata. Mieliście taką samą sytuację. Dzisiaj przed programem skontaktowałem się z Pawłem Wojtunikiem, żeby zapytać, czy za waszych czasów został znaleziony ten ktoś, kto podszywał się pod niego, żeby nastraszyć jego córkę. Nie został znaleziony.
4: Rozumiem, że pan redaktor próbuje tutaj...
3: Nie próbuję, pytam, co wyście zrobili.
4: Proszę zauważyć, panie redaktorze, że to jest niekończąca się historia od kilkunastu dni.
3: Ja pytam, co wyście zrobili.
4: Jednostkowe wypadki, między innymi po to są różnego rodzaju instrumenty działania, jak Pegasus, do tego, żeby...
3: Mieliście Pegasusa?
4: Narzędzia.
3: Pani, nie znaleźliście tych ludzi, którzy dzwonili do córki. Pani minister, dobrze, mieliście Pegasusa. Inwigilowaliście Giertycha, a nie tę osobę, która dzwoniła do jego córki.
4: To jest coś nieprawdopodobnego, panie redaktorze. Mamy, jesteśmy tu i teraz. Ludzie są zagrożeni. Mamy sytuację, w której zdarzenia eskalują. Mamy instytucje łącznie z Biurem do Spraw Zwalczania Cyberbezpieczeństwa. Mamy służby specjalne. Wszystko nie działa. Tusk wychodzi i mówi o tym, żeby nie polaryzować.
3: Czytam pani Wojtunika. Nie, czytam pani minister. Ja pytam.
4: Tego rodzaju
3: jestem zwolennikiem myśli. Pani minister.
4: Żądam, żeby Tusk
3: rozumiem,
4: się wziął
3: a ja
4: do
3: żądam, żeby polskie państwo miało jakąś kontynuację. I jeżeli były jakieś historie 4 lata temu, to polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski. Czytam pani Wojtunika. Mieliśmy też fałszywe alarmy pożarowe. Straż już prawie wyważała drzwi. Jedynie interwencja sąsiada ich powstrzymała.
4: Panie redaktorze, od 2023 mamy rząd koalicji 13.
3: Ja rozumiem, ale...
4: W związku z tym bardzo proszę, żeby pan, jeżeli mówi o kontynuacji, to tej dobrej. Przypominam państwu, że Biuro do Spraw Zwalczania Cyberbezpieczeństwa ciągle jest zagrożone ewentualnym
3: Dobrze, ale wie pani, unika pani odpowiedzi na pytanie. Czytałem pani rzecznika. To przecież, wie pani, oświadczenie Stanisława...
4: Informuję
3: pani minister,
4: państwa, że
3: oświadczenie...
4: w określonej sytuacji, w określonym dniu, miesiącu. Mamy całą serię nieprawdopodobnych prowokacji.
3: Ale ja pani cytuję waszego rzecznika, koordynatora służb. Pani minister, dobór tych, którzy zostali zaatakowani...
4: Rządu.
3: Pani minister, cytuję waszego rzecznika sprzed 4 lat. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi tu o destabilizowanie naszego państwa. No wie pani, idealnie pasuje do dzisiejszej sytuacji.
6: Znaczy pani reaguje
4: Chcę po prostu zobaczyć razem z państwem sytuację z dzisiaj.
3: Dobrze, Tomasz Trela może nam...
4: W tym rozmawiajmy o tym, co jest dzisiaj i żądajmy natychmiastowych działań.
5: Znaczy, ja się dziwię PiS-owi, że tak instrumentalnie, manipulacyjnie wykorzystuje to do codziennej mucki politycznej. Bo proszę sobie wyobrazić, zdać sprawę, że każdy, absolutnie każdy może zadzwonić pod numer 112, podać adres i zgłosić, że coś się dzieje.
3: No wie pan, to nie tak do końca.
5: Ale panie redaktorze, a można dokończyć zdanie?
3: Tak, proszę bardzo.
5: Dziękuję. Każdy może zadzwonić i jeżeli... powie, że jest zagrożenie zdrowia i życia, to służba ma obowiązek zainterweniować. Jeżeli dzwoni do danego mieszkania, a dostała zgłoszenie, to podejmuje działanie. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby takie zgłoszenia były i służba by nie zareagowała. Byłaby dyskusja w drugą stronę. Dzwoniliśmy, służba nie przyjechała, nie podjęła działań. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz,
6: jeżeli to się dzieje nagminnie, a teraz tak się dzieje, to dzisiaj pan premier...
4: Nacelowany jest na określoną grupę.
6: Dzisiaj pan premier, dzisiaj minister Kierwiński w części niejawnej rozmawiają na ten temat i wyjaśniają. I zaręczam państwa, że jeżeli to były prowokacje, jeżeli te prowokacje podchodziły z wewnątrz kraju czy z zewnątrz kraju, to prowokatorzy zostaną namierzeni i zostaną co do nich wyciągnięte konsekwencje.
3: Tu mam wątpliwości.
6: A ja nie mam wątpliwości.
3: Powtarzam, że te osoby, które dzwonią na 112 albo w innych miejscach informują służby, ukrywają swoją tożsamość. I to jest pytanie, czy wy potraficie ich złapać. Przytaczam historię z 22 roku. Ludzie nie zostali złapani.
6: No, tak? Proszę pana, ani pan, ani ja, ani nasi słuchacze nie mogą wiedzieć, jakimi metodami, jakimi instrumentami w tej sprawie działa.
3: Ale możemy wiedzieć,
6: nie
3: powtarzam panu, panie pośle, ale powtarzam panu, że historię... Panie pośle, chwileczkę, drodzy państwo, ale wiemy, że ludzie z 22 roku, którzy te alarmy wszczynali, o których wspomniałem, plus ci, którzy przez ostatnie kilkanaście dni to robili, nie zostali złapani, no i to wiem.
6: Ale wie pan, nie będę odpowiadał za to, co było w 2022 roku, odpowiadam za to, co jest tu i teraz i odpowiadam, jak reaguje polski rząd. My nie podkręcamy tej atmosfery, bo gdybym ja chciał podkręcić taką atmosferę, jak robi PiS, to wie pan, co bym dzisiaj powiedział?
3: Bardzo proszę.
6: No tak, no pewnie jakieś bojówki PiSu zostały nasłane i dzwonią.
3: Ale
6: no,
3: nie
6: ja
3: mamy
6: nie robię. Widział pan dzisiaj wpis pana Morawieckiego?
4: Pan
6: widział pan wczoraj wpis pana Czarnka? Oni to wykorzystują instrumentalnie do działalności politycznej. To jest sprawa bardzo ważna. To może dotyczyć każdego obywatela bez względu na to, czy jest prezydentem, premierem, ministrem, posłem, czy jest panem Kowalskim, który jutro idzie ciężko pracować w naszym kraju. I tutaj służby muszą działać. Dzisiaj mamy jedną pewność. Jeżeli ktoś alarmuje służby, służby pojawiają się natychmiast w danym miejscu. Pojawiały się u pana Sakiewicza, pojawiły się w domu rodziny pana prezydenta i tak będą działać. Inną sprawą jest, i tu podzielam pogląd pana redaktora, jak najszybciej opinia publiczna powinna się dowiedzieć o efektach pracy służb specjalnych i kto stoi za tą prowokacją. I jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś stoi z zewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna wiedzieć. Jeżeli ktoś z wewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
4: Powinien być ukarany, bo to zdaje się jest zagrożony 16 latami.
6: No to jest jak gdyby naturalne, chyba że to ucieknie prawda, tak jak Ziobro do Stanów.
3: Najpierw proszę się nie gniewać. Państwo za swoich czasów, zwracam się, Danny Zalewskiej, nie złapali, a państwo za obecnych czasów przez te kilkanaście dni także nie złapali nikogo. Urszula Pasławska.
7: Tak, ale tutaj nie ma miejsca na histerię, tylko na chłodną głowę, bo mamy wszyscy świadomość, że jako kraj jesteśmy testowani i to nie w ostatnich latach, tylko w ostatnich kilku latach. Pamiętamy, jak skompromitowano Andrzeja Dudę, kiedy rosyjscy komicy dostali się tak de facto do telefonu i przeprowadzili rozmowę z panem prezydentem.
3: Przedstawiając się za szefa ONZ-u, jeśli
7: dziękuję.
3: Dobrze pamiętam.
7: Jesteśmy w wojnie hybrydowej i to służby dzisiaj muszą ocenić sytuację i wyciągać wnioski, bo z całą pewnością takie zdarzenia mają swoje cele. Z jednej strony testowanie i uruchomienie jednym telefonem całego państwa. Być może chodzi o również znieczulicę służb na takie sytuacje, a być może chodzi o zaostrzenie bądź zmiany prawa, a być może jest to wojna służb. Zawsze wojna służb prowadziła do wolty politycznej, ale nie studiów.
3: Ale jakich służb?
7: I to jest pytanie również o pana premiera, który musi się z tym zmierzyć i zmierzy się.
3: Ale co pani ma na myśli? Polskich służb? Myślę, że
7: właśnie Polacy oczekują takiej odpowiedzi. Jesteśmy przewrażliwieni
3: Mówi pani do swojego premiera, do premiera swojego rządu, sugerując, że trwa wojna w służbach polskich, tak?
7: I myślę, że pan premier wyciąga w tym momencie sytuacji.
3: Rzuciła pani poważne oskarżenie. Co pani ma na myśli?
7: Brak wyjaśnienia spraw, które miały miejsce w poprzednich latach, również za czasów PiS-u. Sam pan redaktor powiedział, nie wyjaśniono tych spraw. I doprowadzają nas do pewnych konkluzji.
3: Dobrze, ale jak chcę usłyszeć te konkluzje?
7: Ja konkluzji panu
3: No dobrze, ale pani zasugerowała, że trwa wojna służb. Tak jak tutaj myślimy... Jeśli pani pozwoli. Pewnie naturalnym wytłumaczeniem jest to najbardziej banalnym, że to dzwonią jacyś żartownicy. Dobrze. Pani poseł. Drugie, o którym można pomyśleć, to oczywiście nasi sąsiedzi ze wschodu, którzy nieszczególnie dobrze nam życzą. Natomiast pani przedstawia inną tezę, że trwa wojna wewnątrz polskich służb i część z nich posuwa się do takiej akcji. No wie pani, no to jest...
7: Ja pokazałam różne warianty, ale brak wyjaśnienia spraw nie tylko, no te są w tej chwili wyjaśniane, bo one rzeczywiście wydarzyły się niedawno, ale również w poprzednich latach, bo to nie są Kowalscy, którzy, przeciętny Kowalski, który chciał zrobić po prostu żart, bo takie osoby od razu zostałyby wyłapane. Tutaj mamy sytuację kwalifikowaną i przestępstwa kwalifikowane, w związku z tym naprawdę te wnioski będą wyciągnięte, bo sprawa jest bardzo poważna i nasze środowisko, w kontekście nawet pana redaktora Sakiewicza, proszę zauważyć, my nie krytykowaliśmy redaktora Sakiewicza, tylko wykazywaliśmy po prostu niebezpieczeństwo tej sytuacji, bo to jest nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa polityczna i też bym nie chciała, żeby ona miała sznyt polityczny, bo to jest bardzo poważny dzisiaj problem nas jako
8: dotyczącej jednej grupy politycznej.
3: Dobrze, ale pani minister, zwracam uwagę, że za waszych rządów, dzisiaj dotyczy to opozycji, za waszych rządów to też dotyczyło opozycji. Chwileczkę, bo jeszcze Łukasz Rzepecki, bardzo proszę.
9: No to, co się dzieje w ostatnich dniach, jest bardzo niepokojące w stosunku do dziennikarzy, ale także i polityków prawej strony sceny politycznej. Powinno zostać jak najszybciej wyjaśnione i to jest rolą rządu. Rząd musi jak najszybciej znaleźć sprawców i ochronić ofiary. Policja, ABW i inne służby powinny już to dawno zrobić, ale niestety sytuacja pokazuje, jak w soczewce, że tak samo jak kilka lat temu rząd nie działał sprawnie w tych kwestiach, tak samo teraz obecny rząd Donalda Tuska również nie radzi sobie z tym, a te konferencje prasowe mają na celu tylko i wyłącznie zamydlić oczy opinii publicznej i sprawić, że są tylko i wyłącznie tanie zagrywki PR-owskie. My jako Konfederacja ostrzegaliśmy od wielu lat, miesięcy, nasi politycy mówili, że będzie dochodziło do aktów sabotażu, do aktów dywersji. No, pamiętamy przypadki na kolei. Dzisiaj mamy dzwonienie do osób publicznych, do dziennikarzy, nasyłanie na nich służb. No to jest nic innego jak paraliż państwa. Natomiast to, co powiedziała pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie jej szef jest wicepremierem w tym rządzie, insynuując, że to mogą być wewnętrzne rozgrywki służb, no to to już jest daleko idąca teza. Jeżeli ona byłaby choć przez trochę prawdziwa, no to tutaj nic innego jak dymisja premiera Donalda Tuska. Natomiast, no nie chciałem tego użyć w tym programie, no ale to przecież premier odpowiada za służby. Jeżeli dochodzi do wojny pod dywanem, no to już mamy
3: Od pani minister Pasowskiej czegokolwiek dowiedzieć, natomiast pani minister, rozumiem...
9: Nie zaskoczyła ta teza.
3: Nie też zaskoczyła, ale pani minister jej nie rozwinęła, pan Michałowski.
9: Ale rzuciła kamyczek do ogródka. Pytanie...
3: Jak znam Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb, to on się dzisiaj pewnie do tego, co mówi pani poseł, odniesie. Michał Szczerba.
8: Jak zwykle wzruszy ramionami.
6: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie dlatego, że zidentyfikowano różnego rodzaju luki i braki w ramach programu
3: Mówię o was jako polityka, od 4 lat identyfikujecie.
6: Ale ja chcę powiedzieć coś, panie redaktorze, że w ramach programu SAFE mieliśmy przewidziane 7,1 miliarda złotych na projekty odpornościowe dla polskiej policji.
8: Czyli na buty. I kamizelki.
6: Naprawdę, pani poseł.
8: Ale taka była informacja.
6: Ja mam wrażenie, że rozmawiamy o poważnych sprawach. Mówimy o odporności państwa. Mówimy o tym, że państwowe służby po to, żeby działać sprawnie i skutecznie, powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt. Mówię o sprzęcie do kwestii również związanych z cyberbezpieczeństwem różnego rodzaju. Państwo niestety zablokowaliście te środki. Prezydent przedstawił
3: weto. Ale wy obeszliście te blokady.
6: Nie, ale te pieniądze będą dopiero, pani redaktorze, w przyszłym roku. Więc to jest ten plan B, który wprowadzamy. Więc te pieniądze powinny być teraz, ponieważ myśmy mieli zakontraktowane de facto, przedkontraktowane te zakupy, które były potrzebne polskim służbom. Podległym panu ministrowi Kierwińskiemu.
8: Ale ja tylko jedno zdanie, panie redaktorze.
3: Ostatnie, panie minister.
8: Tak, tylko dodam. Proszę państwa, właśnie państwo usłyszeli, że tylko i wyłącznie Komisja Europejska jest w stanie dzięki pieniądzom pożyczonym zapewnić bezpieczeństwo.
3: Pani minister, zwracam
8: Polsce.
3: Pani uwagę. Styczeń 2022 to są te wszystkie komunikaty waszych rzeczników.
8: My rozmawiamy
3: pani minister,
8: o maju 2026 roku.
3: Rządziliście półtora roku, nie znaleźliście sprawcy żadnego z tych incydentów. Mnie to nie cieszy.
6: Nie było żadnej reakcji na poziomie rządowym. To jest różnica. Nie było żadnej reakcji.
4: Będziemy, Polska jest bezbronna.
3: Zapewniam panią, będziemy rozliczać obecny rząd z tego, jak sobie w tej sytuacji poradzi. Przejdźmy do drugiego tematu, szanowni państwo.
1: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Najpierw Ameryka zadeklarowała, że wycofuje z Polski 4 tysiące żołnierzy, a teraz prezydent Trump wycofał się z tego zmniejszenia kontyngentu. Ostatecznie można do Polski nawet trafić zamiast tych 4 tysięcy o 1 tysiąc więcej. Tak przynajmniej w tej chwili twierdzi Donald Trump, przypisując tę zasługę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Posłuchajmy prezydenta.
10: Mamy poważnego partnera, mamy najważniejsze mocarstwo na świecie. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który Polskę kocha, który szanuje polskiego prezydenta, który buduje z nim odpowiedzialność za całą wschodnią flankę NATO. Teraz już wszyscy wiemy, że to nie są tylko słowa, tylko to jest konkretna współpraca, która przynosi realne efekty. G20, Andrzej Poczobut, żołnierze amerykańscy, tak się zachowują sojusznicy. Tak się zachowują przyjaciele. Słuchają się, czasami się nie zgadzają, ale wypełniają zobowiązania względem siebie. Tymczasem od kilku miesięcy widzimy i w mediach publicznych, drodzy państwo, i wśród nieodpowiedzialnych polityków próbę zniszczenia relacji polsko-amerykańskich. W czyim to jest imieniu, komu to ma służyć i czemu to ma służyć, drodzy państwo?
3: Oczywiście mówił, mam tutaj z trzech przedstawicieli koalicji do państwa. Mówił to na pewno do pana, zwracam się do Tomasza Trei, bo pana lider Włodzimierz Czarzasty słynie z krytyki Donalda Trumpa, słynie z krytyki ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.
6: Pani co zawsze, kurczę, jak taka najostrzejsza kredka w piórniku.
3: Pani poseł, bez możliwości, pani jako polonistce zwracam uwagę, że mówi się ściga,
6: a nie wyściguje.
3: Dobrze, Tomasz Trela, bardzo
4: ale
3: proszę.
4: Ale ja celowo użyłam kolokwializmu, żeby pokazać rangę tego ścigania.
3: Tyle czoła, oddajmy głos.
4: Przepraszam, cudzysłowu, rzeczywiście nie zrobiłam.
6: Dobrze.
3: Rozmowa o semantyce mamy, drodzy państwo, w siódmym dniu tygodnia. Dobrze, poważnie, panie pośle, może to jest tak, że trzeba żyć dobrze z Donaldem Trumpem, a Karol Nawrocki dobrze z nim żyje, co widać.
6: Trzeba żyć dobrze z naszym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi, na którego czele dzisiaj jest Donald Trump. Natomiast ja myślę, że cała administracja Stanów Zjednoczonych zauważa, jak gigantyczne pieniądze my wydajemy na obronność. Ja przypomnę, 200 miliardów złotych w tegorocznym budżecie, PiS przeciwko temu budżetowi. Dodatkowe ponad 180 miliardów z Unii Europejskiej. PiS przeciwko tym pieniądzom.
3: Wiedząc o tych pieniądzach, postanowili zredukować wojska w Polsce. No.
6: Ale postanowili, a później się z tego wycofali. Zbyt mało wiemy, czy tak naprawdę będzie to 15 tysięcy żołnierzy, czy 11 tysięcy żołnierzy.
3: 11.
6: Jeżeli będzie 11 tysięcy żołnierzy, to jest na pewno o 1000 więcej niż jest teraz i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast my jako lewicy uważamy, że w stosunku do Donalda Trumpa trzeba być twardym partnerem. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partner, który na kolanach przed Donaldem Trumpem. Co wszystko powie Donald Trump, to jest prawda objawiona. Natomiast Donald Trump kiedyś się przeminie, a relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi będą. Proszę zwrócić uwagę, że w listopadzie mamy wybory połówkowe i od tych wyborów może też swoboda w działaniu prezydenta Trumpa zależeć, więc my wychodzimy z założenia tak, robimy swoje, nadajemy ton w Unii Europejskiej, jako kraj Unii Europejskiej wydajemy najwięcej jako kraj natowski w stosunku do własnego PKB na obronność i to zostało zauważone. I to zostało dostrzeżone.
3: Dobrze, ale to wszystko Pentagon wiedział, podejmując decyzję o redukcji wojsk w Polsce. Finalnie sprawa dotarła na ten poziom najwyższy, czyli do Donalda Trumpa, a on ogłosił, że w związku z pomyślnym wyborem Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, ma przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski. Panie pośle, chwileczkę. 5 tysięcy żołnierzy, wy jako koalicja, wy jako rząd nie macie bezpośredniego przełożenia na Trumpa i na Biały Dom.
6: Ale wie pan co, myślę, że nie dostrzega pan zaangażowania administracji rządowej w relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Dostrzegam, ale celowo zaraz oddam głos pani minister Kosłowskiej.
6: Bo to i pan premier Kosiniak-Kamysz i wiceministrowie.
3: Ale nie macie dojścia do Białego Domu.
6: Sikorski, to wie pan.
3: Departament Stanu tak, Pentagon tak,
6: Biały Dom. Co to znaczy dojście do Białego Domu, że nie, że premier Sikorski czy premier Tusk nie wysyła w nocy SMS-a do Donalda Trumpa? Może nie wysyła, tego Nie wiem, natomiast...
3: Nie jesteście w stanie zmienić decyzji na najwyższym szczeblu politycznym
6: Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, że ta wypowiedź Donalda Trumpa, czy ten wpis na portalu społecznościowym była stricte polityczna. To nie była decyzja administracyjna, tylko stricte polityczny manifest. Ja lubię Karola Nawrockiego, ja go poparłem, dlatego ja podjąłem taką decyzję.

0: PSL pani lider, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz budował takie relacje z Petem Haksetem, który jest szefem Pentagonu. No i ten Hakset najpierw ściął nam te 4000 żołnierzy. Kosiniak do niego dzwonił, Haksa składał deklarację, że wciąż jesteśmy ważnym sojusznikiem, ale dopiero interwencja w Białym Domu zmieniła jego zdanie. Mamy nieoficjalne informacje, że Trump ma gigantyczne pretensje do Hakseta o tę redukcję. Natomiast wracam do punktu wyjścia. Wy jako koalicja, pani szef jako minister obrony, no nie macie bezpośredniego przełożenia na Biały Dom.
1: No, pan prezydent Trump nie słucha własnych doradców. No, to cieszy mnie, że słucha pana prezydenta Nawrockiego, można by było to tak określić. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają charakter osobisty i transakcyjny. I my nie jesteśmy petentem w NATO, jesteśmy poważnym sojusznikiem i liderem, jeśli chodzi o flankę wschodnią. I zapewnienia dotyczące wojska amerykańskiego było. I Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast pisać tweety na Twitterze i w ogóle poddawać się histerii, po prostu uzgodnił, ustalił pewne warianty z Pentagonem.
2: Moment.
1: Natomiast oczywiście brakowało tego potwierdzenia przez pana prezydenta Trumpa i oddajemy to, co każdemu, kto przyczynił się do tej sytuacji, jego honor. W związku z tym naprawdę, znaczy do tej pory mam takie przekonanie, że jednak mówiliśmy jednym głosem i tutaj klasa polityczna, każdy z każdej formacji politycznej, no może od części Konfederacji Putina, oni byli przeciwko.
3: Konfederacja
1: Putina? Jezu, korona Brauna, przepraszam.
3: Najpierw podanie czarnej polewki Donaldowi Tuskowi
1: tak, przepraszam.
4: Konfederacja.
0: Ale pani, gdyby pani to precyzowała, chodzi o Konfederację, która jest
1: Brauna.
0: Łukasz Szepecki, Konfederacja.
1: Może się przyjmie.
0: To nie jest Brauna?
1: Ja widzę pewne związki. Natomiast test też uważam, że w tym test...
3: Pana Brauna też.
1: Serio?
3: Tak, bo każdy polski polityk...
1: Pamiętamy głosowania polityków Brauna za rozwiązaniami, czy przeciwko rozwiązaniom antyputinowskim. No to jest ciekawe, co pan mówi, bo państwo też się chyba jako Konfederacja odcinacie od Brauna, chyba, że to się zmieniło. Przechodząc
3: państwo
1: do rzeczy...
3: Byliście na przykład Wojskom Obrony Terytorialnej.
0: Urszula Pasławska, bardzo proszę. Nie sięgajmy 2016 roku, jesteśmy trochę później, 10 lat później. Urszula Pasławska.
1: I jakby uważam, że ta linia bezpieczeństwa, czy budowy bezpieczeństwa ponad politycznym sporem powinna być kontynuowana, bo dla nas jest to sprawa oczywista i po tej rzeczywiście zamieszaniu informacyjnym, które no, miało
0: Państwo, nie tylko informacyjnym, ci żołnierze zostali zatrzymani, część z nich, która już dojechała do Polski, już miała wracać, więc
1: tak,
0: nie jest
1: ale wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że to nie leży w interesie, że musimy zrobić wszystko i zagrać na różnych fortepianach, aby tą sytuację zmienić i doprowadzić do utrzymania, a może i zwiększenia.
0: To pani Anna Zalewska, bo wiem, że pani zaraz tutaj z krytyką obozu władzy wystąpi, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili też, ma pani to tylko prawo, oczywiście, ale żebyśmy się zastanowili, jak to jest w ogóle możliwe, że wy budujecie relacje z Ameryką, prezydent buduje relacje z Ameryką i finalnie ktoś w Pentagonie siada i mówi, trzeba zmniejszyć liczbę wojsk w Europie, no to najłatwiej wykreślić je z Polski.
2: Na pewno te apele o działaniu ponad podziałami są bardzo istotne, jeżeli chodzi o relacje w NATO, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, przy budowaniu całej siły polskiego bezpieczeństwa poprzez polską armię. To pełna zgoda. Chciałabym, żeby ten, który stoi na czele rządu, nie popełniał za każdym razem celowych wypowiedzi, które burzą te relacje. Nie tylko wywiady, nie tylko wspomnienia, nie tylko kampania wyborcza, kiedy Donald Trump był nazywany tym, który pracuje na rzecz Putina.
0: Ja słyszałem,
2: ale nawet
0: że
2: ostatnio
0: nawet, że nie spodobało wam się spotkanie z premiera z George'em Clooneyem.
2: No tak, no opowieści, heheszki, że przepraszam, mam na imię Donald, to nie mój wybór. Przecież to jest,
0: wie pani, ale to znaczy, że tak, że premier, jeśli pani pozwoli, to premier nie mógł mógłby się spotkać, nie wiem, z Bruce'em Springsteenem, z Taylor Swift,
2: nie,
0: z Eminemem.
2: Ale niech on
0: tak
2: się
0: wymieniam
2: spotyka,
0: tych, którzy
2: ale...
0: krytykują Trumpa.
2: Ale panie...
0: Jest ich trochę.
2: Nie, ale dobrze, ale czy tak premier... Zaraz,
0: Robert De Niro...
2: Jasne, ale czy tak powinien premier rządu się zachowywać? Czyli przepraszać za swoje imię? On już raz mówił o tym, że jest tylko jeden Donald, kiedy...
0: Ale pani uważa naprawdę, że spotkanie z Clooneyem i powiedzenie...

0: Czy Tuska, że ma na imię Donald...
1: Informuję pana redaktora, że tego rodzaju zachowania prymitywne, jak na premiera rządu, któremu zależy na relacjach, wbijanie takich różnego rodzaju szpili, jest absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli chodzi zaś o wojska amerykańskie, no przypomnijmy sobie, że tak naprawdę od 2015 zaczęło się budowanie tych relacji na dobre. No w 2012 pierwsza partia szkoleniowa, prawda, przyjechała do Polski. Oczywiście, że tak jak pan zobaczy, kiedy budowane były poszczególne oddziały, w których miejscach jest już kilkanaście, łącznie z, przypominam, tarczą antyrakietową.
0: Znaczy to się tak zaczęło o wiele wcześniej tak naprawdę, tak zwana szpica natowska, jeszcze kiedy Tomasz Siemoniak w poprzednim rządzie Donalda Tuska był ministrem, ale nawet
1: nic szczególnego się nie wydarzyło.
0: Za waszych czasów był szczyt NATO w Warszawie, też przygotowywany przez poprzednią ekipę, ale dodajmy, że wtedy w 2016 roku prezydentem nie był Donald Trump, tylko Barack Obama.
1: Który był przeciwko tarczy antyrakietowej.
0: No dobrze, ale jednocześnie był za zwiększenie wojsk. Pani, ja mam wrażenie, że to było ponadpolityczne bardzo długo. Natomiast pytanie jest moje fundamentalne do państwa. To znaczy, jak, jeżeli Polska jest takim sojusznikiem, państwo są co do zasady zgodni poza koroną, konfederacją Putina, tak jak powiedziała pani poseł, to dlaczego finalnie siedzi jakiś planista u Hakseta i mówi, trzeba ściąć wojska w Europie, to ścina w Polsce. Ja tego nie potrafię zrozumieć.
1: Panie redaktorze, myślę, że to jest naprawdę ciężki ból głowy polskiego rządu. Dlatego, że nie potrafi budować relacji. Przypomnijmy, że prezydent otwiera różnego rodzaju drzwi, otwiera różnego rodzaju ścieżki, wypowiada się, ma ustalenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale wszystkie operacyjne działania musi niestety zaproponować rząd, czego nie robi.
0: Pierwsza wizyta prezydenta w Stanach we wrześniu, Trump, rozmowa o stałej obecności wojsk amerykańskich. Trump mówi, nie wiem, czy będzie stała obecność, na pewno nie zmniejsza kontyngentu. Potem zmniejsza ten kontyngent. Czy jego ludzie zmniejszają ten kontyngent?
1: Jak pan dobrze wie, jest bardzo niespokojnie na świecie. Zapadają różnego rodzaju decyzje.
0: Wszyscy to wiemy.
1: Panie redaktorze, czy możemy być usatysfakcjonowani tym, że o kilka tysięcy więcej żołnierzy amerykańskich, natowskich będzie w Polsce. I
0: tylko wie pani,
1: podziękujmy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i jego relacjom.
2: Podziękujmy rządowi za ciężką pracę.
1: Najważniejsza.
0: Wolałbym,
1: informacja.
0: Żeby zrozumieć, jak ta decyzja była podejmowana, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Wolałbym, żeby decyzje zapadały w trochę poważniejszy sposób, niż przez wpisy w mediach społecznościowych. Michał Szczerba.
3: To była praca...
1: Dobra uwaga.
3: Ale niech pani przeszkadza już, dobrze?
0: Drodzy państwo, bardzo proszę, rozmawiamy.
1: Redaktor.
0: Michał Szczerba.
3: To była praca zespołowa i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie tylko w ostatnich tygodniach, bo decyzja dotycząca wstrzymania rotacji była zakomunikowana 13 maja. To trwało 9 dni do 22 maja i wykorzystaliśmy to na 100% w różnych formatach. W formacie rządowym, w formacie parlamentarnym, w formacie prezydenckim i bardzo dobrze. Natomiast dla mnie kluczowe jest też to, że my przez wiele, wiele lat i także ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego budowaliśmy relacje w Kongresie. I mamy bardzo oddaną grupę sojuszników, kongresmenów po stronie Partii Republikańskiej i stronie Partii Demokratycznej. I jeżeli dzisiaj dyskutujemy również, dlaczego prezydent cofnął tę decyzję Departamentu Wojny, to również dlatego, że wrzawa powstała w Kongresie Amerykańskim, że wystąpił Don Bacon, wystąpili inni kongresmeni republikańscy i zaczęła ta sytuacja również zagrażać Trumpowi wewnętrznie. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, my konsekwentnie musimy budować dwie nogi. Jedną nogą jest oczywiście sojusz z Ameryką i współpraca w zakresie przemysłu obronnego. Ponad 50 miliardów dolarów kontraktów. Będziemy je konsekwentnie realizować. Mamy atom, mamy LNG, który kupujemy, ale z drugiej strony budujemy własny potencjał obronny i wykorzystujemy środki europejskie, które będą dostępne teraz w ramach SAFE, ale co bardzo istotne, również po 2028, między innymi na mobilność wojskową zwiększamy budżet Unii Europejskiej dziesięciokrotnie.
0: Myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, natomiast, że trzeba budować własną zdolność obronną, ale jest dla nas też oczywiste, że Rosja, która jest jednak największym zagrożeniem, nigdy nie zaatakowała kraju, które stacjonowały amerykańskie wojska.
3: Problem, jeszcze ostatnia rzecz, polega również na tym, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Departament Wojny, wstrzymał decyzję o publikowaniu dokumentu, na który również czekali kongresmeni, czyli rozmieszczenie wojsk amerykańskich na świecie. Dlatego też takie decyzje się pojawiają, dlatego też trzeba, i my mamy wrażenie i absolutne przekonanie, że z tej sytuacji kryzysowej, do której my nie doprowadziliśmy, tylko to była decyzja amerykańska, zbudowaliśmy siłę Polski. Wszyscy zobaczyli, że potrafimy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, walczyć o polskie interesy.
0: Łukasz Opecki, Konfederacja.
4: Nie podoba mi się to, że jakiś urzędnik amerykański podjął decyzję o redukcji żołnierzy amerykańskich w Polsce. Natomiast podobają mi się metody działania nieszablonowe prezydenta Karola Nawrockiego, który ma telefon bezpośredni do prezydenta Trumpa, wysłał SMS-a, walczy o polskie interesy, bo zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich to jest polski interes. Natomiast proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość 100% Donald Trump. Koalicja Obywatelska 0% Donald Trump. Nie, stójmy po środku. Przede wszystkim walczmy o polskie interesy. Twardo negocjujmy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie bądźmy w żaden sposób na kolanach, ale tam, gdzie mamy możliwość, to interweniujmy. I tak to zrobił prezydent Karol Nawrocki. Tak to oceniam. Oceniam to bardzo dobrze. I jeżeli będzie się pojawiać kolejna luka, że będzie możliwość zwiększenia kolejnych żołnierzy amerykańskich w Polsce, to trzeba właśnie takimi nieszablonowymi metodami działać.
1: Konfederacja rytualnie PO PiS. Natomiast
4: no tak jest. No,
1: był pan w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze pan wie, że za czasów Zjednoczonej Prawicy to właśnie wtedy budowano siłę
3: polskiego
1: wojska.
3: To Joe Biden zwiększył rotację w Polsce.
0: Pani poseł, ja mam dobrą pamięć. Ja pamiętam rozmaite kryzysy w waszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy przyjęliście nowe...
1: Pani minister, siły polskiej armii.
0: A ja chcę powiedzieć, że każdej ekipie zdarzało się, mówiąc najdelikatniej, kryzysy w relacjach z Amerykanami. Za waszych czasów też tak było, ale mam temat, który połączy panią minister Annę Zalewską i pana Łukasza Rzepeckiego. Prawica będzie mówić jednym głosem. Przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo proszę.
5: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni Państwo, znika ostatnia przeszkoda na drodze do legalizacji przez Polskę małżeństw osób tej samej płci. Warunek jest taki, że to muszą być małżeństwa zawarte za granicą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie za 3 miesiące, ale tak jak już dopytywałem tu w minionym tygodniu, w siódmym dniu tygodnia, oczywiście stało się tak, że część samorządowców zapowiada, że nie będzie tego honorować. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny te małżeństwa rejestrować, a na przykład pan Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, ale nie on jedyny, inni burmistrzowie, wójtowie, prezydenci konserwatywni twierdzą, że nie będą takich związków rejestrować. Za to Jarosław Kaczyński, co państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, nazwał te rozwiązania anomalią i patologią. Tomasz Trela.
6: No, jeżeli prezes Jarosław Kaczyński ludzi nazywa anomalią i patologią...
0: Nie, bądźmy precyzyjni.
6: Ludzi nazywa anomalią i patologią...
0: Rejestrację takich związków.
6: Ale rejestracją związków podlegają ludzie. To jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które się kochają, szanują, tworzą ze sobą wspólnotę i wszystkich trzeba szanować, a jeżeli Jarosław Kaczyński wyklucza i uważa, że dwóch mężczyzn, którzy ze sobą żyją, to anomalia i patologia, no to życzę zdrowia panu Kaczyńskiemu, bo już Przemysław Czarnek, widzę, że znowu zaczął ludzi nazywać ideologią. Otóż nie, ja się bardzo cieszę, że doczekałem momentu, gdzie wszyscy są traktowani.
0: Dobrze, ale
6: równo,
0: panie pośle, w pana Łodzi, w pana okręgu wyborczym równo władze będą rejestrować takie związki, już chyba zresztą rejestrują. Natomiast są, powtarzam, wójtowie, burmistrzowie, konserwatywni, którzy nie będą chcieli tego zrobić. Co wtedy?
6: Ale zobaczymy, czy tak będzie, bo ja na razie mam wrażenie, że ta prawicowa, czy skrajnie prawicowa część samorządowców próbuje wstać i powiedzieć: zobaczcie, ja nie będę respektował prawa. Zobaczymy, jak to będzie, jak będzie złożony wniosek, bo doskonale burmistrz wie o tym, że jest odwołanie do sądu administracyjnego i takie odwołanie pewnie będą te pary składać. Natomiast nikt nie może sobie wybiórczo traktować rozporządzeń. Jedno przyjmuje, drugie nie przyjmuje. I tu wszyscy samorządowcy podlegają dokładnie temu rozporządzeniu, które wejdzie w życie 22 sierpnia. Natomiast bardzo dobrze się stało, że te transkrypcje będą. Jeszcze raz, wszyscy są równi wobec prawa w naszym kraju, mają czuć się dobrze bez względu na to, co sobie tam myśli i ubzdurał w głowie Jarosław Kaczyński, ta prawicowa i skrajnie prawicowa strona.
0: Pani poseł Urszula Posławska w imieniu PSL-u, która jest partią konserwatywną, negocjowała z pana partią, z Lewicą, wspólny projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie udało się. To powstał o wiele, wiele osłabiony, bardziej osłabiony projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. On utknął w parlamencie, może z tego parlamentu wyjdzie. Natomiast pani poseł, czy pani nie ma jakiegoś problemu z taką sytuacją, że osoby, które mieszkają w Polsce i chcą zawrzeć tego typu związek, nie mogą tego zrobić, nie mówiąc oczywiście o małżeństwie. Natomiast jeżeli one wyjadą za granicę do krajów Unii, który takie małżeństwa rejestruje, to Polska będzie musiała je uznać. Czyli my swoim obywatelom mieszkającym w Polsce takich praw nie damy, a jak pojedą za granicę i zawrą taki związek, to im te prawa damy.
7: Panie redaktorze, po pierwsze zapraszam we wtorek o 13:00 ostatnie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej i finałowe głosowanie. W ekspresowym trybie przeprowadziliśmy ustawę. Czy musiałam ją dostać najpierw?
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej.
7: Od marszałka Sejmu i przeprowadziliśmy tą ustawę. I to po pierwsze. Po drugie, chociażbym serce oddała każdemu, aby łatwiej się po prostu funkcjonowało i można było rejestrować te związki, to jednak i prawo, i rzeczywistość ma swoje granice. I tą granicą jest właśnie, i prawem jest ustawa o statusie osoby najbliższej. Ponieważ nie może rozporządzenie, które jest aktem subsydiarnym do ustawy, tworzyć nowego porządku prawnego.
0: Dobrze, ale co dlatego, pani powiedzieć, dopóki...
7: Dlatego uważam, że ta rejestracja, która będzie miała miejsce, jest bardzo ważnym elementem równości, również takiej obywatelskiej, będzie miała na pewno charakter, póki nie ma ustawy, charakter odnotowujących fakt zaistnienia małżeństwa w innym kraju. On będzie miał charakter rejestracyjny.
0: Ja to dobrze zrozumiał. Pani poseł, czy pani mówi, że dopóki nie ma ustawy, która określa, co można w Polsce, a czego nie można,
1: to
0: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą sobie rejestrować te związki jako związki obowiązujące za granicą?
7: Tak. Panie redaktorze, odnotowują i ewidencjonują taki związek.
0: No ale ci ludzie, którzy się rejestrują u wójtów, chcą żyć jako małżeństwo.
7: Ale nie mogę powiedzieć do końca. Skutki prawne tej decyzji, one będą w mojej ocenie wypracowane przez pragmatykę sądową, ale do tego jest potrzebna ustawa. W innym przypadku będziemy mieli rzeczywiście taki chaos, że będziemy mieli różne porządki.
0: A jak prezydent podpisze ustawy?
7: W kontekście po prostu skutków prawnych, bo co do rejestracji, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jest rozporządzenie, trzeba taki związek zarejestrować. Ja nie, jakby nie odnoszę się tutaj do oceny, dobrze, niedobrze, bo państwo wiecie, jakie mam poglądy. Natomiast jest to zagadnienie prawne, przed którym dzisiaj stoi Polska i ona będzie wypracowywała regulacje w tej sprawie. Bo najważniejszą istotą tej sprawy jest to, aby w każdym samorządzie, w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym w sposób jednolity był traktowany obywatel. Pragmatyka będzie wypracowana przez kolejne lata.
0: Pani mniej więcej mówi, że nawet jak te związki zostaną zarejestrowane, to nie znaczy, że będą traktowane
7: to będą jak małżeństwa z gwiazdką.
0: Anna Zalewska, bardzo proszę. Małżeństwa z gwiazdką.
1: Zacznę od tego, że wszystko po drodze jest nielegalne. Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości od dłuższego czasu jest bardzo polityczny, ale przypominam, że zapomniał o tym, że jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy w protokole brytyjskim, gdzie wykluczamy tego rodzaju rozstrzygnięcia i działania.
0: Pokrótce, jeśli pani pozwoli, ta decyzja o rejestracji jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a my, jak podpisywaliśmy traktat lizboński, to zawarliśmy taką klauzulę, że w sprawach światopoglądowych my nie będziemy honorować orzeczeń Trybunału
1: Sprawiedliwości
0: Unii
1: Europejskiej. Dziękuję, mogłam zrobić, następnym razem to zrobię, równie precyzyjnie nie postaram się jak pan redaktor. Po drugie, czyli to po pierwsze. Po drugie, konstytucja, artykuł 18, po trzecie, brak ustawy. Po czwarte, brak rozporządzenia, bo Trzaskowski nawet przed rozporządzeniem, zdaje się, coś tam podpisywał w Urzędzie Stanu Cywilnego. I wreszcie...
0: Co by zrobić, jak będziecie rządzić?
1: Wreszcie, panie, to nie, to jest tylko informacja, no transkrypcja. Chciałabym powiedzieć przetłumaczenie. Przyjmujemy do wiadomości, że ktoś zawarł związek w niektórych
0: państwach. Urząd Stanu Cywilnego to przyjmuje do wiadomości.
1: ale panie redaktorze, wszystko jest nielegalne. Jeżeli nie ma przepisu, do którego rozporządzenie będzie się odnosić, jeżeli nie ma rozwiązań, panie redaktorze, proszę mi dać dokończyć, jeżeli nie ma rozwiązań dotyczących innych kwestii, jak spadkowych, skarbowych, rozwodowych, no to właściwie to jest jakiś taki dyplom, który dostaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego.
7: I chcę powiedzieć,
6: że
1: związki homoseksualne mają prawo do tego, żeby stanowić o swoim majątku. Mają prawo do tego, żeby dowiadywać się o swoim zdrowiu. Mają prawo o tym, żeby decydować o swoim pochówku. I na końcu, bo muszę, hipokryzja pana posła, mistrz, który opowiadał o przestrzeganiu rozporządzeń i ustaw, jako jeden z niewielu decyzją polityczną. Nie dokonał reformy edukacji,
0: pani poseł,
1: nie przekształcił gimnazjum, pani, na szczęście przewidział.
0: Pani poseł, błagam, nie gimnazja teraz. Łukasz Rzepecki.
6: Pamiętamy tę historię z panią.
0: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
6: Nastawy proszę sobie przeczytać.
0: Drodzy państwo, Łukasz Rzepecki.
4: Szanowni państwo, rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy i musi być zgodne z ustawą. To rozporządzenie Kierwińskiego, Gawkowskiego nie jest zgodne z ustawą, nie jest zgodne z konstytucją. Konstytucja to nie menu w restauracji, że można sobie czytać, jak tą konstytucję się chce. Artykuł 18 mówi jasno i wyraźnie, że małżeństwo to związek kobiety
0: nie
4: i mężczyzny.
0: Mówi tak, pani poszła.
4: Tak mówi.
0: Nie, mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny ma szczególne przywileje od państwa.
4: I rząd doskonale wie, że nie ma większości do zmiany ustawy, to próbuje boczną drogą, tylnymi drzwiami zmienić zapisy ustawy, zmienić zapisy konstytucji. No nie. To jest kolejna rewolucja ideologiczna, którą państwo serwujecie, mająca na celu już niedalekiej przyszłości, jeżeli nie daj Bóg, lewica wygra wybory parlamentarne, adopcję dzieci przez te pary homoseksualne. To przecież pan, panie Trela, o tym mówił w jednym z wywiadów. Wczoraj bodajże u pana redaktora w programie wiceminister z lewicy również o tym mówił. Już się nawet z tym nie kryjecie. Więc naprawdę serwujecie obywatelom rewolucję.
0: Michał Szczerba.
4: A nie dbacie o bezpieczeństwo.
3: Dobrze, to panie redaktorze, najpierw
4: na Konfederacji zgody nigdy nie będzie.
3: Michał Szczerba. Najpierw o transkrypcjach. To bardzo dobry krok i cieszy, bo jesteśmy bliżej jako Polska równości. Jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy obywatel, każda obywatelka w Unii Europejskiej ma prawo zgodnie ze statusem i prawem poszczególnego kraju członkowskiego zawierać związki partnerskie, związki małżeńskie i one muszą być uznawane na terenie całej Unii, więc tutaj doprowadziliśmy po prostu do realizacji.
0: Doprowadziliście do tego, że za granicę związki uznajecie, a w kraju to takie związki nie pozwalacie.
1: Niektóre kraje członkowskie nie dopuszczają takich
3: bardzo wyraźnie panie redaktorze powiedzieć również, że niedopuszczalne są słowa Jarosława Kaczyńskiego, które wczoraj wypowiedział, dotyczące szczucia na osoby LGBT. Kolejny raz ta sprawa w ustach prezesa Kaczyńskiego dzieli, sortuje, obraża.
1: Ale proszę nie uciekać od
3: pogardza
1: działań.
3: I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, trzymam bardzo mocno kciuki za inicjatywę pani posłanki Pasławskiej. Uważam, że ustawa o statusie osoby najbliższej powinna wejść jak najszybciej w życie i nie wyobrażam sobie, że Karol Nawrocki mógłby zawetować tego
0: typu rozwiązania. Ja jeszcze na koniec panią poseł jeszcze zapytam, Pasławską.
6: Rozporządzeniem. Pani minister Kotula, pani poseł Pasławska pracują nad ustawą, którą mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu przegłosujemy i to będzie jeden wielki test dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, czy on to podpisze, czy nie. Jeżeli tego nie podpisze, to okazuje się, że wy macie usta pełne frazesów, bo to Karol Nawrocki w kampanii wyborczej mówił, ustawę o statusie osoby najbliższej podpiszę, bo jestem za tym, żeby nie meblować życia obywatelom. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak nie będzie.
0: Pytanie do pani poseł Pasławskiej, bo jest pani także w Radzie Parlamentarnej przy prezydencie. Czy rozmawiała pani z prezydentem na temat poparcia tej ustawy o statusie osoby najbliższej?
1: Przecież nikt nie wie, jak ona ma do końca wyglądać.
3: Pani poseł, nie wiemy.
0: Wszyscy wiemy. Dajmy odpowiedzieć pani minister Urszuli Pasławskiej.
6: Pani
0: Urszula Pasławska.
7: Ustawa jest jasna, czytelna. Rozmawiałam osobiście.
0: Chwileczkę. Pani minister Pasławska.
6: Trzeba się zniżyć do pani poziomu.
0: Pani, drodzy państwo.
6: No trzeba. No.
7: Rozmawiałam osobiście z panem prezydentem i...
0: Drodzy państwo, dajmy powiedzieć na koniec pani minister posłowskiej.
1: Pana posła.
0: Bardzo proszę, czy rozmawiała pani z prezydentem na ten temat?
7: Tak, rozmawiałam z panem prezydentem na ten temat. Z jego strony jest dużo życzliwości w kontekście uregulowania kwestii związków nieformalnych. Zresztą to obiecał w kampanii wyborczej. W pracach uczestniczyła również pani minister Socha z kancelarii prezydenta. Ustawa ma swój finał, zostanie przedstawiona. Czekam na uwagi Pałacu Prezydenckiego, bo na etapie prac w komisji, która, muszę powiedzieć, była bardzo spokojna. Tam nie było awantur, tam nie było dziwnych, jakichś niegrzecznych w ogóle wypowiedzi. Raczej z troską i skupieniu pracowaliśmy nad ustawą.
0: Ale chce pani powiedzieć, że roboczo pani się kontaktowała
7: roboczo
0: z prezydentem?
7: O kuchni politycznej nie będę mówiła, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to polityka. Natomiast nasza ustawa jest ustawą bezpieczną. Dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę, którą będą mogli również wypowiedzieć, będą mogli wspólnie rozliczać się podatkowo, będą mieli dostęp do informacji medycznej, czy korzystać z możliwości opieki wzajemnej na wypadek choroby. Bez nazwiska, bez dzieci, bez żadnych spraw światopoglądowych. Wsłuchaliśmy się w państwa głos.
0: Będziemy to śledzić w najbliższym tygodniu. Pani Urszula Pasławska, pan Łukasz Rzepecki, pani Anna Zalewska, która wciąż mówi, pan Tomasz Trela,
1: moim państwa gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo, spokojnie.
5: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: 4. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 1300 strażaków jest zaangażowanych w gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W akcji biorą udział dwa policyjne Black Hawki. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, podkreślają służby. Pożar w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów. W dużej części Polski, zwłaszcza na wschodniej ścianie kraju, zagrożenie pożarowe jest wysokie lub średnie. Jest bardzo sucho, wystarczy chwila nieuwagi, na przykład rzucony niedopałek papierosa, by powstał pożar, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
1: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie, czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
0: Trudna sytuacja jest głównie na Lubelszczyźnie, wschodniej części Mazowsza, na Podkarpaciu i Podlasiu. Rozstanie z dziewczyną miało być motywem zabójstwa jej babci, 88-latki z Łodzi. Ciało seniorki z licznymi ranami kłutymi znaleziono w jej mieszkaniu w środę. Podejrzany oto 36-latek został aresztowany na 3 miesiące, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
2: W przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie, co zagrożone z karą do dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna przyznał się do winy, odmówił jednak składania wyjaśnień. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Wczoraj podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na nowy sprzęt wojskowy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
0: Informacje o umowie skomentował też premier w mediach społecznościowych. Meldunek z ostatniej chwili, sobota, to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach, to jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Kolejne przedłużenie rozejmu między USA i Iranem i zapowiedź przywrócenia tranzytu statków przez cieśninę Ormus to czynniki, które uspokoiły nieco sytuację na światowych rynkach paliw. W Polsce tanieją hurtowe ceny, a to przynosi też spadki cen na krajowych stacjach. Średnia krajowa cena diesla jest najniższa od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen przy dystrybutorach, mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z Biura Maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
4: To są też dobre informacje, ponieważ przyszły tydzień ze świętem w środku tygodnia powinien przynieść tańsze tankowanie na stacjach i to będzie oznaczało, że mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
0: Tymczasem pakiet paliwowy CPN został przedłużony do połowy czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywały niższy VAT i niższa akcyza na paliwa. To wszystko sprawia, że ceny paliw w Polsce są wciąż prawie najniższe w całej Unii Europejskiej. Taniej niż u nas jest tylko na Malcie. Gdańskie schronisko Promyk chce znaleźć opiekunów dla starszych lub schorowanych psów i kotów. Dlatego zdecydowało się na tak zwane domy tymczasowe, do których zwierzę trafi na kilkutygodniową próbę. Po jego upłynięciu, jeśli i człowiek, i zwierzę będą czuli się razem dobrze, będzie możliwa jego pełna adopcja. Osoba tworząca u siebie dom tymczasowy ma z naszej strony zapewnioną pełną pomoc, mówi Radiu Z Emilia Salach, dyrektorka prowadzącego schronisko gdańskiego zoo.
5: Z naszej strony jest i lekarz weterynarii zagwarantowany, i żywienie, i kojce, ale przed oddaniem zwierzęcia do adopcji mamy też prawo do sprawdzenia miejsca zamieszkania tego zwierzaka oraz w sposób niezaplanowany kontrolę w trakcie trwania tego domu tymczasowego.
0: Program przeszedł już pilotaż, jest teraz wdrażany na pełną skalę. Zgłosiło się 15 osób chętnych do przygarnięcia zwierzaków z gdańskiego Promyka. Po 5 dniach ponownie otwarta jest droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Można przejść się pieszo lub skorzystać z przewozów konnych. Od dziś będzie także można wsiąść do e-busa. Dojazd nad Morskie Oko był zamknięty, bo drogowcy kładli nowe warstwy asfaltu. Kolejne utrudnienia będą od 8 do 10 czerwca. Wtedy nad Morskie Oko będzie można jedynie dojść. Niemiecki rząd przyjął projekt największej w historii reformy rezerw Bundeswehry. Nowe przepisy zakładają możliwość wzywania rezerwistów do 65 roku życia na obowiązkowe i regularne ćwiczenia wojskowe. Już teraz te nowe regulacje wywołują w Niemczech duże emocje. O szczegółach Wojciech Hernes.
6: Bundeswehra będzie mogła wzywać rezerwistów z krótkim stażem, którzy nie ukończyli 45 lat na 3 tygodnie w roku, ale ci z dłuższym stażem i byli żołnierze zawodowi będą mogli być kierowani na ćwiczenia i służbę aż na 3 miesiące w roku i to do ukończenia 65 lat. Krytycy mówią, to oznacza militaryzację kraju, a Ministerstwo Obrony przekonuje, że chodzi o bezpieczeństwo państwa. W obliczu aktualnych zagrożeń potrzebna jest dobrze wyszkolona rezerwa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Nierządowy projekt ustawy o reformie systemu rezerw wojskowych zostanie przegłosowany w Bundestagu jeszcze przed parlamentarną przerwą wakacyjną. Ponad 400 osób zatrzymanych we Francji w zamieszkach po wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Co najmniej 7 funkcjonariuszy zostało rannych. W Paryżu na Polach Elizejskich zgromadziło się co najmniej 20 tysięcy osób. Według wstępnych informacji niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami. Były nieudane próby wtargnięcia do komisariatów policji. Wielokrotnie funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Najwięcej incydentów było w okolicach stadionu Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów, w którym PSG rywalizowało z Arsenalem Londyn. W regulaminowym czasie było 1-1, a francuski klub zapewnił sobie zwycięstwo w serii rzutów karnych, którą wygrał 4-3. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Prowokacje telefoniczne i fałszywe zgłoszenia destabilizują pracę polskich służb i pogłębiają i tak już silne w naszym państwie konflikty. Z kolei krakowskie referendum wywraca do góry nogami karierę polityczną Aleksandra Miszalskiego. Mocny weekend za nami i o tym dziś porozmawiamy w Podejrzanych Politykach. Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy radioz.pl jest ze mną i z państwem. Ukłony. Opozycja triumfuje po referendum krakowskim, w którym odwołano wczoraj prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Przypomnijmy, w głosowaniu wzięło udział zaledwie niespełna 30% mieszkańców. To na pewno cios dla koalicji obywatelskiej i obozu rządzącego, ale radość Prawa i Sprawiedliwości i reszty opozycji, że oto mamy do czynienia z początkiem końca Tuska i obecnych rządów, no to chyba taka ekscytacja mocno przedwczesna.
9: 176 tysięcy mieszkańców Krakowa poszło do głosowania w referendum i głosowało w sprawie odwołania prezydenta Rady Miasta, więc to te 30% to może wygląda, że nie jest to dużo, ale jednak 176 tysięcy osób to trzeba było trochę wysiłku, żeby się zmobilizowało. Już Prawo i Sprawiedliwość ustami Przemysława Czarnka zapowiada, że to pierwszy krok do tego, żeby w kolejnych miastach podobne referenda organizować i odwoływać prezydentów, ale tak jak mówisz, chyba za wcześnie, żeby to się stało i za wcześnie, żeby mówić o tym, że za chwilę w kolejnych miastach będziemy mieli takie sytuacje, bo pamiętajmy, że już próby doprowadzenia do takiej sytuacji mieliśmy, chociażby we Wrocławiu nieudaną, także to nie jest wcale takie proste.
8: A w Ciechocinku?
9: W Ciechocinku zabrakło tylko 28 wyborców przy urnach, żeby burmistrz został odwołany. I to też pokazuje, że akurat w Krakowie była ta specyficzna sytuacja, że Aleksander Miszalski był prezydentem, który zastąpił przecież długo urzędującego prezydenta Majchrowskiego. Prezydent Jacek Majchrowski rządził Krakowem przez 22 lata, Miszalski zaledwie 2. I to jest o tyle komfortowa sytuacja dla osób, które to referendum organizowały, czy zbierały podpisy, żeby ono zostało zorganizowane, że właśnie to była taka, można powiedzieć, świeża osoba, która gdzieś tam w polityce zdobywała, można powiedzieć, takie pierwsze kroki, jak i w takiej poważnej polityce, na poważnym stanowisku, więc tych błędów pewnie też Aleksander Miszalski trochę popełnił i taka refleksja i u niego, i u władz Platformy, bo przecież Miszalski jest też szefem struktur w Małopolsce, powinna przyjść. To na pewno, i to na pewno jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej, że tutaj należy wnioski wyciągnąć. Natomiast w przypadku innych prezydentów, innych miast, no nie będzie to już takie łatwe. Trudno sobie wyobrazić, żeby w Warszawie się takie referendum powiodło.
8: A były takie zakusy.
9: Za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego, czy żeby taka sytuacja nastąpiła, nie wiem, w Lublinie, gdzie prezydent Krzysztof Żuk rządzi też od kilkunastu lat, czy w innych miastach. Natomiast na pewno takie inicjatywy będą się pojawiały. To na pewno będzie Prawo i Sprawiedliwość i ten prawicowy obóz starał się doprowadzić do jakiejś takiej destabilizacji i poszukać sprzymierzeńców wśród wyborców, robić swego rodzaju taką prekampanię, żeby sprawdzić, na ile te ich propozycje są realne do zrealizowania.
8: Z tego, co słyszałem od osób, które znają się na polityce krakowskiej znacznie lepiej ode mnie, wynika, że Aleksander Miszalski no jednak przez te dwa lata roztrwonił ten kapitał, który udało mu się wcześniej zbudować, i ten kredyt zaufania, który otrzymał od wyborców, mocno krytykowany był w ostatnim czasie przede wszystkim za tę strefę czystego transportu, ale też poważne problemy finansowe miasta. Natomiast to, co jako zarzut pojawia się najczęściej w różnych rozmowach, no to taki ogólny styl sprawowania tego urzędu, który nie licował w ocenie rozmówców moich z powagą miasta Kraków i też tak skrajnie odstawał od tej spuścizny Jacka Majchrowskiego. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli tutaj zastosować pewne porównania natury satyrycznej, uśmiechnięty Kraków no nie za bardzo się sprzedał.
9: Nie za bardzo przypadł do gustu wyborcom. Wyborcy w Krakowie potrzebują dużo więcej
8: arcybiskupa,
9: powagi.
8: Arcybiskupa, kardynała po prostu.
9: Dużo więcej powagi, tak? I taką gwarantował prezydent Majchrowski, natomiast prezydent Miszalski z tamtym wygrywaniem gdzieś na dachu, czy podlewaniem kwiatków u seniorki, to już był o krok za dużo, czy jakimiś tam innymi akcjami gdzieś mieszkuje. No ale też myślę, że prezydent Miszalski wpadł w takie tryby, na którym zależało organizatorom, czy inicjatorom referendum, bo otóż zaczął po tym, gdy referendum zostało ogłoszone, zaczął pokazywać, jak ten Kraków się świetnie rozwija. Kolejne inwestycje, ławeczki do debat, budowa metra zapowiadaną, że już tam jest decyzja środowiskowa, czy będzie wydana, że to duży krok do tego metra, który obiecał. Więc zaczął się tłumaczyć z tego, dlaczego te poprzednie dwa lata były w taki sposób, a nie inny wyglądały. No i po prostu chyba też wyborcy zobaczyli, że skoro tak się tłumaczy, to ma coś na sumieniu.
8: Na pocieszenie zawsze można powiedzieć, że Aleksander Miszalski no jednak był dłużej prezydentem Krakowa, aniżeli Rafał Trzaskowski prezydentem Polski.
9: Rafał Trzaskowski zaledwie dwie godziny, a tutaj u prezydenta Miszalskiego aż dwa lata. No ale na pewno nie przynoszą chluby mu te dwa lata.
8: Jest jakiś problem z referendami odwoławczymi. Największym chyba są te progi frekwencyjne określające, czy dane referendum jest w ogóle ważne, czy nie. I od lat w różnych miastach przedmiotem takich głosowań wcale nie jest pytanie o to, czy popierasz lub czy nie popierasz danego włodarza, tylko czy idziesz lub nie idziesz na referendum. Najczęściej bojkotowanie takiego referendum, no bo mechanika tutaj jest wszędzie identyczna. Kiedy zbiera się jakaś grupa osób, która chce odwołać danego włodarza, no to oczywiście struktura rządząca nawołuje mieszkańców do tego, żeby na to referendum nie iść, opozycja nawołuje, żeby iść, no i wtedy oczekiwanie jest właściwie tylko na to, czy ten próg frekwencyjny uda się przekroczyć, czy też nie. Z reguły bojkotowanie przynosi efekt, bo zawsze brakuje trochę tych głosów, albo czasami nawet bardzo dużo, do tego, żeby frekwencja była wiążąca. No, Aleksander Miszalski zagrał w tę nutę, ale przestrzelił.
9: Parę dni przed wyborami zaapelował do tego, nie przed wyborami, tylko przed referendum, zaapelował, żeby nie iść na głosowanie do wyborców w Krakowie. No, a już dzień po referendum dziękował za to, że oddali głos i no, przyjmował z pokorą. W zasadzie nie zostało mu nic innego, jak taki wpis popełnić, bo tutaj no, jednak ta frekwencja no, była na tyle wysoka, że stracił stanowisko. Z ostatnich takich większych miast, które kojarzę, no to ubiegłoroczne referendum w sprawie odwołania prezydentki Zabrza Agnieszki Rupniewskiej się powiodło i tutaj też Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja triumfowały, chociaż ich kandydat później nie wszedł do drugiej tury nawet wyborów. No ale wystarczyło, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej uśmiechniętej została odwołana i to już było wystarczająco dobrze i dla PiSu, i dla Konfederacji. Więc to jest też chyba taka kwestia, którą należałoby przeanalizować, bo no, zachęcanie wyborców do tego, żeby nie szli na wybory, nie jest raczej, nie szli do referendum, żeby tego progu, wymogu procentowego nie spełnić, frekwencyjnego, to jest chyba, no nie jest dobry krok i należałoby tu jakoś wymyślić coś innego, żeby jednak to, że się idzie na wybory i się oddaje głos, czy za, czy przeciwko, było w jakiś sposób premiowane. Tutaj jest premiowane tylko oddawanie głosu przeciwko, bo no, trudno też sobie wyobrazić, przecież ten wynik wyborczy, tam ponad 170 tysięcy głosów za odwołaniem do chyba, nie wiem, 3 tysięcy czy kilku tysięcy.
8: No bo poszli głównie tylko ci, którzy chcieli odwołać Miszalskiego. No jest, wydaje się, że gdyby prezydent Krakowa odwołany już nie bojkotował referendum, tylko nawoływał swoich zwolenników do tego, żeby poszli na referendum i go poparli, to by utrzymał stanowisko.
9: No trudno sobie chyba to wyobrazić, żeby aż taką dużą grupę zmobilizować. No musiałaby to też być duża kampania. Generalnie chyba Miszalski się koncentrował na tym właśnie, żeby zniechęcić do tego głosowania, niż zachęcić. I pytanie, czy właśnie, nie wiem, może w ogóle likwidacja progu tego wyborczego przy frekwencyjnego, przy referendum, to może byłby jakiś krok w dobrym kierunku.
8: W wyborach nie ma progu.
9: Tak, i tutaj może to jest też właśnie tego rodzaju sprawa, że w przypadku, gdyby, no, wszyscy, wiadomo, musimy iść albo zagłosować za, albo przeciwko, bo inaczej no, nasz kandydat, ta grupa osób, która chce go odwołać, jest na tyle duża, że my się musimy też zmobilizować. Mówię o wyborcach, którzy popierają prezydenta. Więc może to jest jakiś kierunek. Na pewno no, zachęcanie do tego, żeby zostawać w domu, to nie jest dobry dla demokracji kierunek.
8: No i pytanie, czy to referendum krakowskie chwilowo wygrane dla opozycji różnej maści, powiedzmy sobie, bo od prawa do lewa przecież, za chwilę się tej samej opozycji nie odbije czkawką, bo będziemy mieć w Krakowie przedterminowe wybory i wcale nie jest powiedziane, że za chwilę kandydat uśmiechniętej koalicji ponownie nie wygra wyboru.
9: No ja się zastanawiam, czy Aleksander Miszalski podniesie rękawice i czy będzie próbował odzyskać swoje stanowisko, chociaż to byłby, patrząc na to, co się wydarzyło, dosyć ryzykowny krok. I pytanie właśnie, kto ewentualnie w Krakowie z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie walczył o głosy wyborców. Pamiętajmy też, że no, Jeden z inicjatorów referendum, Łukasz Gibała, przegrał z Miszalskim w zasadzie o włos, bo ten wynik wyborczy to było 51-49 w drugiej turze dwa lata temu, więc na pewno będzie chciał Gibała ponownie powalczyć o stanowisko. Już Konfederacja zapowiedziała, że Bartosz Bochańczak, przedsiębiorca i ekonomista, jedna z osób, która dosyć mocno była zaangażowana w sztabie wyborczym Sławomira Mentzena w ubiegłorocznych wyborach, wystartuje. Już były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś się zapowiedział, że będzie startował, więc no już mamy co najmniej trójkę kandydatów, a pewnie też Prawo i Sprawiedliwość swojego, nie pewnie, tylko na pewno wystawi. No i
8: no, Lewica też zapowiedziała, że wystawi swojego kandydata lub kandydatkę.
9: Więc to no, szykuje się tutaj starcie znowu pewnie z co najmniej sześciu kandydatów wystartuje, a może będzie ich więcej. No i raczej tutaj się też należy spodziewać drugiej tury. Też ten okres do głosowania nie będzie zbyt dobry, bo to będą wakacje. 90 dni od tego referendum jest na zorganizowanie nowych wyborów. Pytanie też, kto będzie komisarzem, którego wyznaczy premier Tusk do czasu rozstrzygnięcia wyborów i no, dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o to, co się w Krakowie dalej wydarzy.
8: Ale też jak słyszę w Krakowie, Łukasz Gibała, który w tej chwili jest tak faworyzowany medialnie do objęcia tej schedy po Miszalskim, on też nie jest jakoś tam uwielbiany, kochany specjalnie.
9: Nie no, chyba też te wyniki wyborcze z ostatnich lat, bo Gibała już kilkukrotnie próbował, startując w różnego rodzaju wyborach, a przecież był związany wcześniej z Platformą Obywatelską przez pewien czas.
8: No i z ruchem Palikota.
9: I z ruchem Palikota później, więc w różnych środowiskach był i w różnych środowiskach widział, jak uprawianie polityki wygląda i to, że w ostatnim czasie no, nie udało mu się wygrać wyborów prezydenckich, nie musi oznaczać, że automatycznie teraz będzie jakimś faworytem do tego. No, pytanie będzie takie, kogo wyznaczy Koalicja Obywatelska i kogo wyznaczy też Prawo i Sprawiedliwość, bo to chyba, chociaż no, Prawo i Sprawiedliwość nigdy w mieście jakoś nie miało przesadnie dużego poparcia, co innego w województwie małopolskim, bo tam rządzi od 2018 roku. No i tutaj myślę, że będzie to ciekawe starcie wyborcze.
8: Tak jak słyszałem, to wielką ochotę na te wybory w Krakowie ma jeden z koalicjantów, a mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe, które chciałoby bardzo mocno przekonać Koalicję Obywatelską do tego, żeby wystawić tam właśnie kandydata PSL-u. Przypomnę tylko wypowiedź ostatnią pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przecież z Krakowa się wywodzi, był tam chyba nawet radnym niegdy. Jak wbił troszeczkę ostatnią szpilę w Koalicję Obywatelską. Mówi tak: jedno jest pewne, Kraków potrzebuje poważnego prezydenta, potrzebuje poważnego, odpowiedzialnego przywództwa, autorytetu, który połączy różne środowiska polityczne, społeczne i ruchy, różne środowiska gospodarcze z różnych stron. Nie może być to ktoś, kto będzie sprofilowany bardzo wąsko. To dość jasny komunikat szefa PSL-u, że podobny eksperyment, nazwijmy to socjotechniczny, jak w przypadku kandydatury Aleksandra Miszalskiego tańczącego na dachu, czy z drugiej strony no też takiego specyficznego kandydata, jakim jest jednak Łukasz Gibała, być już nie może, że trzeba tutaj raczej kontynuować dziedzictwo Jacka Majchrowskiego. Ja to tak to czytam przynajmniej.
9: No ale też się zastanawiam, czy PSL ma w swoim gronie takiego kandydata, który mógłby powalczyć o prezydenturę w Krakowie, bo jeżeli tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, to chyba wypadałoby też, żeby miał jakąś propozycję dla tej strony koalicji 15 października. I trudno, ale trudno też sobie z drugiej strony wyobrazić, żeby Koalicja Obywatelska, która jest teraz liderem sondaży, która no, jest liderem koalicji rządzącej, która ma premiera Donalda Tuska, odpuściła sobie wybory w tak dużym mieście, jakim jest Kraków. No to raczej marzenie ściętej głowy.
8: Zawsze jest ten argument, że właśnie straciła tam prezydenta po dwóch latach, co jednak no jest porażką, a szczególnie dla Miszalskiego jest taką porażką druzgocącą, która no będzie się gdzieś za nim ciągnąć w przyszłości. On był przecież kreowany przez lata jako taki no lider tego młodego pokolenia PO.
9: Tak, no to na pewno to jest ogromna porażka i Miszalskiego, ale też no, na pewno duża porażka Koalicji Obywatelskiej, bo no, trudno stracić prezydenta po zaledwie dwóch latach rządzenia. To jest naprawdę duży wyczyn to, co się udało w Krakowie zrobić i Miszalskiemu i jego przeciwnikom, bo jednak zmobilizowali te blisko 30% wyborców, żeby do głosowania poszli. Natomiast no, pamiętajmy właśnie, Miszalski jest liderem Koalicji Obywatelskiej w województwie małopolskim i to też w jakiś sposób ta porażka wyborcza no, podkopie jego autorytet w partii. Pytanie, czy zaraz też się nie zaczną takie głosy, chociaż przecież wybory w Koalicji Obywatelskiej to dosyć świeża sprawa. Nie zaczną się takie głosy, że skoro no, nie poradził sobie w Krakowie, to nie poradzi sobie też w partii, a półtora roku w zasadzie zostało nam do wyborów, może nawet trochę mniej. I no tutaj trzeba też mocnego, silnego lidera, który będzie w stanie pociągnąć Platformę, Koalicję Obywatelską do tego, żeby dobry wynik osiągnęła i w województwie małopolskim.
8: A czy nie dostrzegasz tutaj pewnych analogii z ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi, ogólnopolskimi i z tym, co stało się z kampanią Rafała Trzaskowskiego na finiszu?
9: I na finiszu, ale ja generalnie tą kampanię Rafała Trzaskowskiego tak obserwując od samego początku, kiedy powiedział, że wszedł w takie tryby właśnie, które chciał wyprzedzić Prawo i Sprawiedliwość w tej takiej antyukraińskiej retoryce i powiedział o tym, że odebraniu 800+ Ukraińcom i to myślę, że to już była taka lampka ostrzegawcza dla jego wyborców, że to nie jest taki postulat, którego by oczekiwała ta taka centrowo-liberalna część wyborców i to już chyba na samym starcie moim zdaniem ustawiła Trzaskowskiego w takiej trochę pozycji przegranego. No a to, co się działo na finiszu, to już w ogóle jakaś totalna katastrofa. I tak jak mówiłem na początku, Miszalski dał się też sprowadzić w takie tory, że zaczął się tłumaczyć z tych dwóch lat mocno i zaczął przypominać, że jak Kraków dobrze się rozwija, jak mu zależy na tym rozwoju, natomiast no, widać było, że też te dwa lata były takie przespane i to podejście do wyborców było no, niezbyt dobre, co spowodowało, że no, sytuacja jest jaka jest.
8: Mówi się, że Kraków jest miastem konserwatywnym. Podobnie chyba całościowe jak nasze państwo. Jednak w wyborach prezydenckich wygrywają konserwatywni, mniej lub bardziej kandydaci. Tutaj ta analogia, którą ja dostrzegam między Trzaskowskim a Miszalskim jest taka, że oni obaj wywodzą się z tego samego nurtu Koalicji Obywatelskiej, takiego no, mocno liberalnego, czy lewicowo-liberalnego, a jednak no, ta przestrzeń, w którą próbowali wejść, którą próbowali zdominować, no, była troszeczkę inaczej sprofilowana i po prostu ich odrzuciła.
9: Zarezerwowana dla trochę innego elektoratu i próba wyjścia do tego elektoratu no była z góry skazana na porażkę. Trzeba było szukać gdzieś tam tych rezerw w trochę innych rejonach.
8: Miszalskiemu zarzucano upartyjnienie miasta, kolesiostwo, no ale jak pisze Gazeta Wyborcza, w województwie małopolskim, w którym od lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, powstaje jakaś ośmiornica partyjna i dochodzi do masowego zatrudniania już nie tylko po znajomości, ale po rodzinie.
9: To jest bardzo ciekawa sytuacja i trochę mi przypomina sytuację z Lubelszczyzny, gdzie marszałek Jarosław Stawiarski też obsadza działaczy Prawa i Sprawiedliwości i swoich jakichś tam w przeszłości współpracowników na intratnych posadach. Tym samym torem poszedł Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, który też trzeba tutaj przypomnieć, w Małopolsce od 2000 2018 roku rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Smułka marszałkiem został w 2024, po tym jak pięciokrotnie aż przepadła kandydatura posła Łukasza Kmity, którego bardzo mocno chciał na to stanowisko prezes Jarosław Kaczyński.
8: Ale bardzo nie chciała go
9: ta wewnętrzna partyjna część w Małopolsce, część działaczy, część radnych się nie zgodziła na to, żeby Kmita był marszałkiem, no i trzeba było szukać innego rozwiązania.

0: właśnie jak zauważył jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że dostał taką listę nazwisk osób, którzy są związani z partią i co ciekawe, dostał ją od osoby, która się wywodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Na tej liście 68 nazwisk osób i z Prawa i Sprawiedliwości i z takich kręgów może trochę towarzysko-rodzinnych wywodzących się właśnie z tego środowiska Beaty Szydło i tutaj cały szereg nazwisk, ja chyba wszystkich Państwu nie będziemy przytaczali, ale zarząd spółki Apollo Film, to prezes Jakub Dziedzic, lokalny działacz PiS, który w 2024 roku próbował się dostać do Rady Miasta Krakowa, nie udało się. W ubiegłym roku ponad 162 tysiące zarobił w tej spółce. Zastępca Jakub Cieśla, skarbnik PiS-u w okręgu krakowskim. Kolejna osoba to pięcioosobowa rada nadzorcza. To też sami swoi, były krakowski radny Krzysztof Durek, radny PiS z powiatu chrzanowskiego Krzysztof Kasperek, były członek Młodzieży Wszechpolskiej związany z Ruchem Narodowym Krzysztof Tenerowicz, były krakowski radny Kazimierz Żurowski, były radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Radosław Pobol, więc to jest tylko jedna spółka, obsadzone są tak samo małopolskie szpitale, chociażby Piotr Kopijasz, brat Iwony Gibas z zarządu województwa małopolskiego, został dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. Aleksander Wierzba, człowiek z tego wspomnianego przeze mnie środowiska byłej premier Beaty Szydło, od maja ubiegłego roku kieruje małopolskim szpitalem rehabilitacyjnym w Krzeszowicach, więc no, tych nazwisk tutaj jest jeszcze dużo, dużo więcej. Szpital wojewódzki w Tarnowie to była posłanka PiS Anna Czech. Jest tych nazwisk całe mnóstwo, spółki, podmioty, które podlegają marszałkowi województwa, są w zasadzie zabetonowane ludźmi Prawa i Sprawiedliwości. Ten sam system wybrał, tak jak mówiłem wcześniej, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, bo on też sporo osób, które są związane z Prawem i Sprawiedliwością, poumieszczał w spółkach, to chociażby mąż Dominiki Choresińskiej, posłanki PiS, który kieruje Centrum Spotkania Kultur. Grzegorz Schreiber, były marszałek województwa łódzkiego i ojciec posła Łukasza Schreibera, też jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim. I takich przykładów jest dużo, dużo więcej. Jeżeli mówimy o Krakowie, to jednym z zarzutów właśnie do prezydenta Miszalskiego było to, że on swoich ludzi gdzieś tam umieszcza też albo w ratuszu, albo w spółkach miejskich, to jak widać nie jest to przypadłość jednego tylko ugrupowania i prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, bo marszałek województwa z Prawa i Sprawiedliwości postępuje dokładnie w ten sam sposób.
1: W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. I to jest kolejna taka sytuacja wpisująca się w trwający od wielu dni ciąg prowokacji i fałszywych telefonów. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Marcin Kierwiński nie panuje nad służbami i powinien podać się do dymisji. Opozycja grzmi o tym, że mamy do czynienia z państwem z tektury. No a niektórzy sugerują nawet, że inspiracje do takich działań mogą wywodzić się z obozu rządzącego wprost.
0: Tak, i taką dzisiaj też słyszałem taką relację, że tutaj obóz rządzący może maczać palce w tych wszystkich alarmach, natomiast wydaje mi się, że byłoby to, jeżeli tak miałoby być, no to było strasznie głupie, bo przecież prędzej czy później tych, no nie, już dzisiaj chyba nie można mówić o nich żartownisie, bo to już sprawa się robi...
1: Prowokatorzy.
0: Prowokatorzy, już sprawa się robi poważna, jeżeli strażacy muszą z drzwiami wchodzić do mieszkania, w którym gdzieś tam jest informacja o tym, że jest pożar, czy jest zagrożenie. Na pewno no, sytuacja bardzo

0: nieprzyjemne dla matki prezydenta. Natomiast, no i też wiemy, że do tych wszystkich sytuacji dochodzi od pewnego czasu, że minister Kierwiński mówi, że nad tym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby namierzyć tych prowokatorów. Natomiast no, wygląda to tak na dziś, że to się nie udało cały czas i to też no, świadczy nie za dobrze o naszych służbach, że to trwa, ale to też z drugiej strony na obronę mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj te metody, które są stosowane, czy w przypadku takich alarmów, czy w przypadku różnego rodzaju oszustw, są tak już rozbudowane i zaawansowane, że naprawdę czasem ciężko jest zidentyfikować te osoby, które tego typu czynów się dopuszczają. Być może ten specjalny zespół, który został powołany, no, tę sprawę w jakiś sposób rozwiąże i, no i będziemy świadkami tego, że się przestaną pojawiać te wszystkie prowokacje.
1: Bardzo mocne zarzuty płyną ze strony Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle opozycji, ale ja mam jednak wrażenie, że mamy tutaj do czynienia z takim troszeczkę pomieszaniem, z poplątaniem. No bo artykułowanie pretensji do służb, że interweniują, otrzymując wcześniej informacje o zagrożeniu, no są jednak niepoważne. Straż pożarna czy policja ma obowiązek podjąć interwencję i nie ma czasu, jeśli są jakieś informacje na przykład o zagrożeniu życia, zastanawiać się, czy to zgłoszenie jest wiarygodne i czy jest poważne. No wyobraźmy sobie, co by było, gdyby taka informacja została zbagatelizowana przez służby, a na miejscu faktycznie doszłoby do jakiejś tragedii.
0: Sytuacja
1: jest no, beznadziejna trochę z punktu widzenia działalności pracy służb, no bo one muszą interweniować tak czy siak.
0: To jest oczywiście, w 100% się zgadzam z tym, co mówisz, bo no, jeżeli jest alarm, jeżeli jest informacja o tym, że właśnie, że mamy do czynienia z pożarem, zagrożeniem życia, jakąś inną sytuacją, w której no, służby muszą interweniować, to pamiętajmy, że no, nie wiem, podejrzewam, że 90% policjantów, strażaków, zespołów ratownictwa medycznego, no nie wie, kto mieszka pod danym adresem. Przecież to są informacje takie, które ma naprawdę raczej wąskie grono osób. Może gdzieś tam się wymieniają czasami przedstawiciele służb, no ale to nie jest taka wiedza powszechna, że jak mamy zgłoszenie pod ten adres, to na pewno spotkamy, nie wiem, matkę prezydenta, Tomasza Sakiewicza, czy kogoś tam jeszcze innego. To zazwyczaj jest działanie automatyczne. Osoba, która siedzi w centrum powiadamiania ratunkowego, czyli tym numerze alarmowym, po prostu przekazuje adres i służby jadą. No, trudno by było oczekiwać, że wszyscy będą teraz nagle sprawdzali jakąś bazę adresów i sprawdzali, kto tam mieszka i co, jeżeli się okaże, że mieszka tam właśnie osoba, nie wiem, związana z Prawem i Sprawiedliwością, czy z obozem prezydenta, czy nie wiem, ze stacją Republika, to co, to nie wiem, wycofujemy się, nie interweniujemy. A chałupa się spali. I to jest też, jeżeli chodzi, to tylko dodam, bo jeżeli chodzi o tą interwencję w mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego, to tam się pojawiła taka informacja, że najpierw był telefon, zgłoszenie, a później był jeszcze ponaglenie takie SMS-owe. I tutaj też część osób może nie wiedzieć, z czego to wynika, ale to dobrze rozwikłał serwis Niebezpiecznik, który zauważy, że podszywacze zmienili sposób, w jaki sposób fałszywie informować służby o zagrożeniach i one wysyłają te SMS-y na numery alarmowe dla osób głuchoniemych. I takie numery są używane w wielu miastach, między innymi w Trójmieście, gdzie doszło do tej interwencji. Po odebraniu SMS-a takiego wysłanego na numer alarmowy, służby też jadą z interwencją, albo to jest powiedzmy potwierdzenie, no, w przypadku osoby głuchoniemej, która telefonicznie nie może powiadomić, robi to właśnie za pomocą SMS-a. I Niebezpiecznik też zwraca tutaj uwagę, uwagę, że taki SMS można wysłać anonimowo, albo z internetu, albo z cudzego, przyjętego wcześniej urządzenia, więc to i według serwisu wcale nie jest takie proste namierzenie, kto to zgłoszenie wykonał.
1: No po prostu znalazła się jakaś taka nisza, przestrzeń, która nie jest w żaden sposób jeszcze uregulowana, dostatecznie zabezpieczona przez służby i łatwo jest to wszystko wykorzystywać, tę lukę. Podobnie jest przecież z usługami gastronomicznymi, no bo mówiliśmy w ostatnim odcinku, że na adresy ludzi związanych z telewizją Republika zamawiane są jakieś nieopłacone kebaby, prawda? I czy tam pizza. No ale jaką możliwość restauracja ma zweryfikować, jeżeli jest zamówienie, jeżeli restauracja daje możliwość złożenia zamówienia bez opłacenia z góry, tylko na miejscu, co się dzieje przecież bardzo często, no to w jaki sposób może zweryfikować, czy to jest żart, czy to nie jest żart? To dopiero post factum można dany adres, czy dany telefon wpisać, zablokować, czy na jakąś listę taką, powiedzmy, krytyczną. No ale, no to właściciele restauracji też na tym przecież tracą, bo przygotowują jakieś tam posiłki, potrawy, wypalają paliwo, żeby dowieźć na określony adres, a wszystko okazuje się żartem.
0: Nie no, gdyby to było takie proste, że można to tej weryfikacji dokonać telefonicznie albo tuż po zamówieniu sprawdzić, kto mieszka pod danym adresem, to w zasadzie w tych lokalach gastronomicznych to nikt by nic nie robił, tylko by po chwili oddzwaniał do danej osoby, by potwierdzał zamówienie. No ja wyobrażam sobie sytuację, że ktoś, powiedzmy, po oddzwonieniu potwierdza tak, że to jest dobry adres. I co wtedy? No, jedzie całe zamówienie. No, raz, że jest to nękanie tej osoby, na której adres jest wysyłane to zamówienie. Dwa, że to straty ma też lokal gastronomiczny, któremu też się to zupełnie nie opłaca, bo jeżeli ktoś zawiezie, nie wiem, kilka pizz albo kebabów, czegokolwiek, jakiegokolwiek jedzenia, to przecież ono później wróci, będzie już zimne, nie będzie się w zasadzie nadawało do powtórnego wykorzystania. To jest strata konkretna dla lokalu gastronomicznego. No, w jaki sposób można by to było powstrzymać? No też ci prowokatorzy wykorzystują właśnie to, że jest tutaj jakaś luka, jakaś nisza, jakieś miejsce, gdzie można, które można wykorzystać. No jeżeli by to było niemożliwe do zrealizowania, to by ten sposób nie był właśnie wykorzystywany.
1: Też w historii nieżyjącego już Krzysztofa Kononowicza, o którym tutaj w tym programie przecież wielokrotnie mówiliśmy, były takie przypadki, że no jeszcze za życia tego człowieka wysyłano mu do domu regularnie samochód z zakładu pogrzebowego.
0: I też no, pytanie, czy można było tego w jakiś sposób uniknąć, czy można było to w jakiś sposób przeciąć, no jak wygląda, niekoniecznie i ten sposób się sprawdzał i też to było nękanie, no jak się skończyła, jaką tragedią też się skończyła sytuacja Krzysztofa Kononowicza, to wiemy i to w jaki sposób on był przecież wielokrotnie i upokarzany i w jaki sposób spotykał się z takim nękaniem, to był jeden ze sposobów i jak widać ten sposób jest skuteczny na razie, działa. Tam był też taki, pojawiał się zarzut, jeżeli chodzi o to wysyłanie służb do interwencji dotyczący weryfikowania numerów przez operatorów, to ten system był w jakiś sposób uszczelniany, no ale mamy dzisiaj tak duże możliwości techniczne, że no jak widać nie wszystko jest możliwe do wychwycenia.
1: Ja daleki jestem oczywiście od siania tutaj teorii spiskowych, ale ta sytuacja z fałszywymi zgłoszeniami, ona bardzo przypomina mi operację na naszej wschodniej granicy związanej z przerzutem osób z terytorium Białorusi, bo tam także, i wiemy to dzisiaj już na pewno, chodziło o to, aby destabilizować sytuację w Polsce poprzez wzniecanie tego konfliktu politycznego, społecznego. Wówczas po tych atakach na naszą wschodnią granicę no, zyskiwało Prawo i Sprawiedliwość, zyskiwała prawa strona, ugrupowania, które w tamtym okresie nie miały zbyt dobrej pasy, chociażby po tej fali protestów aborcyjnych. No dzisiaj celami prowokacji, przynajmniej tymi celami najgłośniejszymi, medialnymi, są także osoby związane z prawą stroną i w odbiorze społecznym to te środowiska postrzegane są jako ofiary ataków, a koalicja znajdująca się po przeciwnej jednak stronie sporu politycznego jako agresor.
0: bo też...
1: Czyli czasem nie o to komuś mogło chodzić.
0: Mogło, dlatego że jeżeli mieliśmy sytuację ze szturmem migrantów na granicę wysyłanych przez Aleksandra Łukaszenkę, to wówczas Prawo i Sprawiedliwość kreowało się na takich właśnie stróży granicy, wysyłamy wojsko, działamy, reagujemy stanowczo, my jesteśmy w stanie to zatrzymać, podajemy liczby, jak to wygląda i jesteśmy takimi stróżami, szeryfami, bronimy polskiej suwerenności, bronimy tego, żeby na nasze terytorium nie dostało się zbyt duża liczba osób z innych rejonów świata. Oczywiście ten jeszcze był taki wątek poruszany, że to są osoby z innego kręgu kulturowego, więc to wszystko się spinało, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że za chwilę to te środowiska, które się kreują jako ofiary, atakują rząd, mówią, że nie potrafi sobie poradzić i powiedzą, zaraz, my tutaj jakiś czas temu, jak był szturm na granicę, potrafiliśmy go zatrzymać. Rząd Tuska nie potrafi sobie poradzić z prostą sprawą, jaką są takie alarmy. My przyjdziemy do władzy i to takie rzeczy się skończą, więc myślę, że to już jest to wykorzystywane jako taki element gry politycznej i być może to jest właśnie ten kierunek, który prawa strona będzie chciała podtrzymać.
1: Ja bardziej sugerowałem tutaj...
0: Rosyjskie wpływy.
1: I nie wiem, jakie wpływy. Bardziej sugerowałem to, że za prowokacjami mogą stać osoby, które dokonują tych działań, aby wywołać określony rezultat. Nie działa tutaj żaden przypadek, tylko premedytacja i jasne oczekiwania, bo przecież z granicą było podobnie, bo tam oczywiście nakreśliłeś, przeanalizowałeś to dobrze, ale zapomniałeś jeszcze o jednym wątku, że ówczesna opozycja na granicy wpadła w pewną pułapkę. Pułapka polegała na tym, że politycy związani z lewicą, z Koalicją Obywatelską jeździli masowo na wycieczki na wschodnią granicę, co później odbiło się czkawką, bo jest to właściwie do dzisiaj im wytykane, że zachowywali się nie tylko nieodpowiedzialnie, ale padały też wówczas wypowiedzi, które no dziś trudno znaleźć odzwierciedlenie w polityce rządzących, bo ona jest dokładnie odwrotna niż tamtejsze sformułowania.
0: To się odwróciło wszystko o 180 stopni. Bo to też i też w jednym z programów o tym mówiłem, że jak jesteś w opozycji, to możesz robić dużo różnych rzeczy, obiecywać dużo różnych rzeczy. Jak przychodzisz do władzy, to okazuje się, że trzeba pewne działania podejmować w jakiś sposób racjonalny, przemyślany, zastanawiać się kilkukrotnie, niż będąc w opozycji można dużo różnych rzeczy obiecać. Powiedzieć, że się zrobi to zupełnie inaczej, jak przychodzi do rządzenia, to też wygląda zupełnie inaczej. Wpadła w pułapkę ówczesna opozycja, czy dzisiejsza koalicja, dlatego że patrząc na to, jak wyglądała ta akcja i wiedząc, że był to element wojny hybrydowej, trudno w jakiś sposób dzisiaj tego bronić i patrząc, jak się odwróciła ta sytuacja, że dzisiaj Koalicja Obywatelska też mówi o tym, że oni wzmacniają zaporę, że wysyłają tam kolejnych żołnierzy i tak dalej, trudno to w jakiś sposób bronić, że wtedy robili dobrze i teraz robią dobrze, nie da się tak. To raz, a dwa, że wpadli w tę pułapkę, bo chcieli też, myślę, wtedy jakoś pokazać taki ludzki odruch, bo przecież na granicy mieliśmy nie tylko silnych mężczyzn, ale też były matki z dziećmi. Wiemy też, że ta sytuacja była wykorzystywana przez reżim Łukaszenki i jakoś Koalicja Obywatelska w pewien sposób, można powiedzieć, dała się na to złapać.
1: Powiedziałeś o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dziś będzie mogło wykorzystywać tę sytuację, paraliż służb, nawiązując właśnie do obrony granicy, mówiąc o tym, że za ich rządów granica była szczelna i oni są gwarantem tego bezpieczeństwa, ale przypomnijmy statystyki Straży Granicznej, mówią coś zgoła odwrotnego. Niezupełnie wtedy granica była szczelna, dziś rzeczywiście jest z tym całkiem dobrze, a wszystkim podekscytowanym politykom i mediom zarzucającym służbom naszym polskim nieudolność, to przypomnijmy tylko historię z dwoma rosyjskimi pranksterami, którzy dwukrotnie nabrali pana prezydenta Andrzeja Dudę, najpierw podając się za sekretarza generalnego ONZ, a później za Emmanuela Macrona, i zabezpieczenie wówczas też nie zadziałało.
0: No nie zadziałało. No pamiętajmy też, że skala tego szturmu na granicę, no była trochę inna kilka lat temu, inna jest teraz. Teraz jest to zdecydowanie mniejszy ten napór, no ale też trzeba tutaj zaznaczyć, że ta granica jest bardziej szczelna. Cały czas przecież trwa też budowa tego systemu wykrywania czujników, kamer i tak dalej, więc no, na pewno jest bardziej szczelna ta granica, to nie da się ukryć. Natomiast jaki będzie finał? Oczywiście na pewno z punktu widzenia koalicji obecnej rządzącej najlepszą sytuacją byłoby taka, jeżeli ci prowokatorzy, te osoby, które w jakiś sposób nękają czy prezydenta, otoczenie prezydenta, republikę i tak dalej, zostali namierzeni, zatrzymani i sprawa by się rozwiązała, to byłby taki moment, w którym mogłaby się koalicja pochwalić, że jest skuteczna, służby są skuteczne, wszystko jest w porządku. Wyciszenie na pewno by tutaj pomogło, bo też PiS straciłby jakieś paliwo do tego, żeby tę sytuację zaogniać. Natomiast jeżeli tak nie będzie, no to będzie miała na pewno koalicja problem. Im dłużej to będzie trwało.
1: I teraz mamy do czynienia z taką wzajemną naparzanką, oskarżaniem jednych przez drugich, a być może w obliczu realnego zagrożenia, jeśli takowe istnieje, no ta klasa polityczna powinna stanąć solidarnie obok siebie, bo być może inspirator i organizator tych prowokacji jest zupełnie gdzieś indziej. To na koniec dzisiejszej audycji wracamy do sprawy afery CPK. O sprawie działki w Zabłotni mówiliśmy już w ostatnim odcinku. Przypomnijmy, że ma zostać ona wydzierżawiona przez spółkę na czas, gdy nie toczą się tam żadne prace budowlane, ale przypomnijmy, że po wybuchu afery i opisaniu jej przez Wirtualną Polskę, kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych. No a partia powołała wtedy specjalną wewnętrzną komisję, która miała sprawę wyjaśnić dogłębnie, do samego dna. No i jakie są rozstrzygnięcia?
0: Najpierw komisja się nie mogła przez długi czas zebrać, bo pamiętam też, że nawet w listopadzie czy jeszcze później pytani politycy Prawa i Sprawiedliwości o rezultaty jakichś prac tej komisji wspominali, że oni nawet jeszcze, ona jeszcze nie rozpoczęła prac, ale jak się okazuje już teraz rozpoczęła i nawet zakończyła i oczywiście samych efektów i końcowych wniosków prac tej komisji nie poznamy. Tak mi przekazał poseł Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że od początku to było komunikowane, że komisja jest komisją wewnętrzną, a w związku z tym jej ustalenia nie będą znane publicznie. I Rafał Bochenek też stwierdził, że jeżeli doszło do jakichś nieprawidłowości, to powinny tutaj działać służby państwowe, a jak widać tego nie robią i już to powinno nam wszystkim nasuwać pewne wnioski. Taką konkluzją zakończył to Rafał Bochenek. I oczywiście możemy się zastanawiać, jakie są konkluzje z prac tej komisji, natomiast ta główna, do której już doszło parę miesięcy temu, to jest taka, że były minister rolnictwa Robert Telus został odwieszony w prawach członka, bo najpierw głośno jego i jego zastępcę pana Romanowskiego zawieszono w prawach członków PiS. Roberta Telusa odwieszono w lutym. tego roku, natomiast sprawa w przypadku pana Romanowskiego się jeszcze toczy, ale wiem też, że z Robertem Telusem ty rozmawiałeś i co ciekawego ci powiedział Robert Telus?
1: No, Robert Telus przyznał, że przed wewnętrzną partyjną komisją, która ma wyjaśnić okoliczności tej sprzedaży tej działki, zeznawał już kilkukrotnie w ubiegłym roku. Nie chciał powiedzieć mi, jakie są konkluzje i rozstrzygnięcia tej komisji. Odesłał mnie tutaj do pani marszałek Elżbiety Witek, która była szefową tego ciała. Pytałem też pana Roberta Telusa, czy już zeznawał w tej sprawie w prokuraturze, która przecież prowadzi śledztwo w sprawie. Robert Telus z uśmiechem wyraźnym odpowiedział, że nie zeznawał i zeznawać nie będzie, ponieważ w tej sprawie jego nie ma. A wszystko, co opisywano, łącząc go z tym wątkiem, to były tylko i wyłącznie takie wstawki medialne.
0: I to samo, jak widać, chyba w Prawie i Sprawiedliwości poszedł pewien przekaz, zwany może przekazem dnia, bo Rafał Bochenek też mówi podobnie, że ta afera to była taka próba przerzucenia odpowiedzialności za coś, czego nie zrealizowało państwo już pod kierunkiem koalicji Donalda Tuska, bo prawo odkupu było zagwarantowane tej działki w akcie notarialnym, także w razie przypadku Skarb Państwa mógł skorzystać z tego prawa i pokazywano tutaj dokumenty, mówi Rafał Bochenek. No tylko nie odpowiada na takie jedno kluczowe pytanie, dlaczego tę działkę akurat sprzedano, i jak Robert Telus mówi o tym, że jego w tej sprawie nie ma, to też nie odpowiada do końca na pytanie, dlaczego z właścicielami Daftony tuż przed sprzedażą tej działki się spotykał, więc...
1: Sprzedażą właścicielowi Daftony,
0: Piotrowi Wielgomasowi. I oczywiście dzisiaj Rafał Bochenek mówi, że Piotr Wielgomas, tak jakby bagatelizuje te spotkania między Telusem a Wielgomasem, natomiast mówi, że rodzina Wielgomasów wspierała w kampanii Rafała Trzaskowskiego, no i to taki ma być ślad i wskazanie na to, że jednak tu afera jest bardziej po stronie obecnej koalicji rządzącej, tylko przypominam, że w czasie, kiedy działkę sprzedawano, to rządziło Prawo i Sprawiedliwość i politycy tego ugrupowania rządzili. Ministrem rolnictwa był wspomniany Robert Telus i Kowrem, który sprzedawał działkę, zarządzał polityk Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Chumieński, więc tak jakby trudno też dzisiaj próbować przerzucić odpowiedzialność na obecną koalicję, skoro kluczowe decyzje zapadały za czasów poprzedniego rządu.
1: Teraz mi się jeszcze przypomniało, że Robert Błąkiewicz i Ruch Obrony Granic ogłosili, że wobec zagrożenia, które pojawia się wokół prezydenta Karola Nawrockiego, oni pojawią się przed Pałacem Prezydenckim i będą strzec bezpieczeństwa głowy państwa. No, biorąc pod uwagę, jak heroicznie, dzielnie Robert Bąkiewicz bronił naszego państwa przed urojoną inwazją migrantów od zachodniej granicy, no to panu prezydentowi trzeba tylko życzyć wszystkiego dobrego i naprawdę dużo. Czegoś na pewno bardzo dużo.
0: No i chyba współczuć Sopowi, bo będą musieli jeszcze dodatkową pracę wykonać w razie konieczności przemieszczania się pana prezydenta, to będą musieli tutaj jeszcze przeganiać tych samozwańczych ochroniarzy z Ruchu Obrony Granic. No oczywiście Robert Bąkiewicz to nic innego jak próba w jakiś sposób zbudowania sobie znowu jakiś tam zdobycia paru punkcików do tego, żeby później móc pokazać kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości: zobaczcie, byłem tutaj na granicy jednej, byłem drugiej, żeby dostać jakieś dobre miejsce na liście wyborczej i tylko i wyłącznie skalkulowane na to, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych i dostać się do Sejmu, żeby dostać ciepłą, fajną posadkę za dobre pieniądze i tam sobie jakoś funkcjonować w tamtym otoczeniu.
1: Panie prezydencie, niech pan się trzyma. Podejrzani politycy, Radio Z, Piotr Kozłowski, dziennikarz śledczy, Radio Z.pl.
0: Dziękuję bardzo i Błażej Makarewicz, dziennikarz polityczny, Radio Z.pl.

0: punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: W kalendarzu mamy niedzielę, 31 maja, czas na wiadomości Radia Z, które ma dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tragedia w Warszawie, zginął chłopiec, sprawę bada prokuratura. Pogodowy Armagedon to na południu Polski. PSG z pucharem Ligi Mistrzów, we Francji starcia z policją.
0: Szósta.
1: Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Co więcej wiadomo na temat tej tragedii, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. To wystarczyło, żeby wypadł z 10 piętra. Dziecko mimo trwającej na miejscu długiej reanimacji nie udało się uratować.
3: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Mówi Radiu Z Ewelina Gromek Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Nieoficjalnie matka dziecka nie została zatrzymana.
1: Policja zbiera dowody w tej sprawie, zabezpieczono miejsce tragedii. To była niebezpieczna sobota na południu Polski. Przez Opolszczyznę i Śląsk przetoczyły się nawałnice, największa w gminie Rudziniec. Obserwatorzy burz piszą wręcz o trąbie powietrznej. Efekt: powalone drzewo, uszkodzone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nikomu nic się nie stało. Diesel najtańszy od 3 miesięcy, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Średnia krajowa cena oleju napędowego spadła do poziomu 6,57. Benzyna średnio w ostatnim tygodniu kosztowała 6,27. O 5 groszy za litr potanią też autogaz, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: Początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. W przyszłym tygodniu za litr oleju napędowego będziemy płacić średnio 6,26 zł. Litr benzyny ma kosztować mniej niż 6 zł. Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Wrocławia w Marszu Równości. Jak zawsze towarzyszyły mu postulaty, które nie zmieniają się od lat. To walka o równe prawa, czyli ustawa o związkach partnerskich, ochronę przed mową nienawiści, czy ustawę o uzgodnieniu płci dla osób transpłciowych. Kolejna dzielnica Warszawy wprowadza strefę tempo 30. Ograniczenie prędkości będzie obowiązywać na niektórych ulicach Targówka. Jaki jest główny powód? O tym reporter Radia Z Piotr Gawroński.
5: Przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Choć niektórzy, szczególnie ci zmotoryzowani, nie są zadowoleni ze zmian. Jak powiedziała mi rzeczniczka dzielnicy Paulina Bożecka, Targówek wcale nie musiał robić konsultacji społecznej. Jednak tydzień temu takie spotkanie się odbyło.
6: Spotkanie miało charakter informacyjny i edukacyjny. Jego celem było przede wszystkim przedstawienie nowych zasad organizacji ruchu.
5: Niektórym radnym dzielnicy wprowadzenie stref tempo 30 się nie podoba, ale jak dowiedziałem się od Urzędu Targówka, pierwsze konsultacje radnych były już rok temu w czerwcu. Ostatnie korekty projektu miały miejsce 2 tygodnie temu.
1: Znaki na ulicy Gilarskiej i Rolanda już się pojawiły, tam ograniczenie prędkości obowiązywać będzie od jutra. Paris Saint-Germain drugi raz z Pucharem Ligi Mistrzów. Paryżanie obronili tytuł po rzutach karnych i pokonali Arsenal Londyn. Finał rozegrany został w Budapeszcie. Na stadionie mecz oglądało prawie 62 tysiące widzów. W strefach kibica były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to tej nocy, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca. Nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód. W przyszłym sezonie miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak gratulujemy zwycięzcom. Niektórzy świętowali aż za bardzo. Francuska policja między innymi w Paryżu zatrzymała ponad 400 osób. Doszło do starć, co najmniej 7 funkcjonariuszy zostało rannych. Niszczono samochody, lokale handlowe i restauracje. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG. Później zawodników i sztab trenerski klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Czas na prognozę pogody i będę z Wami szczery, bo wbrew obiegowej opinii media nie kłamiał. No więc dzisiaj będzie padało i to prawie wszędzie, a na pewno wszędzie będzie pochmurno i tego słońca niestety jak na lekarstwa, działa jak lekarstwo czasem rzeczywiście. Na termometrach też taka średnia krajowa, bym powiedział, około 20 stopni. Od 16 na północy, konkretnie do 23 na południu.
8: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: Ale w Radiu Z oczywiście muzyczne czary. Houdini, Dua Lipa, na początek 4 minuty po godzinie 6. No właśnie, jaka wczesna pora. A wy nie śpicie, dlaczego nie śpicie? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, dajcie znać. Marcin Sońta mówi wam. Dzień dobry bardzo, w niedzielę.

0: Meja, It's All About The Money w Radio Z, czyli piosenka o tym, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o Radio Z. 13 minut po godzinie 6. Dlaczego nie śpicie mimo tak wczesnej pory? Pytałem i są odpowiedzi. 321-321-321, halo?
1: Cześć, Cinek, tu Roman Sliwit.
0: Hej.
1: Co tam? Co tak późno? Ja od 4 na rybkach kawkę piję, radyjka słucham, czekam, żeby coś się działo. Pozdrawiam, miłego dnia życzę, na razie.
0: Dzięki, pozdrawiam również cieplutko, bo pewnie chłodno o tej porze. I mam piosenkę, która to naukowo udowodniono, znaczy sam to naukowo udowodniłem, przyciąga ryby. To będzie Wiktoria Kida, Oskar Cyms, on jest szczególnie ulubieńcem wszystkich ryb słodkowodnych i nie tylko, oraz Księga Żywiołów, piosenka specjalnie dla wszystkich rybek, żeby lepiej brało, także teraz wszyscy cichutko, a pan daje głośniej.

0: Nice to meet you to Miles Smith w Radio Z. 23 minuty po godzinie 6. Słuchacie Radio Z i bardzo dobrze. Pytałem, dlaczego tak wcześnie wstaliście i dlaczego nie śpicie. No, większość z was jedzie do pracy. Trochę mi przykro, ale też trochę rozumiem, jak sami słyszycie. Natomiast zadzwonił również po 6 Roman z Gliwic, który powiedział, że łowi ryby i czeka, aż coś zacznie brać. Więc ja próbuję grać piosenki, które przyciągają ryby, ale wy dzwonicie w tej sprawie również, mając swoje propozycje piosenek, które mogą przyciągnąć ryby. No to posłuchajmy.
1: Wszystkie rybki śpią w jeziorze, ciurala, ciurala. Moja stara spać nie może, ciurala, ciurala.
0: Dziękuję bardzo w imieniu Romka. Jeżeli ktoś jeszcze chce pomóc, to śmiało. 321, 321, 321.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

Hanza Kuduro, czyli piosenka, która obudzi wszystkie rybki, z dedykacją dla wszystkich wędkarzy. Za 26 minut, godzina 7, słuchacie Radia Z. Teraz natomiast jeden z moich ulubionych utworów tego roku i chyba ogólnie ostatnio, Tame Impala i Dracula. Radio Z i już. Pytam, dlaczego nie śpicie? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja wstałem po to, żeby tego posłuchać. Posłuchajcie ze mną.

0: Edyta Bartosiewicz i Jenny za 18 minut, godzina 7. Jeżeli słuchacie Radia Z o tej porze, to jest duża szansa, że jesteście wędkarzami i czekacie, aż ryby zaczną brać. I dzisiaj cała Polska pomaga. Cała Polska śpiewa wędkarzom, a właściwie rybkom, żeby zaczęły brać. Jest kolejna propozycja naszej listy przebojów wędkarskich. 321-321-321. Halo?
1: O Romanie, Romanie, co będzie na śniadanie? Gdy spławik nieruchomo na pali sobie stoi, ryba na twój haczyk popatrzeć się boi. Wędka się wygina, lecz tylko od wiatru, a ty tu doświadczysz wodnego teatru.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Po reklamie.
5: W niedzielę 31 maja, ostatniego dnia maja, słuchacie Radia Z. Na wiadomości zapraszam Iwona Kutyna.
6: Trudne lato dla mieszkańców Warszawy, remont w Alejach Jerozolimskich. Domy tymczasowe dla starszych zwierzaków to w Gdańsku. Artyści odmawiają Donaldowi Trumpowi, sam chce ich zastąpić.
5: Siódma.
6: Duże utrudnienia w centrum stolicy, w Alejach Jerozolimskich ruszył remont torowiska. Do połowy sierpnia nie będą jeździć tam tramwaje. To oznacza spore problemy i dla pasażerów komunikacji, i dla kierowców. Ze szczegółami reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Tramwaje nie kursują od placu Starękiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Można też skorzystać z autobusów linii zastępczych. Utrudnienia także na drodze dla kierowców, bo w ścisłym centrum jezdnia na czas remontu została zwężona w obu kierunkach. Prace już ruszyły, na torach pojawiły się koparki, spychacze i ciężarówki dowożące sprzęt. Władze stolicy podkreślają, że z remontem torowiska nie można było czekać, bo jest w fatalnym stanie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
6: W trybie pilnym zdecydował inspektor budowlany. Trwa dogaszenie pożaru lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku spłynęło ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
6: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Domy tymczasowe dla starszych lub chorych zwierząt proponuje gdańskie schronisko Promek. Pies lub kot trafi tam na kilka tygodni. Potem, jeśli człowiek i zwierzę będą czuli się razem dobrze, będzie możliwa jego pełna adopcja. Osoba tworząca dom tymczasowy ma zapewnioną pomoc, mówi Emilia Salach, dyrektor prowadzącego schronisko gdańskiego zoo.
9: Z naszej strony jest i lekarz weterynarii zagwarantowany, i żywienie, i kojce, ale przed oddaniem zwierzęcia do adopcji mamy też prawo do sprawdzenia miejsca zamieszkania tego zwierzaka oraz w sposób niezaplanowany kontrolę w trakcie trwania tego domu tymczasowego.
6: Program przeszedł pilotaż, teraz jest wdrażany na pełną skalę. 40 skarbów na 40-lecie. Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało jubileuszową wystawę. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy czy montażyści. Wśród nich m.in. nagrody, plakaty, kostiumy, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem kierująca Muzeum Marzena Bomanowska.
10: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy.
11: Gdybyśmy mieli wybrać taki jeden, którym zachęcimy kogoś, kto jeszcze się kinematografią nie interesuje.
10: Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
6: Muzeum ma w swoich zasobach ponad 90 tysięcy eksponatów. Amerykańscy artyści rezygnują z udziału w obchodach 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. Mieli pojawić się na festiwalu w Waszyngtonie. Swoją decyzję tłumaczą obawami o polityczne powiązania. W mediach społecznościowych wykonawców skrytykował Donald Trump i zasugerował, że sam może wystąpić z przemówieniem podczas obchodów. Zaproszeni będą wyłącznie wielcy patrioci, napisał prezydent. W Radiu Z czas na sport i Krzysztof Wilanowski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Paryż znów w euforii.
4: Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu wygrali Ligę Mistrzów. W finale rozgrywanym w Budapeszcie pokonali Arsenal. Podstawowy czas gry i dogrywka zakończyły się remisem 1-1. Dla Arsenalu trafił Kai Havertz, dla PSG Ousmane Dembele. O wszystkim zdecydowały rzuty karne. W nich piłkarze Arsenalu pomylili się dwukrotnie, a PSG tylko raz. Dzisiaj to nasi piłkarze wyjdą na boisko. Biało-czerwoni we Wrocławiu towarzysko zagrają z reprezentacją Ukrainy, która, jak mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora, jest dla nas sporą niewiadomą.
13: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak jutro zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz, wiadomo, że towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Trzymamy za słowo. Początek meczu Polska-Ukraina o 17:30.
12: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Prawdziwi piłkarze pogody się nie boją, ale piłkarze amatorzy dzisiaj raczej zagrają na hali, ponieważ wszędzie może padać, lokalnie i przelotnie, ale jednak na pewno wszędzie będzie pochmurno. Słońce, jeżeli się pojawi, to na chwilkę, więc proszę korzystać. Na termometrach około 20 stopni, a żeby być precyzyjnym, to powiem, że od 16 na Pomorzu Gdańskim do 23 na Śląsku i Dolnym Śląsku. Britney Spears, Radio Z.

Edward Maja i Stereo Love w Radiu Z, 14 minut po godzinie 7. Zrobiło się wakacyjnie, to mam takiego letniego newsa. Otóż diabelska linia autobusowa 666 zmierzająca na Hel powraca na polskie drogi ze względu na szatańskie skojarzenia z ją jakiś czas temu przewoźnik PKS Gdynia. Teraz prywatna firma odpala swoją linię 666, ale będzie znacznie bardziej zasięgowa, bo 666 pojedzie z Krakowa przez Warszawę aż na Hel właśnie. A Hel to po angielsku piekło i latem rzeczywiście będzie piekło, szczególnie w korku od Władysławowa. A w Radiu Z męskie granie orkiestra. Nareszcie! Ja się staram.

0: 25 minut po godzinie 7 słuchacie Radia Z i wspaniałych kobiet, bo wspaniałych kobiet zawsze dobrze posłuchać. To była Shania Twain, That Don't Impress Me Much, a za chwilę Daria Zawiałow, która przekonuje, że złamane serce jest okej. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dawid Kwiatkowski, Myślami w Paryżu. To było Café de Paris. Za 19 minut, godzina 8, słuchacie Radio Z. Za chwilę Joe, End of Everything. Mamy ostatni dzień maja, w związku z tym sezon na truskawki w pełni. I teraz ważna informacja, nie wyrzucajmy szypułek truskawek. Są w pełni jadalne i stanowią cenne źródło błonnika, witaminy C, kwasu foliowego oraz antyoksydantów. I teraz tak, jednym z najprostszych sposobów na ich wykorzystanie jest przygotowanie witaminowego naparu z szypułek po truskawkach. Wystarczy je wrzucić na 5 minut do wrzątku i gotowe. Bardzo dobry pomysł. Ceny truskawek są tak wysokie, że nie wolno niczego marnować. Tylko oczywiście nie zjadajcie łubianki. Radio
1: Z i już. Reklama. Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Po reklamie.
12: W kalendarzu 31 maja, na zegarze już prawie 8. Iwona Kudyna już w studiu. Czas na wiadomości Radia Z. Zapraszamy.
13: Niebezpieczna pogoda, zniszczenia po nawałnicach na południu Polski. Podejrzenie eboli u pacjenta w Brazylii, wrócił z Afryki. Polki w Paryżu, nasze tenisistki na kortach Rolanda Garrosa.
12: Ósma.
13: Burze i trąby powietrzne przeszły wieczorem w nocy przez Polskę. Najgorsza sytuacja jest na Opolszczyźnie i Śląsku. Tam silne wiatry wyrywał drzewa i zrywał dachy. Łączymy się z reporterem Mateuszem Kasiakiem, który jest po rozmowach ze służbami. Gdzie jest najtrudniej?
14: Najwięcej zniszczeń jest w Strzelcach Opolskich w miejscowości Balcarzowice. Tu wiatr niszczył dachy i wyrywał drzewa z korzeniami. Niektórzy mieszkańcy spędzili ostatnią noc u bliskich, mówi mi starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
15: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył z użytkowania dwa budynki mieszkalne.
14: Strażacy wciąż apelują o ostrożność. Na bieżąco trzeba śledzić prognozy, na czas burz pousuwać z balkonów i podwórek ciężkie przedmioty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: Dziś lokalne burze mogą pojawiać się w Polsce południowo-wschodniej i w centrum, a już od wtorku wrócić mają wysokie temperatury, głównie na południu i zachodzie, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
16: Możliwy jest wzrost temperatury do 25-27 stopni. Według aktualnych prognoz nie spodziewamy się pogody upalnej, natomiast ewentualnym zagrożeniem mogą być tylko burze, którym towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.
13: Upalna pogoda nie ustępuje za to na zachodzie Europy. W Hiszpanii temperatura sięga miejscami 40 stopni Celsjusza. Podejrzenie pierwszego przypadku eboli w Brazylii. Pacjent jest w szpitalu w São Paulo. Zgłosił się z gorączką po niedawnej wizycie w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wybuchła epidemia. Według danych Agencji Zdrowia Unii Afrykańskiej zmarło tam już ponad 240 osób. Ponad 1000 ma być zakażonych. Dron uderzył w elektrownię jądrową w Zaporożu. Według wstępnych ustaleń bezzałogowiec trafił w budynek turbiny. W ścianie powstała dziura. Zespół Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej poprosił o dostęp i zbadanie uszkodzonego budynku. Na razie nie ma informacji o wycieku substancji radioaktywnych ani o zagrożeniu dla pracowników czy okolicznych mieszkańców. Problem z plagą gąsienicy, korodówki, dębówki w Niemczech. Te żerujące na drzewach gąsienice są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Ich toksyczne włoski powodują stany zapalne i często ostre, alergiczne reakcje. Z Berlina Wojciech Hernes.
11: Na południu i wschodzie Niemiec, także w graniczących z Polską landach Brandenburgia i Saksonia, zamknięto w tych dniach niektóre ośrodki sportowe, pływalnie i parki. Lubiące upalną pogodę gąsienice, korowódki, dębówki wędrują jedna za drugą po pniach i gałęziach opanowanych przez nie drzew. Kontakt z niesionymi przez wiatr toksycznymi włoskami tych gąsienic powoduje podrażnienia skóry, a także kłopoty z oddychaniem i ostre zapalenie spojówek. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Biologicznymi środkami owadobójczymi opryskiwane są zagrożone miejsca, m.in. w pobliżu szkół, przedszkoli, na cmentarzach i przy boiskach sportowych. W Radio Z Krzysztof Wilanowski i sport.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Trwa wspaniała historia Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która debiutuje w głównej drabince French Open, awansowała już do 1/8 finału. To dzięki wygranej z Marią Sakkari. W pierwszym secie Polka miała problemy. Przegrała 1-6. Później przejęła kontrolę i wygrała kolejno 6-3 i 6-2.
18: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą.
17: Mówiła Chwalińska, jej kolejną rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Ten pojedynek w poniedziałek w Paryżu. Tytułu nie obroni Coco Gauff. Amerykanka odpadła już w trzeciej rundzie. Przegrała w trzech setach z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową. Dzisiaj o awans do ćwierćfinału zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Początek o 11, a o 17.30 we Wrocławiu. Nasi piłkarze zaczną towarzyski pojedynek z Ukrainą. Ma w nim zagrać Robert Lewandowski. I tylko tyle wiemy.
19: Zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
17: Mówił trener Polaków Jan Urban.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: 4 minuty po godzinie 8 słuchacie Radia Z. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj wszędzie pochmurno. Padać może w centrum i na wschodzie, to znaczy tam raczej na pewno będzie padało. Może padać na zachodzie i na południu, i na północy też trochę. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku, przez 21 w Warszawie, do 23 we Wrocławiu. Tak to wygląda na termometrach.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
12: 5 po 8 na moim gramy, muzyka numer 1, dziewczyna o apetycznym nazwisku Amy McDonald. This is the life w Radiu Z. Marcin Sońta, dzień dobry, witam w niedzielę, ostatnią niedzielę maja.

Oceana i Cry Cry w Radiu Z, prawie 14 minut po godzinie 8, a za chwilę muzyka numer 1, ciąg dalszy, będzie Margaret, Tańcz głupia, ale wcześniej jeszcze Alex Warren i Fever Dream, gorączkowe sny po prostu, czyli takie w maglinie, czy jakoś tak, nieważne. W Krakowie trwają poszukiwania ptaka, proszę Państwa, zaginęła udomowiona gołębica siwa o imieniu Gołębica Siwa. Bez niespodzianek. Właściciel szuka jej osobiście i z pomocą internetu na mediach społecznościowych. Nagroda za znalezienie gołębicy siwej to 3000 zł. I to jest moim zdaniem, proszę Państwa, ta historia, to jest metafora życia. Na rynku w Krakowie jest mnóstwo gołębic, ale tu chodzi o to, żeby znaleźć tę jedyną.

0: I to jest właśnie muzyka numer jeden, która podnosi z łóżka, szczególnie w niedzielę. To jest potrzebne. Atomic Kitten, The Tide Is High w Radio Z. Za chwilę gram dalej. Abracadabra, czyli Lady Gaga. Będzie też m.in. formacja Foster the People i Pumped Up Kicks. Zostańcie z Radiem Z. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: prostu legenda. Michael Jackson, czyli muzyka numer 1 w Radio Z, to Smooth Criminal. Za 20 minut godzina 9, za chwilę gram dalej. Będzie Sia i The Greatest, będzie też jedna z najpopularniejszych rockowych piosenek lat 90. Goo Goo Dolls i Iris, ale wcześniej zabieram was na baseny. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem relacji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
4: Czerwone miasteczko Radia Z właśnie rozstawia się w Termach Uniejów, bo już za około godzinę rozpocznie się tutaj Dzień Dziecka od A do Z z Radiem Z i na pewno nie będzie tutaj nudy. Co się będzie działo?
5: Jesteśmy w Uniejowie, rozstawiamy właśnie nasze miasteczko, serdecznie zapraszamy. Będzie gra Zostań DJ-em, będą zabawy zręcznościowe, będą też bańki. Dlaczego bańki? Dlatego, że dzisiaj też wspieramy premierę Termusia, czyli postaci Term Uniejów.
4: To jest maskotka, tak? Taka Termuś.
5: To jest wodny smok, który ma taką świetną przypadłość, puszcza bańki. Zamiast zionąć ogniem, puszcza bańki.
4: I to wszystko czeka na Was w strefie Radia Z już od godziny 10.
5: Serdecznie zapraszamy.
3: Sponsorem relacji były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.

0: Za 5 minut 9 słuchacie Radia Z i to jest nowość, proszę Państwa, muzyka numer 1, a konkretnie Roxy i White 2115, czyli kumpel BDS-a. Chciałam Ciebie więcej, tak nazywa się ten numer. Zbliża się 9, za chwilę wiadomości, a potem 7 dzień tygodnia. Zapraszam, Andrzej Stankiewicz.
1: Radio Z i już.
2: Życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
3: Polska ma odpowiedź na kryzys paliwowy, samochody typu Flintstone z dziurą w podłodze, napędzane nogami i proszę bardzo, szachmat Elon Musk.
4: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00 tylko w Radiu Z.
5: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z. W niedzielę 31 maja zbliża się godzina 9. Przyszedł czas na wiadomości Radio Z. Zapraszam Iwona Kutyna.
4: Nawałnice na Opolszczyźnie, zagrożenie pożarowe w lasach. PSG wygrywa Ligę Mistrzów, starcia z policją na ulicach Paryża. Za chwilę 7 dzień tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście.
3: Dziewiąta.
4: Wielkie sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Opolszczyźnie i Śląsku. W Balcarzowicach w powiecie strzeleckim uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Podobnie w powiecie gliwickim zerwane zostały linie energetyczne i powalone drzewa. W lasach tymczasem wciąż bardzo sucho, dlatego w dużej części Polski, zwłaszcza na wschodniej ścianie, leśnicy mówią o zagrożeniu pożarowym. Wystarczy chwila nieuwagi, mówi Radiu Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
5: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie, czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
4: Opady, jakie przechodzą przez Polskę, trochę pomogą, jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów. W sumie to już 5 osób, 3 z nich zostały tymczasowo aresztowane. O szczegółach reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: Piąta zatrzymana przez policję osoba to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka. Jak ustaliłem, dokładnie 18 maja miał dzwonić na numer alarmowy, grożąc zdetonowaniem bomby w kilku stacjach telewizyjnych, mówi Radiu Z Karolina Gałecka z MSWiA.
7: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
6: Zatrzymane do tej pory osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm. W domu mamy prezydenta Nawrockiego.
4: Policja zapowiada kolejne zatrzymania, bo sprawa jest rozwojowa. Polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego oblane czerwoną farbą. Nieznani sprawcy pomalowali drzwi, elewację budynku, monitoring, a także pomnik. Sprawa jest traktowana priorytetowo w kategoriach bezpieczeństwa placówki. Dochodzenie prowadzi nowojorska policja. W Paryżu wielkie święto piłki nożnej i uliczne zamieszki. Klub Paris Saint-Germain pokonał Arsenal Londyn i zwyciężył w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Po południu na polach marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG. Witać ich może nawet 100 tysięcy osób. Po spotkaniu z kibicami sportowców ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji. W nocy na ulicach Paryża doszło do starć pseudokibiców z policją. Zatrzymano prawie 300 osób, 7 policjantów zostało rannych. Polityczne podsumowanie tygodnia. Już teraz zapraszam Andrzej Stankiewicz.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
9: Bardzo serdecznie, to jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Robert Biedroń, Lewica.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Pani Ewa Szedler, Polska 2050.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Pan Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
12: Dzień dobry.
9: Pan Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Dzień dobry.
9: Pan Bartłomiej Pejo, Konfederacja.
14: Witam bardzo serdecznie.
9: Szanowni Państwo, prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Jak mówił, uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska. Prezydent Karol Nawrocki zamierza Wołodymirowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. Posłuchajmy prezydenta.
15: Dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. Z wielkim smutkiem to przyjąłem, bowiem budując relacje polsko-ukraińskie, zaznaczę, drodzy państwo, że oczywiście w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko bandycie, którym jest Władimir Władimir Putin jest oczywiście strategicznym celem Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak nie buduje się relacji między narodami. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
9: Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan popiera taką decyzję?
2: Oczywiście. Sytuacja, w której na Ukrainie po raz kolejny już i w sposób niezwykle oficjalny prezydent Ukrainy gloryfikuje ludobójców ZUPA, no, powoduje, że nie możemy na to pozwalać w tym sensie, żeby no, taka osoba miała najwyższą godność, najwyższe polskie odznaczenie. No, nie możemy czcić kogoś, kto czci ludzi, którzy w sposób niezwykle okrutny, zaplanowany mordowali Polaków.
9: Wasz prezydent Andrzej Duda za waszych rządów Prawa i Sprawiedliwości Władimirowi Zełenskiemu to odznaczenie nadał.
2: No i wtedy, kiedy nadawał, nie miały miejsca takie rzeczy, żeby imieniem bohaterów UPA nazywać dużą jednostkę wojskową. Ja z perspektywy czasu być może był to błąd, ale jakby nie winię tu pana prezydenta, no bo analiza wsteczna zawsze skuteczna. No nie ma daru proroctwa, żeby myśleć, co tam w przyszłości być może jeszcze Władimir Zełenski zrobi. Do pewnego momentu te kwestie takie tożsamościowo-historyczne były obiecujące, bo Władimir Zełenski nie wywodzi się z tych kręgów nacjonalistycznych, z tych partii, zwłaszcza popularnych na zachodniej Ukrainie, które właśnie upaczciły i wydawało się, że jest politykiem, który no, ma na to bardziej taki trzeźwy osąd na te kwestie, no ale niestety okazało się, że nie. No i tutaj decyzja może być tylko jedna, moim zdaniem.
9: W 2017 roku, kiedy rządziliście, szefem MSZ-u był Witold Waszczykowski. To mówił tak, nasz przekaz jest bardzo jasny, z banderą do Europy nie wejdziecie, mówimy to głośno i jasno. Po tym jego oświadczeniu był wzywany polski ambasador do Kijowa. Chcę powiedzieć, bo taka była seria wtedy w 2017 roku, między innymi zakazaliście wjazdu do Polski szefowi Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymirowi Wiatrowiczowi w ramach rozmaitych reperkusji w wzajemnych relacjach już 10 lat temu. Te kwestie były bardzo napięte, więc proszę nie mówić, że wtedy, kiedy Władimir Zełenski dostawał to odznaczenie, nie było problemu. Był inny kontekst, bo była wojna, ale problem nie był rozwiązany.
2: Ale nie dotyczył on w tak jaskrawy sposób samego Władimira Zełenskiego. Kiedy on doszedł do władzy, to właśnie jego poprzednik, jego główny konkurent, Poroszenko, bardziej jakby no, wspierał te środowiska, które UPA gloryfikowały, a Zełenski był do niego w pewnej kontrze. Więc no, trzeba zauważać te zmiany w polityce ukraińskiej. I oczywiście wtedy, kiedy pojawia się jakiś przyjazny gest wobec nas, to na ten przyjazny gest przyjaźnie odpowiadać. Ale kiedy zdarza się gest absolutnie nieprzyjazny, no to też nie możemy go ignorować.
9: To czy to nie jest fiaskiem polskiej polityki zagranicznej generalnie, że w sytuacji, kiedy Zełenski dochodzi do władzy, rzeczywiście nie będąc reprezentantem tych skrajnych środowisk, to finalnie kończy się tak, że on także przyjmuje tę retorykę i czerwono-czarne barwy UPA?
2: W pewnym sensie jest, aczkolwiek powiedziałbym, to jest taki usprawiedliwiony błąd. To znaczy zachowanie Władimira Zełenskiego jest absolutnie nieracjonalne. Znaczy ciężko w stosunkach międzynarodowych zakładać, że druga strona będzie działać w sposób niezgodny ze swoim twardo szacowanym interesem.
9: A dlaczego pan uważa, że odwoływanie się do etosu UPA na ukraińskim rynku nie jest dla niego korzystne?
2: No być może na czysto wewnętrznym rynku, natomiast Ukraina jest w stanie zagrożenia egzystencjalnego i dużo bardziej Ukraina potrzebuje Polski niż Polska Ukrainy. I w tej sytuacji działania, które nic by nie kosztowały w sensie wymiernym, jakieś nie kosztowałyby ani dolarów, ani pocisków, ani żołnierzy, ani niczego, które pozwoliłyby budować przyjaźń między Polską a Ukrainą, której Ukraina bardziej potrzebuje niż Polska obecnie, no to działając w swoim dobrze pojętym interesie, Ukraina powinna w tym kierunku działać. No niestety działa w sposób przeciwny. Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
9: Robert Biedroń.
10: To, co się wydarzyło, oczywiście po stronie ukraińskiej wymaga naszej zdecydowanej reakcji i nie może być zgody. I w tej sprawie akurat całe środowisko polityczne chyba w Polsce ponad podziałami mamy od zawsze chyba jednoznaczne stanowisko. Trzeba potępiać wszelkie próby upamiętniania UPA. Pamiętamy rzeź wołyńską. Ja sam zresztą chodziłem do szkoły w Ustrzykach Dolnych, w Bieszczadach się wychowałem, miałem w klasie Ukraińców. Wiem, jaka to jest rana i ta rana rana jest do dzisiaj niezabliźniona. Ona do dzisiaj krwawi i krwawi jeszcze bardziej, kiedy dzieją się takie rzeczy, jak ostatnio na Ukrainie, kiedy jedna jednostka dostaje imię tej zbrodniczej dla przecież co do tego nie ma żadnej wątpliwości organizacji. Więc w tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Ale uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna. Po pierwsze, środowisko pana prezydenta miota się od ściany do ściany i dzisiaj pan Horała po raz kolejny to salto mortale polityczne wykonał, którym z jednej strony chwalą prezydenta Dudę kilka lat temu, że nadaje taki order i bronią tej decyzji pomimo krytyki wówczas, która miała miejsce. Dzisiaj uważają, że ten order trzeba odebrać. Trzeba w tej sprawie być konsekwentnym i zdecydować się, po której stronie Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Duda i Nawrocki stoją. Ja przypomnę, że taki order dostał na przykład Benito Mussolini. Nie słyszałem, żeby prezydent Nawrocki próbował odbierać order Orła Białego Mussoliniemu, cesarzowi Hirohito, ale pośmiertnie można odebrać takie order. I tutaj trzeba mierzyć naprawdę proporcje. Ukraina popełniła ogromny błąd. Ogromny błąd.
9: No dobrze, to jak pan zareagował? Załóżmy, że order Orła Białego został przyznany za heroizm narodowi ukraińskiemu, a Zełenski był po prostu twarzą tego oporu. To jak pan by zareagował? Bo przypominam, mogę sięgać jeszcze dalej. W 2017 roku to było to, co zacytowałem. Relacje nasze z Ukraińcami, trudne relacje dotyczące ich wypierania się odpowiedzialności UPA za zamordowanie bestialskie kilkudziesięciu tysięcy Polaków mają długą historię. Jak pan by zareagował, jeżeli okazuje się, że tak jak powiedział minister Horała, do władzy w Ukrainie dochodzi człowiek, który nie wywodzi się z tego nurtu, jednocześnie stawia opór Rosjanom, a finalnie i tak ląduje w tej symbolice UPA?
10: Prezydent Nawrocki ma bardzo proste narzędzie, z którego w pierwszej reakcji można skorzystać, bez histerii, bez paniki. A tu przypomnę, mówimy o głowie państwa, która powinna mieć
9: powiedzieć, że ma telefon,
10: dystans. Tak? Powinien zadzwonić do prezydenta Zełenskiego, chłopie, co ty wyprawiasz?
9: No ale Zełenski już coś zrobił, nie wycofa się z tego przecież.
10: Wycofa się, nie wycofa, zależy jakie argumenty ze strony polskiej padną. Naprawdę, my mamy narzędzia do tego, żeby wywierać presję naszego sojusznika.
9: Jakie są nasze argumenty, to akurat wie doskonale, bo nawet kiedy był w 23 roku w Polsce po wybuchu wojny, to usłyszał, jakie są nasze argumenty.
10: I myśli pan, panie redaktorze, że jeżeli zabierzemy mu ten order, to on

0: naprowadził. To mamy iść na wojnę dzisiaj z Ukraińcami? No naprawdę, pamiętajmy o proporcjach.
1: Dobrze, tylko wiesz,
2: to jeszcze inne opcje poza wojną z Ukraińcami i nierobieniem nic.
0: Jezu, no tak, tylko że wydajecie order z jednej strony, a z drugiej strony odbieracie. Z jednej strony używacie wszelkich argumentów, żeby chwalić tę decyzję i za chwilę zmieniacie to zdanie.
1: Proszę, jeśli pan pozwoli, to tak, ale panie pośle, wypadałoby, żeby polskie najważniejsze oznaczenie nie było oddawane...
0: Oczywiście,
1: a potem
0: trzeba je szanować.
1: Dwa lata
0: zgadzam
1: później
0: się.
1: Zabierane. Zakładam, że to jest dość fundamentalne. Lech Kaczyński, tylko że to były inne realia. Rok 2006. Nasze narody pokazują całemu światu, że nie ma takiego zła w historii, którego nie można przezwyciężyć. Umiejmy z miłosierdziem i odwagą wspólnie modlić się do Boga słowami: odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Lech Kaczyński sprzeciwiał się nazywaniu ludobójstwem Wołynia. Nie dlatego, że nie uważał, że to za ludobójstwo, tylko uważał, że to utrudni relacje z Ukrainą. Natomiast po jego śmierci, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to też przy udziale sporej części państwa tutaj siedzących w studiu przyjęliście uchwały w sprawie Wołynia, gdzie Wołyń został nazwany mianem ludobójstwa, więc to jest trochę inna dzisiaj epoka, ale posłuchajmy pana premiera, bo pan premier tak stara się być, ustawić w roli arbitra między jednym prezydentem a drugim. Posłuchajmy.
3: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zeleński i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zeleńskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń, współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego to było coś, jest coś bezcennego.
1: Robert Kropiwnicki, no może premier trochę zaklina rzeczywistość, bo mimo świadomości ze strony Zeleńskiego, że Polska jest ważnym sojusznikiem, że w trudnej chwili mu pomogła, no to jednak powtarzam, zwraca się w tym kierunku UPA i premier chce szukać balansu między dwoma prezydentami. Czy w ogóle taki balans jest możliwy?
4: Czy przede wszystkim potrzebne są rozmowy i premier Donald Tusk odpowiada za bieżącą politykę zagraniczną i bezpieczeństwo państwa polskiego i z tego powodu namawia właśnie do rozmów i do właśnie wycofywania skrajnych poglądów, bo to jest zawsze groźne. I prezydent Zełenski jest pewnie, potrzebuje jakichś takiego tych nacjonalistów ukraińskich do wewnętrznej polityki. My wiemy, czym jest UPA dla nas. Oni mają, Ukraińcy mają dzisiaj inne postrzeganie
1: dobrze,
4: UPA.
1: Ale pani pośle, no dobrze, ale przez 20 lat przynajmniej do elit ukraińskich dotarło nasze stanowisko. Zatem jeżeli Zełenski robi to, co robi, to robi to z pełną świadomością, jaka będzie reakcja w Polsce i jak taki gest zostanie przez nas odebrany.
4: Pewnie waży, co jest dla niego ważniejsze.
1: Czyli, reakcja w Polsce nie jest ważniejsza dla niego, tak? Nie jest
4: myślę, że takiego dokonał wyboru, ale też proszę pamiętać, że prezydent Nawrocki jest już 9 miesięcy prezydentem i nie znalazł czasu, żeby pojechać do Kijowa, choć domagał się, żeby prezydent Zełenski przyjechał najpierw do Polski. Prezydent Zełenski przyjechał do Polski, był w Polsce, a prezydent Nawrocki ciągle nie znalazł czasu albo odwagi, jak mówią niektórzy, żeby pojechać do Kijowa.
1: Odwagi, na czym to polega pana zdaniem, że Nawrockiemu brakuje odwagi, żeby pojechać do Kijowa?
4: Bo to jednak jest miejsce, w którym toczy się wojna, spadają drony, jest atakowany.
1: Panie Boże, czy pan poważnie chce powiedzieć, że prezydent boi się pojechać do Kijowa? Przypominam, że kilka tygodni po wybuchu tej wojny był tam Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim, wielokrotnie był premier Donald Tusk, wielokrotnie był Andrzej Duda.
4: Wielu przywódców było, ale Nawrocki ciągle tam nie pojechał. I nie wiem dlaczego. Czy z powodów właśnie politycznych, że nie chce wykonać takiego symbolu, czy się obawia? Nie mam pojęcia. Wiem, że...
1: No dobrze, ale czy pan uważa, że jak Nawrocki pojedzie, to załatwi to, co przez 20 lat nie udało się załatwić?
4: Może po prostu zrozumie też, że... polityka międzynarodowa wymaga rozmów i aktywności takiej bieżącej, a nie tylko pohukiwania na konferencjach prasowych. I inaczej jest w momencie, kiedy Zełenski ma relacje czy z Nawrockim bezpośrednie i rozmawia z Nawrockim, to co robi chociażby Andrzej Duda. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Zełenskim na bieżąco. I to się udało się ucierać. Bo w tym wszystkim jeszcze proszę pamiętać.
1: Przypominam panu, już nie wchodząc w detale, przypominam, że mimo rozmów Andrzeja Dudy z Wołodymirem Zełenskim był na przykład bardzo poważny konflikt o import import ukraińskiej żywności, kiedy Zełenski oskarżył nas, że w sumie zamykając swój rynek pomagamy Putinowi. Więc tych napięć było.

0: Jest i będzie cały czas, dlatego potrzeba rozmów, żeby je rozwiązywać. Przypomnę też, że równolegle ekshumacje na Wołyniu idą i to i są kolejne zgody na kolejne miejsca do robienia porządku, w sensie takim, że oddania hołdu tym, którzy tam zginęli. I to się też toczy, więc to nie jest tak czarno-białe. My nie możemy wybierać jednej rzeczy i robić wokół tego histerii, bo ta wypowiedź prezydenta Nawrockiego wydaje się, że jest taka ad hoc, kompletnie nieprzemyślana. Być może, że jakby miał agendę rozmów z prezydentem Żeleńskim, żeby normalnie zacząć funkcjonować, a nie robić właśnie taką politykę tylko do wewnątrz. Jak będzie każdy robił tylko politykę do wewnątrz, no to pójdziemy na kurs kolizyjny. I to jest niestety najgorsze. Dzisiaj Nawrocki nie chce rozmawiać z Ukrainą i to jest najlepszy prezent dla Putina.
1: Pani Ewa Szeler, czy pani wierzy w to oświadczenie ukraińskiego MSZ-u, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków? Nie możemy pozwolić, bo spory o przeszłość podważyły nasz opór wobec wspólnego wroga. Teraz, gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję.
2: Absolutnie w to nie wierzę i uważam, że decyzja pana Zełenskiego była fatalna. Tym niemniej jesteśmy tutaj świadkami tego, że polityka wewnętrzna liczy się bardziej do prezydentów niż polityka międzynarodowa.
1: Czyli dla Zełenskiego i dla Nawrockiego?
2: Tak uważam. Zdecydowanie tak uważam. Dlatego, że prezydent Zełenski musiał wiedzieć, jak to zostanie odbrane w Polsce, a jednak podjął świadomą decyzję, że uderzy niestety w najwrażliwsze miejsce Polaków mieszkających, czy rodzin poległych, czy na Wołyniu, czy we wschodniej Małopolsce, a jednak to uczynił. I tak samo nasz pan prezydent Nawrocki zaczął z bardzo wysokiego C, właściwie z najwyższego C. A dyplomacja często polega na tym, aby mówić być może ciszej, mniej spektakularniej, ale dowieść jakiś temat. Przepraszam,
1: no, pani, przepraszam, że przerywam jeszcze najciekawszym przed nami, dlatego że proceduralnie to jest tak, że Rada Orderu Orła Białego się zbierze w przyszły poniedziałek, natomiast ostateczne decyzje o odebraniu ma i tak pan prezydent po zaopiniowaniu przez tę Radę, ale na decyzję prezydenta musi być kontrasygnata premiera, a zatem będziemy tu mieć jeszcze wojnę polityczną wewnątrz Polski, czy odbierać, czy nie odbierać, pani Ewa Szeler.
2: To czy wolno mi właśnie też przerwać i dokończyć, że właśnie teraz będziemy mieli kolejny spektakl pokazywania, kto jest tutaj silniejszy, kto jest ostrzejszy, tylko i wyłącznie wewnątrz.
1: A pani by odebrała ten order?
2: Ja nie odebrałabym tego orderu, ponieważ sam fakt dawania i odbierania już stawia ten order nie w takiej pozycji, jak ja chciałabym widzieć, właśnie jako największe, najistotniejsze odznaczenie naszego państwa. Uważam, że akurat jednym z argumentów, dla których dostał pan prezydent Zełenski ten order, było pogłębianie przyjaźni między narodami. Rzeczywiście to nie ma tego miejsca, ale od razu przekazał jednak ten order na rzecz wszystkich Ukraińców walczących i to się nie zmieniło. I dlatego musimy to ważyć i musimy roztropnie podchodzić, a uważam, że dyplomacja ma też inne narzędzia, które być może nie są aż tak spektakularne, ale bardziej bolesne i w ciszy mam nadzieję, że dyplomacja pracuje, aby porozumieć się i wyjść.
1: Prezydent między wierszami skrytykował MSZ za zbyt słabą jego zdaniem reakcję. Pan Bartłomiej Pejo, ale w sumie to państwo powinni wypinać piersi do orderów, to może nie najlepiej to brzmi, natomiast to szef waszego klubu, Grzegorz Płaczek, który jest jednym z członków Rady Parlamentarnej przy prezydencie, to on zainspirował pana prezydenta i to jest jego pomysł, żeby odebrać order Orła Białego.
3: Tak, to jest apel przewodniczącego Płaczka. Zachowanie pana prezydenta jest prawidłowe, natomiast państwo używacie często takich pojęć jak przyjaciele z Ukrainy. Przyjaciele nie mordują, przyjaciele nie topią.
1: Proszę, uważajmy na język.
4: Właśnie.
1: Przodkowie przyjaciół, jeśli już rozumiem, przodkowie przyjaciół. Obecnie Ukraińcy nie mordują, nie topią, nie gwałcą Polaków ani Polek. Bądźmy precyzyjni.
3: Obecnie Ukraińcy pod przewodnictwem pana prezydenta Zełenskiego plują w twarz Polakom i nie ma czegoś takiego jak jedna prawda i druga prawda. Prawda jest jedna, panie redaktorze i szanowni państwo, i to, do tej prawdy powinniśmy dążyć. Ekshumacja to jedno, dwa, chociażby w Polsce pomnik rzezi wołyńskiej i pytanie do nas.
1: No to chyba nikt nam nie zakazuje.
3: Ale to jest pytanie w przy tym wątku do całej klasy politycznej. Dlaczego polscy przedstawiciele parlamentu, pan prezydent, jeszcze pan prezydent Duda, nie byli przy otwarciu, przy odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej? Ale skandaliczne są słowa, jeśli chodzi o wypowiedź pana premiera. Otóż, żeby... Każdy ma prawo do swoich interpretacji. Jakich interpretacji? Interpretacja jest, to jest prawda, to nie jest interpretacja.
4: Tak,
3: kolejna kwestia, ambasada
4: interpretacji, że
3: ambasada Polska. Stoimy na stanowisku, że każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną. Jak kształtować pamięć historyczną? Pamięć historyczna jest jedna, prawda jest jedna. I my się nie powinniśmy w ogóle tutaj zastanawiać, tylko jednoznacznie powiedzieć jasno. I ja, nie powinno być takiej sytuacji, że będzie jakaś bijatyka polityczna po decyzji pana prezydenta o odebraniu Orła Białego. Pan premier absolutnie powinien to zaakceptować, to podpisać.
4: Mówimy o teraźniejszości,
3: o przyszłości.
4: O teraźniejszości. A nie o 80 lat temu.
3: Czy trzeba, może pójść dalej, ja to tak zrozumiałem. Może użyć jakichś argumentów, może zablokować w pewnym momencie jakąś pomoc Ukrainie, bo przynajmniej w
1: tym... Chwileczkę, panie proszę, pan by grał tą kwestią pomocy Ukrainie, żeby uzyskać efekt dotyczący odniesienia się do historii, tak?
3: Absolutnie tak.
4: I wolałby pan mieć ruskie czołgi do
3: muru. O tym od samego początku? Nie wolałbym, bo Zełenski w końcu też musi się ugiąć i zrozumieć, że to my pomagamy, że w interesie Ukrainy jest pomoc Polski, a nie odwrotnie.
1: No, bo wy akurat to byście chcieli pomagać jak najmniej, żebyśmy...
3: Nie, panie redaktorze, jeśli chodzi o pomoc militarną, bo przecież to są miliardy złotych, ponad 100 miliardów lekko licząc, przekazaliśmy w uzbrojeniu, w czołgach, w amunicji na Ukrainę. I co my mamy teraz w zamian?
4: Myślę, że
3: nie przesadziłem, to są dane. Mamy w tym momencie plucie przez prezydenta Zełenskiego w twarz Polakom. Tym wszystkim pomordowanym rodzinom, ale i całemu narodowi polskiemu. To jest skandaliczne, że nie ma jednoznacznej wypowiedzi właśnie ponad podziałami politycznymi.
2: Myślę, że najbardziej...
3: To my się tu zastanawiamy, czy jest jakaś jedna prawda i druga prawda.
2: Ja apeluję, jeśli można, słuchajcie.
3: To są wypowiedzi Donalda Tuska i ambasadora Polski na Ukrainie.
1: Panie pośle, tak słyszeliśmy te wypowiedzi, specjalnie je zaprezentowałem, tak jak pan słyszał, państwo słyszeli, Robert Bierzyk.
2: Ja mam prośbę, słuchajcie, w sprawie tego, co się stało w Wołyniu, do tej pory była zgoda z całego spektrum politycznego w Polsce. Rozumieliśmy tą sprawę, ten ból, upamiętnialiśmy ją. Myślę, że co teraz się dzieje w tej dyskusji, to jest idealny prezent dla Putina. Znaczy, jeżeli ktokolwiek dzisiaj się cieszy z tego, co się w tym studio dzieje, co się dzieje wokół tego orderu, wokół tej dyskusji. Dobrze, kto do tego doprowadził? Pan jest politykiem, pan musi trzeźwo patrzeć na sprawy. Nie może pan sobie pozwalać na to, że pan ulega jakimś prymitywnym emocjom, które są idealnym prezentem dla Putina. On teraz, mając pana, otwiera szampana.
1: Zakładam, że...
2: To przegramy wszyscy.
1: Panie pośle, tylko takie rozumowanie, że to jest interes Putina, pojawia się po obu stronach. Prezydent Nawrocki mówi, odwoływanie się przez Zełenskiego do UPA, to jest...
3: To właśnie
1: dokładnie,
3: ja
1: panowie, bardzo proszę, to jest powielanie tezy Putina, że Ukraina to są właściwie naziści. A pan mówi, nie mówmy o podziałach, bo to pomaga Putinowi. No to jest taki argument ad Putinom, który właściwie zamyka dyskusję w każdym możliwym...
3: I gdzie jest ta granica?
1: Żeby
3: było odebrać ten order.
1: Nie zastanawia, teraz. Rozumiejąc nasz interes w tym, żeby Ukraina walczyła z Rosją i pomocy jej, zastanawia mnie, dlaczego my przez 20 lat nie jesteśmy w stanie uzyskać jakiegoś elementarnego kompromisu w sprawach historycznych. Ruszyły ekshumacje i dobrze, że ruszyły. Zresztą bardzo późno ruszyły. Natomiast w sprawach UPA, symboliki pewnej,
3: bo
1: nie ma żadnego postępu.
3: Do tego podchodzimy,
4: ale też proszę pamiętać,
3: cała klasa polityczna.
2: Ja akurat osobiście uważam, że w Polsce brakuje naprawdę chęci dialogu w tej sprawie.
4: Znaczy nie ma rozmowy takiej, to prawda. Znaczy, ja wywodzę się z rodziny, która na Pokucie, co prawda nie na Wołyniu, miała bardzo złe doświadczenia z tym właśnie z mordami w roku 1944-1945. I mnie w rodzinie banderowców
0: banderowcy byli od początku, wiem od dzieciństwa, czym są byli banderowcy. I dokładnie też rozumiem, że dzisiaj jest inny moment, że to nie jest ten czas, kiedy będziemy wyciągać tę flagę i mówić o tym, że najważniejsza jest historia.
3: To jest najlepszy moment.
0: Nie, bo też ważne jest dzisiaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski. I dzisiaj skłócanie nas właśnie z Ukraińcami jest najgorszym, co może się wydarzyć. My musimy robić tę robotę.
3: Dzisiaj nie chcą
0: musimy rozliczać to.
3: Żeby rozmawiać po zakończeniu wojny?
0: I musimy rozliczać to. Musimy prowadzić ekshumację, żeby oddać hołd tym, którzy tam w nieludzkich warunkach zginęli. Ale musimy pamiętać o bezpieczeństwie Polski i Europy dzisiaj. I o tym też, że no to jest niestety prawda, że gro Ukraińców inaczej postrzega UPA niż my. Bo my mówimy, że to jest ludobójstwo i że to były bandy banderowskie tak naprawdę. I tak my to postrzegamy. Oni patrzą na to, że to było ruch wyzwolenia.
3: To nie jest kwestia patrzenia. Marcin brutalnie tak morduje ludzi.
1: Marcin Chorała.
0: Bandyci. I to, było, właśnie, to była banderka.
3: Ale trzeba z tą informacją do nich dotrzeć, a nie głaskać Putina po głowie. Załęckiego po głowie.
1: Nie budujmy gradacji, jak się morduje. Mordy są mordami. Natomiast pytanie jest to takie do Marcina Chorały. Na ile gesty mają znaczenie? Bo w lipcu 2023 roku prezydenci Zełenski i Duda byli na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku i oddawali hołd ofiarom Wołynia w 80. Rocznicę tej rzezi. Okazuje się, że po 3 latach nic z tego nie zostało.
5: Dokładnie tak. I ja nawet powiem więcej. Ja osobiście prywatnie, jako obywatel, jako Marcin Chorała, bardzo długo uważałem tak, jak to przed chwilą tutaj powiedział poseł Kropiwnicki, że w naszym strategicznym interesie jest współpraca z Ukrainą, że teraz jest nie czas, tylko no nie był czas, bo Ukraina dopiero co powstała i kształtowała swoją państwowość, nie był czas, bo była pomarańczowa
1: rewolucja. Dobra, ale to proszę te adresy kierować także do ludzi, którzy współpracowali z Lechem Kaczyńskim. Oczywiście, on miał takie myślenie.
5: Oczywiście, że tak. I ja uważam, że to nie był błąd, bo to nie jest prawdą, co mówi poseł Biedroń, że nie było woli do dialogu. Problem był taki, że nie było woli do dialogu po jednej stronie, po stronie ukraińskiej.
3: Nie ma.
5: Po stronie polskiej było kilkadziesiąt lat woli dialogu, gestów, ustępowania. I one się regularnie spotykają z odrzuceniem ze strony ukraińskiej. Więc
3: no to panie,
5: przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć, no już dosyć.
1: To dlaczego w takim razie, mówi pan, naprawdę z wnętrza ma pan, rozumiem, kalendarium w głowie długiej naszej deklarowanej gotowości na rozmowę z Ukrainą i w 23 roku prezydent, wasz prezydent, przy waszych rządach daje Zełenskiemu w tej konkretnej sytuacji order Orła Białego, teraz mogę chcecie odbierać. No to trzeba było może nie dawać.
3: Przy całej krytyce.
5: Jeszcze raz powtórzę, być może trzeba było nie dawać, aczkolwiek ówczesne gesty, tak jak ten, o którym pan przed chwilą wspomniał, były obiecujące. No można było zakładać, że zaszła, po pierwsze w ogóle Zełenski nie jest z tego nurtu politycznego na Ukrainie, który banderyzm gloryfikował, wykonuje gesty, które oceniamy jako zdecydowanie nie idące tak daleko jak powinny, ale jednak w dobrym kierunku, no warto to wzmocnić. Jest wola dialogu, jest wola porozumienia. No ale jeżeli się okazuje, że z naszej strony są gesty, on wykonał pewien mały gest, po czym robi w tył zwrot i robi gest przeciwny, totalnie przeciwny, no to trzeba zareagować. I tu pytanie, które może umknęło w jazgocie. Mam pytanie do tych, którzy mówią, żeby Zełenskiemu teraz tego orderu nie zabierać. To co miałby zrobić jeszcze Zełenski? Gdzie jest ten moment, kiedy w ten sposób zareagujemy?
6: Nie jak prost, mądry po szkodzie. Najpierw mu dajecie order, a później
3: mówią, że to błąd.
6: Cały PiS.
1: Będziemy do tego tematu wracać, bo tak jak mówię...
5: Ja wiem, co zrobić. Ja się pytam, kolejny order dajcie.
1: Będzie spotkanie kapituły. Przejdźmy do...
3: Ja zapraszam podpomnik rzezi Wołyńskiej do Domostawy, który został ustawiony niestety w fatalnym miejscu, bo polskie władze też nie zadbały o to, żeby miało godne miejsce.
1: Przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
7: To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Szanowni Państwo, Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ten projekt przewiduje możliwość zawarcia umowy notarialnej przez 2 osoby tej samej płci i ta umowa byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co do takiej ustawy jest zgoda koalicji, ale nie zgadza się na taką ustawę. Już prewencyjnie to ogłaszając pan prezydent. Posłuchajmy szefa gabinetu pana prezydenta, minister Paweł Szefernaker.
8: Chciałbym w imieniu pana prezydenta wskazać na to, o czym pan prezydent mówi od samego początku. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Te ustawy, które dzisiaj są procedowane, de facto wprowadzają instytucje Związku Partnerskiego. Jedna ustawa to jest ustawa, która definiuje tą umowę, a druga ustawa to jest ustawa, która wprowadza do całego systemu prawnego Rzeczpospolitej instytucje Związku Partnerskiego i partnera. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: Robert Biedroń, w waszej trudnej koalicji po 2,5 roku udało wam się taką ustawę minimalną z punktu widzenia środowisk LGBT przyjąć, a tutaj już bardzo szybko i prewencyjnie prezydent ogłasza, że nie podpisze tego dokumentu.
6: Myślę, że to są przedwczesne deklaracje. Ja chciałbym się spotkać z panem prezydentem i zwróciłem się już do pana prezydenta z prośbą o takie spotkanie, bo uważam, że póki ta ustawa jest procedowana, to trzeba o niej rozmawiać i trzeba być otwartym na różne argumenty i mam nadzieję, że pan prezydent wierzy, że będzie otwarty także na argumenty i ją można jeszcze modyfikować. Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Przypomnę, my dyskutujemy jakichś rozwiązaniach w tej kwestii ćwierć wieku już. Wtedy pojawiły się pierwsze projekty i do dzisiaj nie został wypracowany żaden kompromis.
1: Dobrze, a jeżeli pana prawo czy umiejętność przekonywania nie doprowadzi do spotkania albo nawet na spotkanie nie przekona pan prezydenta, to czym to się skończy, pana zdaniem?
6: Wetem prezydenta.
1: Tylko, że czyli nie będzie żadnego rodzaju...
6: Będzie, bo jeżeli prezydent będzie wetował każdy projekt, no to tak się to będzie kończyło. Tylko ja chciałem powiedzieć, pan prezydent może sobie wetować, tylko tej miłości ludzi nie da się zakazać. Ludzie nadal będą w takich związkach. Oni żyją w Polsce.
5: Nikt tego nie chce zakazać.
6: O, i się odezwali.
5: Żyją, no.
6: Ci ludzie żyją w Polsce
5: i
6: chcą, żeby w 2026 roku ich sprawy, nasze sprawy zostały rozwiązane.
5: Może porozmawiajmy o tych sprawach.
6: Ja mogę panu opowiedzieć na przykład takim, że jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować o jego życiu i zdrowiu.
5: Oczywiście, że pan może. Na podstawie upoważnienia.
6: Nie ma czegoś takiego.
5: Sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
6: No i to jest ta dyskusja.
5: Kilku osób w polskich
6: nie ma czegoś takiego.
1: Robert,
5: oczywiście, że
6: upoważnienie trzeba dać za każdym razem. On musi mieć świadomie dać upoważnienie w tym konkretnym przypadku, że można decydować o jego życiu i zdrowiu. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach. Nie. Panie, pan się poducz trochę, bo ja już mam dość tej dyskusji.
5: Pan się poducz.
6: Bez argumentów.
5: Pan się poducz, bo oczywiście, że taka możliwość jest i sam się
6: poducz. Idziemy o zakład.
1: Drodzy państwo.
6: Milion złotych z panem
1: się. Mogą się panowie założyć, chociaż sprawa jest zbyt poważna. Różnica dotyczy tego, że zdaniem pana posła Bartłomieja Pejo można dostać taki in blanco upoważnienie do dostępu informacji zdrowotnej zdaniem pana Roberta Biedronia za każdym razem.
5: Panowie, każdego mogę zrobić swoim pomocnikiem.
6: Panowie, jeszcze raz. Gdyby była możliwość uregulowania tych kwestii, to wy naprawdę sądzicie, że ja, takie osoby jak Śmiszek, który jest doktorem nauk prawnych, nie uregulowałby sobie takiej kwestii.
5: Tak, bo wam chodzi zupełnie o co innego. Chodzi wam o to, żeby zrównać parę jednopłciowe z małżeństwem. I powiedzcie to wreszcie wprost.
6: Więc ja uważam, że to nie jest problem w tym, czym jest ta ustawa i co jest w tej ustawie. Problemem jest to, że dla polskiej prawicy dyskusja na temat związków partnerskich, na temat zakazu jest po prostu paliwem politycznym. Oni czerpią przyjemność ze znęcania się nad tym tematem, nad tymi ludźmi, nad tą kwestią i dlatego to nie jest uchwalone.
1: Pani Ewa Szedler, Polska 2050.
2: Ja muszę przyznać, że ja moje podejście do związków partnerskich...
1: Pani jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zajmuje się pani teologią, więc to jest... Pani podejście będzie ciekawe.
2: Nawet doktoryzowałam się na KULU. I przeszłam swoistą drogę w podejściu do godności ludzi, którzy w Polsce też żyją. I nie ukrywam, że takim momentem dla mnie granicznym było to, jak zostałam matką. Po prostu jak zostałam matką. I zaczęłam sobie na pewnym etapie zadawać pytania. bo kiedyś nie rozumiałam ani fenomenu homoseksualizmu, ani związków partnerskich i tak podchodziłam ostrożnie, nie znając tej przestrzeni. W momencie, kiedy zostałam matką, zaczęłam zadawać sobie pytania, jak czują się ci inni, bo moja wrażliwość niestety wskazuje na to, że nie można nikogo w naszym kraju traktować jako człowieka drugiej kategorii, a osoby homoseksualne są traktowane jako osoby drugiej kategorii. Najlepiej byście ich w ogóle nie widzieli. Najlepiej byście ich do szafy
3: proszę
2: schowali.
1: Chwileczkę, panie poseł, ale proszę bez epitetów. Panie poseł, ma prawo do swoich poglądów. Zaraz panowie odpowiedzą.
5: O naszych poglądach.
1: To zaraz odpowiecie.
2: Bo ci ludzie nie mają tych samych praw. Płacą tak samo podatki, żyją tutaj i chociażby z tej racji powinny być wiele spraw uregulowanych. A ta ustawa, pan tutaj bzdury opowiada o konstytucji, proszę pana. Ta ustawa nie wprowadza wielu rzeczy nawet do tego prawa, tylko wy stworzyliście tutaj takiego potworka, którym straszycie, bo zaraz będą wybory i trzeba sobie słupków nabić, tylko o to wam chodzi. I jeszcze dla uściślenia. 80% osób, do których dedykowana jest ta ustawa, to są ludzie w związkach heteronormatywnych. To nie są wcale pary homoseksualne. 80%. 1/3 dzieci już dzisiaj przychodzi na świat w takich związkach.
1: Dobrze, ale wie pani, tylko że emocje budzi ta furtka, bo rzeczywiście ta umowa o wspólnym pożyciu będzie mogła dotyczyć kobiety i kobiety, mężczyzny i mężczyzny, kobiety i mężczyzny. Natomiast oczywiście te dwa pierwsze warianty budzą emocje na prawicy. To jest oczywiście, zwracam się do mojej lewej, czyli tak naprawdę prawej strony. Bo ja jak marszałek...
9: Odwróciłeś.
1: To prawda.
9: Ale powiedzcie, jak to jest właśnie.
1: W każdym razie chcę zapytać, czy dla panów jest nie do zaakceptowania wariant taki, że partnerzy zawierają, czy dwie osoby zawierają umowę notarialną, ona jest rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i to, co dostają, to co mogli dostawać...
2: Notariusza,
1: przepraszam, potem rejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego, mogą mieć wspólnotę majątkową, dostęp do informacji medycznej i możliwość dziedziczenia. Niewiele jest.
5: Nie ma, po pierwsze, nie Marcin ma w Polsce Korała. Innej wspólnoty majątkowej niż wspólnota małżeńska. To po pierwsze. Nawet tak językowo, jak ktoś siedział w prawie.
1: Ale można zmienić prawo i wprowadzić innego typu wspólnotę.
5: Tylko dlaczego? Otóż, szanowni państwo, nie mówimy tu o żadnym prześladowaniu kogokolwiek. Nie mówimy o tym, że osoby homoseksualne są jakimiś osobami drugiej kategorii. Nie znajdziecie w Polsce ani jednego przepisu.
1: Nie wiem, czy wszyscy koledzy pana by się z tym zgodzili. Poseł Piotr Kaleta dyskusji w parlamencie, co pan pewnie słyszał, powiedział, że no może ktoś będzie chciał niedługo zawrzeć związek partnerski z psem. Więc wiem, a to nie jest tak, że wszyscy
3: panu się zgodzili. Ale co to ma do
5: to nie ma nic do rzeczy. To po pierwsze,
3: ale po argumentu.
5: Ale po drugie, to
1: związywanie, jeśli pan pozwoli, relacji między dwoma ludźmi do relacji między człowiekiem a psem, przyzna pan, że jest nadużyciem.
5: Ale przepraszam, jest to wątek poboczny, jakby pan chciał pytać posła Kaletę, to proszę go zaprosić.
2: To padło na tej debacie.
5: Ja powiem o czym innym. Nie ma w Polsce obecnie żadnego przepisu, który by różnicował status prawny osoby ze względu na jego orientację seksualną, który w ogóle by dostrzegał, żaden przepis nie dostrzega tego, jaką kto ma orientację
3: sytuacja
5: seksualną.
3: Sytuacja faktyczna jest jednak.
5: Sytuacja faktyczna jest inna, ponieważ sytuacja faktyczna jest taka, że mamy jeden szczególny rodzaj związku między dwoma osobami, który powstał, bo różne były instytucje społeczne, że tak powiem, które zaginęły w pomroce dziejów, ale przez tysiące ewolucji człowieka, uznano, że rodzina rozumiana jako monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, przynajmniej potencjalnie ukierunkowany na posiadanie dzieci, to jest pewna szczególna forma życia społecznego, która wiąże się z pewnymi szczególnymi obowiązkami,
3: a w ślad za tymi obowiązkami
5: idą pewne szczególne przywileje.
1: Ale to wiemy, panie pośle, to wiemy. Wszyscy wiemy, bo część z nas nawet widzi panią mamę rączkę. Ja wiem, jak to działa. Dobrze, ale chcę zapytać panów. Czemu, ale panowie, jeśli pan powie, ale czemu dla tak rozumianej przez was rodziny, która wedle konstytucji jest chroniona przez państwo, dlaczego uważacie, że związki, panowie, że innego typu związki stanowią zagrożenie dla takiej rodziny?
5: Ja nie mówię, że stanowią zagrożenie. Ja tylko uważam, że ze względu na pewne szczególne cechy takiego związku, on ma szczególne obowiązki i z tych obowiązków wynikają przywileje i uważam, że tego rodzaju przywilejów nie powinny mieć innego rodzaju związki, które niech sobie żyją.
4: Ale czy to zabiera jakieś przywileje?
1: A gdyby Robert Biedroń z Krzysztofem Śmiszkiem przyszli do urzędu i wyłącznie się zarejestrowali i mogli się nazywać małżeństwem, nie mając żadnych innych przywilejów, to pan by się na to zgodził, czy nie?
5: Znaczy, to byłoby mylące co do nazewnictwa, ale ja, co ja bym... Ale na co ja bym... Małżeństwo to jest małżeństwo. Ale ja się... uważam, że można by zrobić jedną rzecz. To znaczy tak, ja mogę dowolną osobę testamentową upoważnić do dziedziczenia po mnie. Mogę dowolnej osobie udzielić pełnomocnictwa.
1: Co możemy zrobić?
5: To możemy stworzyć nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, która za jednym zamachem byłaby pakietem tych spraw.
1: A przecież to jest to!
5: Nie, panie redaktorze, nie. Bo ja nie mogę na przykład obecnie w drodze umowy cywilnoprawnej zawrzeć z panem redaktorem wspólnoty majątkowej, bo wspólnota majątkowa jest tylko małżeńska. Ja nie mogę zrobić tak, żeby pan po mnie dziedziczył jak rodzina, panie, tylko testamentowo, co zabezpiecza prawa do dziedziczenia
1: tak
5: też rzeczywiste.
1: Czyli tak naprawdę na drodze ku zgodzie Marcina Horały na związki osób tej samej płci są wyłącznie kwestie wspólnoty majątkowej.
5: Nie. Wszelkie no przywileje, które są, ale wiecie,
6: ale
5: dlaczego?
6: Bo na,
5: nie, dajcie jeszcze jedno zdanie.
1: Nie.
5: W następnym kroku idzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
6: A Trybunał się wypowiedział w tej sprawie.
5: I ta skarga mówi tak. Mamy w Polsce dwa rodzaje rodzin, mających pewne prawa. I te prawa są nierówne, bo są takie rodziny, co nie mogą adoptować dzieci,
6: dlatego
5: co nie mają całego szeregu innych przywilejów.
6: Równość.
5: I TSUE na pewno wtedy orzeknie, że oczywiście, że tak, że te związki też mają dzieci.
3: Zgodzicie się państwo z taką tezą, że mamy fatalną demografię w tym momencie, a za kilkanaście
1: bez
3: lat.
1: Wątpienia.
3: Dlatego
1: i zdaniem mi się pan pozwolić, mogę małą złośliwość?
3: Tak.
1: Bo zdaniem pańskiego prezesa, Sławomira Mentzena, ta niska demografia wynika z tego, że młodzież za mało pije. A zdaniem z kolei prezesa Kaczyńskiego, raczej kobiety za bardzo dają w szyję, więc macie tutaj zasadniczą różnicę na prawicy, ale dobrze.
3: Bo jest kontekstu to, co pan w tej chwili powiedział, ale zgadzamy się z tym, że mamy fatalną sytuację demograficzną i otóż powinniśmy promować naturalny model rodziny, więc kobiety i mężczyznę, bo tylko w takim związku
1: ale
3: możemy to demografię poprawić.
1: Ale jak pan zmusi te osoby, które chcą zawrzeć związek
3: nie zmuszę nikogo.
1: Jak pan chce ich zmusić do małżeństwa?
3: Ja nie chcę zmusić, tylko chcę promować naturalny model rodziny, kobiety i mężczyzn.
1: Ale oni się wyłamują z tego, co pan nazywa naturalnym modelem.
3: Tylko z takiego związku naturalnie może powstać dziecko, krótko już mówiąc.
1: Panie pośle, proszę spojrzeć na mnie. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety nie będą mieć dzieci i wy tego nie zmienicie prawa.
3: Dlatego chcemy promować ponad wszystko naturalny model rodziny, jakim jest
1: Biedronia i Śmiszka zmusi do tak zwanego naturalnego...
3: Nie chcę nikogo zmuszać. Chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy i Biedroń, i Śmiszek będą mieli prawa takie, jak chociażby prawo do spadku, czego w tej chwili nie ma. Konfederacja mówi jasno, że powinniśmy w ogóle ten podatek od spadków znieść, bo nikt nie powinien po śmierci jeszcze płacić podatku, bo tak to paradoksalnie w tym momencie wygląda.
5: Czy na przykład rodzina taka
3: biologiczna... I rozwiązujmy konkretne problemy takie. Konkretne problemy.
2: No i tego nie ma w tej ustawie.
3: Dobrze, ale nie takim rozwiązaniem, panie redaktorze, które w tym momencie...
1: Drodzy państwo,
3: powinniśmy takie rozwiązania stosować, umożliwiać takim osobom chociażby kwestie spadków, darowizn. To da się już w tej chwili zrobić.
1: Ale ja pana zapytam bardzo konkretnie.
3: Do danych medycznych, ale chciałbym, panie redaktorze, skończyć.
1: Ja wiem,
3: do danych medycznych i doprowadzić do momentu, kiedy pary jednopłciowe mogłyby swobodniej funkcjonować w Polsce.
1: Ale mam do pana pytanie,
3: tego z małżeństwem.
1: Ale co w takim razie w tej ustawie panu się nie podoba, bo to, co pan wymienia, jeśli pan pozwoli, to, co pan wymienia jako konkrety, które pan przyznałby tego typu parom, jest w tej ustawie, więc co się
3: między
1: panu
3: innymi
1: nie podoba?
3: A oprócz tego jest ponad 200 zmian, o których mówił pan minister Szefernaker, które doprowadzają
6: ustawę,
3: do...
6: Tak jest.
3: Tak, ale ponad 200 zmian, o których państwo i pan, podejrzewam, że pan poseł Biedroń w tym momencie też ich nie wymieni, tych 200.
6: No, oczywiście.
3: Właśnie, o to chodzi, bo problem tkwi w szczegółach.
1: To wie pan, to jest oczywiste, że jak się wprowadza
3: państwo chcecie klastrami, salami doprowadzić do zjednania małżeństwa z parami.
1: Dokładnie tak. Nie jest pan pierwszy rok w Sejmie, wie pan, że czasami jak się wprowadza nową formułę prawną, bardzo poważnie zmienia się wszystkie inne ustawy.
3: Ale nie tak bardzo. Tak naprawdę o to chodzi.
4: Naprawdę już czas skończyć się z tym paternalizmem państwa, które mówi obywatelom, jak mają żyć. I naprawdę, absolutnie uważam, że politycy, zwłaszcza prawej strony,
0: są bardziej konserwatywni niż społeczeństwo. Ludzie akceptują związki partnerskie. Ciągle chcecie mówić ludziom, jak mają żyć. Ludzie akceptują związki partnerskie, akceptują dzieci pozamałżeńskie i rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej. A wy się zamykacie w swojej konserwie, a przynajmniej deklaratoryjnie, choć w życiu, tak jak mówi Robert Biedroń, robicie zupełnie coś innego i w waszym środowisku jest mnóstwo rozwodów, unieważnień małżeństw, ponownych małżeństw i tak dalej i wam to nie przeszkadza, ale jak ludzie chcą to uregulować, żeby państwo pomagało ludziom i regulowało ich normalne życie, to nagle robicie jakieś wielkie larum.
5: Ale można żyć bez bycia uregulowanym przez państwo.
0: Jesteście po prostu hipokrytami.
1: Państwo
0: jest od tego, żeby pomagać
5: ludziom. Jest ponad dwa. To są statystyki.
6: Ja powiem coś
1: optymistycznego. Na ten temat.
6: Większość Polaków jest za regulacją związków partnerskich. W większości krajów unijnych ta kwestia jest uregulowana. Tam nadal kury znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy, czy prawicy, czy lewicy się rozwodzą, zostawiają dzieci i tak dalej. Świat nadal funkcjonuje i nie jest to żadne zagrożenie dla waszych związków, dla waszych małżeństw, ale wielka pomoc dla wielu ludzi, którzy czekają na takie regulacje.
1: Drodzy Państwo, przyjdźmy, mam jeszcze jeden temat na koniec, bardzo proszę.
7: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Raptem po 2 latach kadencji odwołany w referendum został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To ważna postać Koalicji Obywatelskiej, bo to szef małopolskiej struktury, członek zarządu partii. Co się stało, pytam Roberta Kropiwnickiego. Drugie co do wagi politycznie miasto w Polsce, a wy zaliczacie taki knockout.
0: No, to jest duży kłopot, nie ukrywam, analizujemy to cały czas, uważamy, że...
1: Trzeba było może przez te 2 lata analizować.
0: To jest kwestia też lokalności i samorządu, a tych procesów, które się tam zadziały. Też trzeba pamiętać, że ta kampania referendalna była bardzo taka brutalna, było dużo fake newsów, było dużo deepfake'u, czyli całego takiego fałszowania rzeczywistości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie ludzie
1: To prawdziwa białkowa inteligencja waszego prezydenta podnosiła ceny biletów, wprowadzała strefę zakazu wjazdu starszych aut.
3: 60% miasta Krakowa jest objęte strefą.
0: To są oczywiście błędy, za które płaci i prezydent Miszalski, jak również i my jako formacja. I teraz robimy wszystko, żeby rozmawiać z mieszkańcami Krakowa, wystawić najlepszego kandydata z możliwych i wygrać te wybory, bo to jest naprawdę też będzie trudna kampania. Będzie kampania w czasie wakacji, a w trudnym momencie i my robimy wszystko, żeby to jednak
1: pani Ewa
0: wygrać.
1: Szedler, Polska 2050, to wszystko na to wskazuje, że koalicja wystawi pewnie na moje oko co najmniej 3, a może 4 kandydatów. Państwo też chyba zamierzają wystawić Pawła Śliza, wydaje mi się, w Krakowie?
2: To znaczy rozmowy jeszcze trwają wewnątrz partii. Przekazaliśmy tę decyzję do struktur krakowskich, ponieważ tam mamy też bardzo dobrego szefa struktur lokalnych. Mamy też świetną kandydatkę radną sejmikową.
1: A dlaczego pani zdaniem Miszalski przegrał to referendum? Dlaczego waszym zdaniem?
2: Proszę pana, to jest troszkę jak na dłoni, bo z jednej strony nie można strefy czystego transportu poszerzać w tak dużej mierze, z drugiej strony podwyższać, bo sprawdzałam, te ceny są naprawdę wysokie transportu miejskiego, bez jakiejkolwiek poduszki wewnątrz dla tych osób, które to po prostu najbardziej odczują, bo tymi starymi autami jeżdżą najczęściej osoby, których nie stać na te najnowsze auta. Więc tutaj zabrakło być może doświadczenia panu prezydentowi, albo zabrakło może jakiejś sugestii czy porady kogoś z tego samego ugrupowania politycznego, że nie można w ten sposób lokalnej polityki prowadzić, bo będzie to miało konsekwencje.
1: Pan Marcin Horała, bo wy zaproponowaliście, czy Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, zaproponował Konfederacji wspólnego kandydata, ale wygląda na to, że te wasze zaloty zostały odrzucone. Konfederacja wam wypomina, zresztą słusznie, że wy sami jesteście w PiS-ie tak pokłóceni w Krakowie, że macie problem z wyłonieniem własnego kandydata.
5: No spokojnie, kandydata wyłonimy, jest jeszcze na to czas. Ja się bardzo cieszę, że mamy do czynienia z pewnym aktem sprawiedliwości dziejowej, bo tym, co ostatecznie utopiło pana prezydenta Miszalskiego, był stosunkowo niski wymóg frekwencyjny, a on wynikał z bardzo niskiej frekwencji w drugiej turze wyborów w Krakowie.
1: Próg musiał być, żeby on został odwołany.
5: Jakby ten próg jest tym niższy, im niższa była frekwencja wyborach, a ta frekwencja była bardzo niska, ponieważ pan Miszalski w tamtych wyborach zastosował taktykę właśnie niezwykle brudnej kampanii pomawiania, obrzucania błotem i tak dalej. Założył, że poparcie ma, jakie ma, i większego już mieć nie będzie, więc musi zohydzić przeciwnika. Jest nawet o tym bardzo dobra książka, jak wygrać wybory i nie dać się złapać. I teraz go sprawiedliwość dziejowa dopadła.
1: Panie proszę, dobrze, ja nie wiem, że jestem małostkowy, więc pamiętam, że w tamtej kampanii, którą Miszalski prowadził, którą wygrał z Łukaszem Gibałą, wasza posłanka Małgorzata Wasserman zasugerowała, że będzie głosować na Miszalskiego, a nie na Gibałę, więc wie pan.
5: Dobrze, pan zasugerowała, to jest bardzo miękkie sformułowanie, tak? Nie, no, absolutnie tego nie powiedziała.
4: Przez wielu
5: szanowny panie redaktorze, no pan Miszalski, no czym jeszcze zasłynął? Tym, że sobie 8 gwiazdek na czole napisał. No niektórzy mają mózgi, nie mają 8 gwiazdek.
1: Ale to chyba napisał zanim został prezydentem.
5: No tak, no czyli... Okay. W ten sposób się promował, żeby zostać prezydentem. No uważał, że to jest, czy nawet nie promował, ale ja naprawdę nie wiem, co trzeba w tej głowie mieć, żeby sobie na głowie 8 gwiazdek malować. Krótko mówiąc, podział polityczny w Polsce, celowo ta nienawiść, celowo podsycana przez Platformę, bardzo długo
2: i was
5: wielu
2: również
5: platformerskim prezydentom miast sprzyjała, bo ogólnopolska polityka taka była, że tam akurat jest szczególnie skupiony elektorat, no, który jest bardzo antypisowski, i w wielu miastach jest tak, a w Warszawie to już w ogóle, gdzie często bywam i rozmawiam z warszawiakami, to od paru lat nie spotkałem zwykłego warszawiaka, który był zadowolony z tego, jak Warszawą rządzi Rafał Trzaskowski, i mówił, ale mamy dobrego prezydenta, transport, edukacja, wszystko świetnie.
4: Raczej mówią, w klubie PiSu jest tylko rozmawia.
5: Ale na koniec wygrywa wybory, no bo trzeba zatrzymać PiS, bo ta emocja ogólnopolska, ta, krótko mówiąc, nienawiść do PiSu jest ważniejsza i być może to jest oznaka, że następuje jakaś racjonalizacja wyboru.
1: Tylko wy naprawdę macie w Krakowie niewiele do powiedzenia, więc nie wiem, czy ludzie się was boją. Może właśnie to jest dowód na to, że się was nie boją. Bartłomiej Pejo.
3: Pan Miszalski zasłynął z tego, że w ciągu 2 lat zwiększył deficyt o 3 miliardy złotych. Przez 20 lat deficyt doprowadzony przez prezydenta Majchrowskiego 6 miliardów. Teraz mamy 9 miliardów. 28% mieszkańców, którzy wzięli udział w referendum, określiło, że dlatego przyszli i zagłosowali przeciwko Miszalskiemu, bo wprowadził tą strefę czystego transportu. Tą strefę czystego transportu, która jest pokłosiem tej chorej ideologii klimatycznej Unii Europejskiej, która do nas przychodzi.
1: No, to nie Bruksela kazała Miszalskiemu wprowadzać strefy zielonego...
3: To kazał między innymi Prawo i Sprawiedliwość w 18 roku.
5: Nie kazał.
1: Oczywiście, Miszalski przegrał przez porałę.
3: Oczywiście,
1: tak?
3: Że tak. W 2018 roku to Prawo i Sprawiedliwość umożliwiło samorządom wprowadzanie strefy zielonego transportu.
5: To jest jednak różnica między kazało.
1: To, panie Boże, to dwa takie nakrały. Do jakiego stopnia jesteś
5: inny? Przekręciłem.
3: Nie, nie przekręciłem, bo daliście taką możliwość. I dzięki temu właśnie w tej chwili prezydent Miszalski może i dobrze nie jest... Panie redaktorze, wystawiliśmy kandydata Bartosza Bochenczaka, który jest przedsiębiorcą, który jest menadżerem i który właśnie w ten sposób...
1: A dlaczego Konrada Berkowicza nie wystawiliście, bo on kandydował kiedyś?
3: Dlatego chociażby, że Konrad Berkowicz jest posłem, a kolega Bochenczak jest przedsiębiorcą.
1: Nie, to chyba nie był główny powód.
3: Jest w stanie poprowadzić kampanię wyborczą w prawidłowy sposób i wygrać te wybory prezydenckie.
1: Bo to okazuje się, że przez lewicę przegrał Miszalski.
6: Dlaczego przez lewicę?
1: No bo chciał strefę.
6: Dobra, ale pan poseł dzisiaj opowiada
5: nie
6: tyle głupot, że to szkoda w ogóle słuchać tego. Przegrałby jeden zakład przed chwilą, ale... Ja w przeciwieństwie, tu nie wiem, czy ktoś był prezydentem miasta wśród kolegów i koleżanek, ale ja byłem prezydentem miasta i uważam, że prezydent miasta musi słuchać mieszkańców. Jeżeli ich nie słucha, to płaci za to cenę. Samorząd rządzi się kompletnie innymi prawami niż polityka ogólnopolska. Mieszkańcy chcą czuć, że prezydent słucha tego bijącego serca miasta i wsłuchuje się w głosy ludzi. Kiedy przestaje się wsłuchiwać, to płaci za to ogromną cenę.
1: To był Robert Bierdoń z Lewicy z ostatnią radą, już trochę spóźnioną dla Aleksandra Miszalskiego. Moimi państwa gośćmi są także pani Ewa Szeller, pan Marcin Choroła, pan Bartłomiej Pejo, pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo.
3: Dobrego dnia, dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
7: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: To jest klasyk nowej wersji Milki i David Guetta, Just the way you are w Radio Z na chwilę przed 10:00. Za moment wiadomości Radio Z, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
14: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
14: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
15: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w supercenach w Media Expert.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: W niedzielę 31 maja słuchacie Radia Z i bardzo dobrze, bo przyszła pora na wiadomości, na które zapraszam Iwona Kutyna.
4: Pomoc dla mieszkańców Opolszczyzny, zniszczenia po nawałnicach. Prezydent chce odebrać order Orła Białego Załęskiemu w Radiu Z komentarze polityków. Nowe otwarcie, dziś towarzyski mecz naszych piłkarzy z Ukrainą.
3: Dziesiąta.
4: Na Opolszczyźnie powołany został sztab kryzysowy, to w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła tu drzewa i zrywała dachy. Z samorządowcami rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak.
5: Sytuacja jest tu o tyle dramatyczna i traumatyczna, że podobny kataklizm przeszedł przez te rejony dokładnie 18 lat temu. Zniszczenia są jednak większe, mówi mi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
6: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych, budynki gospodarcze jak domki z karty rozwalone.
5: I przede wszystkim to ogromna tragedia mieszkańców. Dwie rodziny straciły dach nad głową. Dlatego zarówno wojewoda, jak i gmina już teraz deklarują pomoc w odbudowie domów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu, wschodzie i w centrum kraju. Zgodnie i z potępieniem tak o decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie czczenia pamięci oddziałów UPA mówią goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z, ale różnią się w ocenie reakcji Karola Nawrockiego. Chodzi o nadanie jednostce bojowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii odpowiedzialnej za rzeź polskiej ludności na Wołyniu. Prezydent Nawrocki w związku z tym zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Zełańskiemu orderu Orła Białego. Dla Roberta Biedronia z Lewicy reakcja prezydenta powinna być bardziej umiarkowana. Zdaniem Marcina Horały z PiSu to Ukraina zachowała się wbrew zdrowemu rozsądkowi.
7: Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
8: Robert Biedron.
9: W tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna.
4: Sprawą odebrania odznaczenia zajęć ma się kapituła orderu, której spotkanie zaplanowano na następny poniedziałek. Decyzję kapituły zatwierdza premier. Ze względu na wysokie straty w rosyjskiej armii już latem może dojść do zawieszenia broni w Ukrainie, tak uważa były ambasador USA w Kijowie William B. Taylor. Według niego na razie Putin nie chce kończyć wojny, chce ją kontynuować, bo myśli, że może ją wygrać, a w rzeczywistości ją przegrywa. Kiedy to sobie uświadomi, będzie dążył do zawieszenia broni. Polscy piłkarze wracają po przegranej walce o awans na Mundial. Kadra towarzyskim meczem z Ukrainą we Wrocławiu otwiera nowy rozdział. Na miejscu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Selekcjoner Jan Urban zmienia skład. Możemy spodziewać się debiutów?
10: Tak, trener sam to zapowiada.
11: Mam nadzieję, że zagrają wszyscy debiutanci, że zobaczymy ich w tych dwóch spotkaniach. Wszyscy są blisko debiutu w reprezentacji.
10: Debiutów spodziewamy się w aż trzech formacjach. W bramce możemy zobaczyć Mateusza Kochalskiego, który kilka razy był już na zgrupowaniu, ale jeszcze nie zagrał w kadrze. Wśród obrońców na debiut liczą Kacper Potulski, Oskar Wójcik i Norbert Wojtuszek. Wśród napastników Mateusz Żukowski i Karol Czubak.
4: Początek meczu o 17:30 we Wrocławiu, a w Paryżu już za godzinę walkę o ćwierćfinał Rolanda Garrosa rozpocznie Iga Świątek. Zmierzy się z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk. Co ciekawe, Iga ma dziś 25. urodziny. Wygrana byłaby zapewne najlepszym prezentem.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: Ostatni dzień maja w pogodzie jak ostatni dzień maja, tak naprawdę, no bo będzie wiosna ze wszystkimi jej plusami i minusami, chmury i słońca, a do tego deszcz w centrum i na wschodzie na termometrach około 20 stopni, konkretnie od 16 do 23. A ze mną w studiu Norbert.
13: Cześć, dzień dobry. Sam bym lepiej tego nie powiedział. W sumie patrzę na te mapy i nie, tak myślę, prawdę powiedziałeś.
3: Dałbyś radę, mógłbyś coś podkręcić. Może dodać, że jakaś burza będzie, emocje, coś.
13: Nie ma burzy właśnie, będzie tylko, słuchaj, tylko deszcz.
3: Zróbmy tak, najbliższa okazja za godzinę. Kolejna prognoza pogody.
13: Dobra.
3: Posłuchamy.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
14: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Szymon wrócił, odzyskał głos.
1: Tak, odzyskałem głos, głosowano na mnie, więc powiedziałem, nie zostawajcie w domach, po prostu przyjdźcie i dzięki temu mam głos, wygrałem.
0: Brawo.
1: Tak, na loterii. Otóż słuchajcie, nie wiem czy wiecie, no wiecie wszyscy, że Kraków nie ma prezydenta.
0: Tak.
1: Tydzień temu akcja tych, którym się nie podobał Aleksander Miszalski z KO się udała.
0: Mhm.
1: Procentowo frekwencja no nie była duża, 29,99%, ale to wystarczyło, takie były procedury. Prezydent porządził tylko 2 lata i miał bardzo dziwną strategię na wygranie tych wyborów, ponieważ powiedział, żeby jego wyborcy w dniu głosowania zostali w domach.
0: No niezbyt mądre.
1: No i oni zostali w domach i dlatego Miszalski też został odesłany do domu. No wiesz, jak jest taki, że tak powiem, domolubem.
0: Tak.
1: Nie znam się, kurczę, ale myślę, że gdyby to przełożyć tak na sport, na przykład gdyby ktoś w najlepszych czasach

0: kandydaci w tym Krakowie. I to ja przyjrzałem sobie. I to jest ciekawe, że zauważyłem, że ma kandydować Aleksandra Owca.
1: Zarazem. Nie znam.
0: No właśnie, ale słuchaj.
1: Jakieś polityczne zwierzę.
0: Przecież to jest kurczę Kraków. A co podłożył smokowi Szewczyk Dratewka?
1: Owieczkę.
0: Owieczkę, z niespodzianką. Tutaj wietrze, no. Taki trochę bajkowy, ale wiesz, niby bajki, ale coś jest na rzeczy. Opozycja chce teraz właśnie wszystkich odwoływać. Czuję, że teraz kurczę Tusk na Lajkoniku będzie musiał jechać do tego Krakowa i wygra. Wszyscy na pewno moim zdaniem wyjdą z domów, żeby to zobaczyć, co ty na to. I ciekawą rzecz Miszalski powiedział, słuchajcie, już po odwołaniu pogodził się z werdyktem i dodał na koniec. Do zobaczenia na szlaku. Czyli jednak wychodzi z domu, no.

0: Lenny Kravitz w Radiu Z, 19 po 10. Bądźcie z nami. Za chwilę miejsce piąte w przebojowej liście wydarzeń tygodnia.
1: Sponsorem programu był JBP Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Radio Z i przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Teraz miejsce piąte w naszej liście.
1: Słuchajcie, ogłaszam, że Skolim będzie miał swoją kiełbasę.
0: Nie żartuj, Szymon.
1: Nie, naprawdę, tak? Będzie miał swoją kiełbasę. Został twarzą kiełbas. Dał wizerunek i imię. Jest to produkt sygnowany właśnie z Skolimem. I moim, wiesz jak się ona będzie nazywać? Steczkowska. Znaczy kiełbasa Steczkowska. Steczkowska sucha, wędzona. Steczkowska grillowa. Nie, no tutaj żartuję. Będzie się nazywać kiełbasita. Nie, no dobra, też żartuję. Ale co pomyślałem, że gdyby się nazywała kiełbasita i on by śpiewał w piosence, że mama ja, tylko mama je.
0: Kiełbasita.
1: Mama je. Mama dużo je.
0: Czy, przepraszam, kiełbasy z Kolima będą pachniały jego perfumami? Bo
1: słuchaj,
0: swoje perfumy.
1: Nie, ojejku, nie wiem, jak ktoś to poczuł. Znaczy, to bym by ją, jak byłaby w Dino, to by można było się czuć 100 km dalej, rozumiesz? No.
0: Już wiesz,
1: słuchaj,
0: że jest.
1: Tak, no w ogóle niezły jest, słuchaj, naprawdę. Ja jestem pod wrażeniem, bo tak zupełnie serio.
0: Tak.
1: Jestem pod wrażeniem, bo tak, stacje benzynowe ma. Czyli patrz, już teraz tak, idziesz na stację benzynową, tam kupujesz jego napoje, jego kiełbasy. No wszystko będzie jego. Tak. Zaraz sobie Eurowizję kupi. Albo na przykład kupi Zenka. No,
0: to by było.
1: Co było? No Zenka kupuje i będzie Zenek śpiewał Latino albo tam Brylantyno do śniadania.
2: Czas pokaże.
1: No, zobaczymy, możesz. Kurz, a jak kupi mnie? Jak Szymon, będę jego błaznem i do śniadania będę opowiadał żarty. Chodź, tata Sita, żart opowiadam. I mam jeden taki. Jakim głosem Skolim śpiewa?
0: Uwaga.
1: Kiełbasem.
0: Dobre.
1: Ale wiesz co, bo sobie myślałem, co ja mógłbym swoją figurą reklamować i być twarzą albo ciałem czego, ale to chyba raczej tylko kabanosów, co? I to nawet takich...
0: Wege.
1: Wege i takich cieniuteńkich, bo są takie kabanosy.

0: Tayo Cruz i Break Your Heart. W Radiu Z trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Przed nami jeszcze w tej godzinie miejsce czwarte. Koniecznie bądźcie blisko radia muzycznie u nas. Za chwilę Ray z genialnym numerem Where is my husband? Radio
1: Z i już. Reklama. Kiedyś własność była czymś oczywistym. Dziś często z niej rezygnujemy. Nie kupujemy muzyki, filmów, a nawet rzeczy, których używamy na co dzień. Czy to tylko wygoda, czy nowy styl życia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego rezygnujemy z posiadania rzeczy na własność i co to oznacza dla naszej codzienności. Naszym gościem będzie Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Słuchajcie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Po reklamie.

0: tutaj listę zapraszamy. Przebojowa lista przebojów. Jak to się nazywa?
1: Wydarzeń tygodnia.
0: Dobrze, wydarzeń tygodnia.
1: Prędzej zdejmą ten program.
0: Dzisiaj się nauczę nazwy. Wierzy mnie, że ona pyta, co ty prowadzisz w Zece. Tak. Ja nie umiem powtórzyć tej nazwy. To dobre, słuchaj, teraz jest właśnie jeszcze lepsze. Tak. Będzie teraz po tym, jak strażacy wparowali do mieszkania mamy prezydenta. No, słynny skandal przed tygodnia. Wszyscy tam się doszukiwali przeróżnych rzeczy, prowokacji, wiadomo jakich. Bo tam poszło 3 fałszywe zgłoszenia o pożarze i osobie nieprzytomnej w środku. I słuchaj, jak się okazało, uruchomił się lider ruchu obrony granic, który zapowiedział, że będzie patrolował okolice Belwederu, że prezydent jest zagrożony.
1: Będzie chronił.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: No i oczywiście się potem okazało, że to były fałszywe alarmy, w których zabawiało się 3, teraz już 4 typków, więc zdawałoby się, że już sobie Bąkiewicz mógłby odpuścić, ale kurczę, teraz właśnie się może przydać, bo okazuje się, że Nawrocki, to jest też historia sprzed paru dni, podpadł prezesowi Kaczyńskiemu i PiS-owi, gdyż pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został Zbigniew Kapiński. Mhm, w 2000 roku sędzia Kapiński zasiadał w procesie lustracyjnym Wałęsy i uznał, że ten miał rację i że nie współpracował z SB. I spiekliło to Jarka, Cęckiewicza, cały PiS. Jest teraz drama i już komando pod wodzą Terleckiego może chcieć wyjaśnić Karola. Tak nie cierpią Wałęsy, że są gotowi przeskoczyć przez mur do Belwederu. Wyobrażasz sobie Jarosława skaczącego przez mur?
1: Z drabiną.
0: No właśnie, chyba że na Terleckim albo na Błaszczaku. Jako na takim, wiesz,
1: na
0: rączym rumaku, tak, na barana. Kurczę, ale oni tak nie cierpią Wałęsy, że myślę, że tak nie będą chcieli iść w jego ślady, że moim zdaniem będą, na pewno nie będą skakać, żeby nie robić tego samego, co on, tylko nie wiem, no.
1: Dołem.
0: No dołem, podkop, kurczę, no. No tak. Na przykład, wiesz, wiertło Beata na cześć Kępy. Albo szydło, wiertło.
1: Dobre.
0: Chociaż ja uważam, że one to zrobią osobiście na polecenie prezesa. Paznokciami prezes. Beata, wierć się!

0: To Maciej Musiałowski w Radiu Z, a lada moment, Iga Świątek wychodzi na kort. Szczegóły w wiadomościach o 11.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
12: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
11: I dla dzieci z rodzicami.
13: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
15: Ale tato, tylko nie samochodem!
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
15: A ja chcę syrop.
16: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
14: No i jak się czujecie?
15: Super! I nie zasypiam!
14: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
16: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, dochodzi 11. Już teraz najnowsze wydanie wiadomości przedstawi Iwona Kutyna.
5: Iga Świątek na korcie. Czy będzie ćwierćfinał Rolanda Garrosa? Warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów usłyszał zarzuty. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Sprawdzimy, jak bawili się kibice.
4: Jedenasta.
5: Lada moment na korcie centralnym. Rolanda Garrosa i Iga Świątek zacznie walkę o ćwierćfinał French Open. Jej rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z razem ze mną. Zwycięstwo w tym meczu może mieć dla Igi wyjątkowy smak.
6: Zgadza się, a to dlatego, że nasza tenisistka ma dzisiaj urodziny. Kończy 25 lat, ale nawet w takim dniu pozostaje profesjonalistką.
7: Rzecz zatem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan, więc skupię się na meczu.
6: A po nim, mamy nadzieję, przyjdzie czas na świętowanie urodzin i zwycięstwa. Łatwo o nie nie będzie, bo Kostiuk jest na fali. Wygrała między innymi turniej w Madrycie. Igi nie udało jej się jeszcze pokonać i mamy nadzieję, że tak pozostanie.
5: Iga jest ostatnią zawodniczką w stawce tegorocznego French Open, która wygrała ten turniej w przeszłości. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. O zatrzymaniu warszawskiego adwokata poinformował sieci szef MSWiA. Co ważne, ta sprawa nie dotyczy ostatnich fałszywych alarmów, między innymi w mieszkaniu matki prezydenta. W studiu Jankiela, który zajmuje się tym tematem. Dzień dobry, Janku.
8: Dzień dobry.
5: Co jeszcze ustalili śledczy?
8: No, według nich mężczyzna informował o rzekomych przygotowaniach do zamachu w wiele instytucji publicznych, starał się mylić tropy i obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
9: Do wysyłanych listów załączał nielegalne posiadane dokumenty, a w jednym z nich umieścił amunicję.
8: Żeby zatrzymać mężczyznę, służby musiały siłą wejść do jego mieszkania w Warszawie. Policjanci znaleźli tam m.in. broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste.
5: Prokuratura postawiła adwokatowi 7 zarzutów, za które grozi nawet 8 lat więzienia. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzega przed igraniem z ogniem i możliwymi skutkami ataków na zaporowską elektrownię atomową. Chodzi o uderzenie drona, który przebił się przez ścianę jednego z bloków i eksplodował wewnątrz. Wybuch nie zniszczył urządzeń elektrowni, ale w ścianie powstała dziura. Należąca formalnie do Ukrainy siłownia znajduje się na terenach zajętych przez Rosję. Dlatego Rosjanie o atak oskarżają Ukraińców. Mówią nawet o nowym Czarnobylu. Kijów kategorycznie odrzuca oskarżenia, twierdzi, że Kreml wykorzystuje strach przed katastrofą atomową. Tymczasem w kolejnych rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby zginęły na Ukrainie co najmniej 2 osoby, blisko 20 zostało rannych. Budapeszt odpoczywa po nocnym świętowaniu finału Ligi Mistrzów. Mimo obaw nie doszło do ekscesów. Najpoważniejsze wydarzył się w noc poprzedzającą finałowe spotkanie, gdy w centrum miasta pobiło się kilkadziesiąt osób. W węgierskiej stolicy jest Marcin Friedrich. Są już jakieś podsumowania tego piłkarskiego weekendu?
10: Policja oficjalnie przekazała, że było spokojnie. Do interwencji służb porządkowych doszło tylko kilka razy. Były to pojedyncze sprzeczki. Zatrzymano 6 osób. Wczoraj funkcjonariusze poszukiwali Brytyjczyka, który po wypadku na hulajnodze trafił w ciężkim stanie do szpitala, ale uciekł z niego, by oglądać mecz. Udało się go odnaleźć i mężczyzna wrócił na szpitalne łóżko. Pomocy medycznej udzielono 90 osobom, 25 trafiło do szpitala. Głównie to były zasłabnięcia i nieumiarkowanie w spożywaniu napojów wyskokowych. Z Budapesztu Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Ligi Mistrzów przyjechało do Budapesztu blisko ćwierć miliona kibiców. 61 tysięcy oglądało mecz na stadionie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dzisiaj do 16 stopni w Trójmieście, do 19 w Olsztynie, 20 w Katowicach, 21 w Krakowie i Warszawie, do 23 we Wrocławiu. Deszcz prognozowany w centralnej i wschodniej Polsce. W poniedziałek podobnie, z tą różnicą, że na termometrach do 24 stopni i w centrum pojawią się burze.

0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w tej godzinie. Zaczniemy oczywiście od miejsca trzeciego.
1: Kurczę, słuchaj, Norbert, pali się las pod Warszawą, koło Wołomina, prawda? Straż gasi, żołnierze gaszą i to już jest kolejny w ostatnim czasie. Powiedz, o co chodzi, że w radiach, i nie powiem w których, ale bardzo blisko, właśnie.
2: Tak.
1: No naszym też. Wszyscy prowadzący mówią: hej, cudownie mi się szykują, w ogóle bez deszczu, hej, rewelka, piękna słoneczna
2: nie
1: pogoda.
2: Się, nie będzie padał deszcz.
1: Nie będzie padał deszcz. Hej, nareszcie letnia pogoda w środku wiosny, bez grama deszczu. Kurde, stary, czy jak jest powódź, to ci sami będą mówić na przykład, nie wiem, hej, kolejny dzień z deszczem, siąpi, nie chleje. No słuchaj, po co chodzi? Słuchaj, czytałem na jednym z portali: pogoda zepsuje długi weekend, deszcz na północy. I kurde, dobrze, no.
0: Teraz to się
1: no błagam
0: przyda,
1: cię, no tak. Potrzebne to nam jest. Albo nie wiem, co, jak to może być? Hej, cudownie, sucho, piękny, słoneczny dzień, czuję dym, haha, przypomina mi się harcerskie ognisko, ale okazja na grilla, nie potrzebuję podpałki. Dawać mi tu kiełbaskę z kolimowską, ale się dzieje, o strasz, zapraszam na grilla, ale upał, nie ma to tamto. No kurde, no.
0: To by była pogoda.
1: Czyli kurde, tak sobie wyobrażam, Norbert, że przyszłość radio to będzie taka: hej, słuchajcie, leci asteroida, czat, wow, ale przygoda, kosmos po prostu, wyjdźcie na zewnątrz robić selfie z asteroidą, cudo, no koniec świata, hej.
2: Genialnie.
1: I słuchalność rośnie?
2: Od razu.
1: Ale zaraz potem brzdęk, tak?

0: True Face w Radiu Z. Fire in your eyes. 17 minut po 11, a wysłuchacie przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Jak się pewnie domyślacie, za chwilę miejsce drugie. Robi się coraz goręcej. Wcześniej u nas m.in. Kungs z numerem Galaxy.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz

0: Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny! Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś!
10: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Tak, gramy wam w Radiu Z, a teraz miejsce drugie w liście Szymona. Otwierasz internet?
1: Tak, otwieram internet, właśnie internet. Ja już wiem, co to jest internet. A kto są internauci? Wszyscy, którzy tam mieszkają?
0: Nie, ci co w kosmosie są,
1: a jak
0: nie?
1: Wychodzi z domu, to też jest internautą, czy już jest?
0: To chyba w środku.
1: Właśnie. Słuchaj, no właśnie przeglądam w piątek, w piątek otwieram właśnie internet, tak. Otwieram internet i przeglądam tytuły. I słuchaj, to jest niesamowite. One obok siebie, różne portale, mhm. I masz nagłówki. Uwaga, pierwszy. KO z wyraźną przewagą nad PiS. Mhm. I tuż obok inny portal. Tak. Nowy sondaż. Tusk traci władzę.
0: No jak to się jest obok teraz?
1: A potem dalej. Uwaga, KO liderem, ale PiS pnie się w górę. A obok. KO ucieka PiSowi.
0: Jak my mamy nie zwariować? No.
1: I teraz tak. To pierwszy robił Ibris z tym, że to idzie, jest liderem, a ten drugi, że ogólnopolska grupa badawcza. Pomyślałem, że są jakieś dwie rzeczywistości.
0: No, w którą stronę mamy iść?
1: No właśnie.
0: To mówi prawdę.
1: Poczekaj, ale właśnie może, słuchaj, kiedyś dojść do sytuacji, że według jednych stron KO wygra wybory, według drugich PiS.
0: Ale to by było.
1: Stary, i może to jest jakieś rozwiązanie?
0: Dwóch premierów?
1: Tak, i w ogóle słuchaj, dokładnie. I wtedy, kurczę, może wszyscy będą zadowoleni. Norbert, nareszcie, rozumiesz?
0: Wow.
1: Każda strona wygrana. Wyobrażasz sobie cudowną Wigilię, ci są przekonani, że wygrali,
0: oczywiście.
1: Ci są przekonani, że wygrali.
0: Nie ma przegranych.
1: Tak, tylko warunek. Przez 5 lat musisz czytać jeden portal. Tylko jeden portal i się tego trzymać. I będziesz szczęśliwy. Patrz, wspólne Wigilie, nie ma podziałów. Jedna stolica w Krakowie, druga w Warszawie.
0: Pięknie.
1: Dwie Wisły, jedna płynie do góry,
0: pięknie.
1: Druga na dół. Dwa morza, no można...
0: Szymon, to jest przełomowy moment. Myślę,
1: no
0: że
1: dokładnie.
0: Odkryłeś eurekę.
1: Tylko pilnujmy się jednego.

0: to Mans Zelmerle w Radiu Z. 24 minuty do 12. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego trwa. Za chwilę miejsce pierwsze.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
8: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
9: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
1: Po reklamie.

0: Czekaliście na to wszyscy i proszę bardzo, miejsce pierwsze.
1: I to jest temat, słuchajcie, kontrowersyjny, huczy. Widziałem sondę w Radiu Z, że nikt nie chce, żeby tam artyści mieli trochę wyższe te...
0: Tak.
1: Temat jest złożony, bo zaczęło się od tego, że rząd przyjął uchwałę, pewnie i tak ją zresztą Karol zawetuje, jak znam życie.
0: No, tak.
1: Przyjął uchwałę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Chodzi o to, żeby artyści o niskich i nieregularnych dochodach mieli łatwiejszy dostęp do ubezpieczeń, do świadczeń chorobowych. Mm-hmm. I uruchomił się jak elektryczna hulajnoga Sławek Mencen, że płacenie emerytur artystom, którym się nie chciało płacić składek, którzy tworzą sztukę, której nikt nie chce.
0: Cytat.
1: Mija się sensem, tak.
0: Jeżeli nie potrafi na siebie zarobić, to nie jest artystą, tylko hobbystą.
1: Tak.
0: Nie tworzy sztuki dla tylko badziew.
1: A jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orznąć na kasę, to jest jeszcze złodziejem i niech spada.
0: Ojej.
1: No i to jest takie trochę uogólnienie, bo naprawdę są artyści, którzy w ogóle nie mają umów, wiesz,
0: no,
1: rzadko
0: tak,
1: to się...
0: Tak, tak.
1: Ja wiem, bo wiesz, wszyscy w Polsce myślą, a ty to wiesz, że Doda, Dorodowicz i Majewski domagają się, no ale to rozumiesz, to nie...
0: emerytur.
1: No dokładnie, no. oczywiście. I pięknie dlatego odpowiedziała mu Joanna Szczepkowska. Pozdrawiamy panią Anno. Naprawdę to było trafne. Panie Mencen, postaram się jasno i prosto jak do człowieka, któremu się podoba tylko sztuka za drogie bilety. Sztuka to coś takiego, co się rodzi z wyobraźni. Wyobraźnia to takie coś, co nie działa jak bankomat. Badziewie w sztuce tworzą ci, którzy kierują się zarabianiem. Rynek zalewa takie właśnie badziewie. Zalewa, bo są odbiorcy badziewia, jak na przykład pan. I cytuję jego, a jeżeli próbuje nas wszystkich do tego orzeć na kasę, to jest jeszcze złodziejem, niech spada. No więc artystą złodziejem to ty jesteś, cwaniaczku, który zarabiasz na polityce, naciągając wyborców na takie populistyczne kawałki. Zemsta artystów może być straszna. Scenarzyści będą umieszczać w ranczo postać przykład głupiego Sławka. Nie wiem, Wiśniewski zaśpiewa Kajne Męce, rozumiesz? Kurde. Będą rzeźby nieudane Mencena, skrzyżowany z hulajnogą, wiesz? Opera Straszny Wór na przykład.
0: Nie, koszmar.
1: No, koszmar, dokładnie. Zemsta artystów.
0: Tak.
1: Majewski, o, Majewski będzie tworzył badziew za pieniądze na temat Mencena.
0: W liście.
1: W liście, dokładnie.
0: W przebojowej liście.
1: Tak nas rozsierdził.

0: Pita Marisa, a wysłuchacie Radio Z. Dokładnie 5 minut zostało do godziny 12. Bądźcie z nami już za chwilę. Najnowsze wydanie wiadomości, w nich o zmaganiach Igi Świątek z Martą Kostiuk. Za chwilę też aktualna prognoza pogody.
1: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dochodzi 12. Darek Klimczak w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał Rolanda Garrosa gem za gem. Pozytywne efekty nocnej prohibicji w Lublinie. Zmiany widać już po tygodniu. Ranni policjanci, 500 kiboli zatrzymanych. Paryż rozrubami świętował sukces w Lidze Mistrzów.
3: 12.
4: W Paryżu w swoje 25. urodziny Iga Świątek gra z Martą Kostiuk z Ukrainy o 1/8 French Open. Trwa pierwszy set, jest 5-5. Obie zawodniczki do tej pory grały ze sobą już 3 razy. Zawsze wygrywała Polka. Do spotkania Świątek Kostiuk wrócimy w wiadomościach Radia Z za godzinę. W Lublinie po tygodniu od wprowadzenia nocnej prohibicji Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych. Pozytywne efekty zmian widać także na oddziałach ratunkowych. O szczegółach teraz nasz lubelski reporter Mateusz Kasiak.
5: Zaledwie tydzień wystarczył, żeby w Lublinie, w najbardziej hałaśliwych i imprezowych miejscach, było spokojniej i bezpieczniej. Jak mówi mi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola, zmiana jest ogromna.
6: 2 tygodnie temu w sam weekend było 20 mandatów, natomiast teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
5: Pierwsze efekty widać też na oddziałach ratunkowych. Mówi mi Wiktor Wójtowicz, wiceszef SOR-u szpitala przy ulicy Jaczewskiego.
7: Faktycznie było trochę mniej tych pacjentów.
5: Jak dodają lekarze, na pełną ocenę trzeba jeszcze poczekać. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: W tej chwili nocna prohibicja jest w 180 gminach całej Polski. Od jutra będzie także w Warszawie, w całej Warszawie. To oznacza, że wchodzi w życie już o północy z niedzieli na poniedziałek. Wchodzi wszędzie, z wyjątkiem sklepów w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Stolica Francji jak pole bitwy. Po zwycięstwie Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów w Paryżu i kilku innych francuskich miastach doszło do starć z policją. Kibole podpalali auta, miejskie rowery, demolowali witryny sklepowe. Informacje ze stolicy Francji zbiera reporter Radio Z Marcin Friedrich. Marcinie, jaki jest bilans tej bitwy?
8: Zatrzymano ponad 400 osób, a co najmniej 7 policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko. Ulice francuskiej stolicy nocą po prostu zamieniły się w pole bitwy. Rzucano petardy w policję, podpalano samochody, a na ulicach tworzono istne barykady z płonących miejskich rowerów elektrycznych. Na polach alizejskich zgromadziło się 20 tysięcy osób. Najgoręcej było jednak w pobliżu stadionu Parc des Princes, gdzie transmitowano finałowe spotkanie z Arsenalem. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Dzisiaj po południu powitanie zwycięskiej drużyny w Paryżu. Na polach marsowych spodziewanych jest nawet 100 tysięcy osób. A polscy kibice pójdą dzisiaj na towarzyski mecz Polski z Ukrainą. Będzie to pierwszy sprawdzian przed jesiennymi meczami w Lidze Narodów. Trener Jan Urban zapowiada, że będzie chciał przede wszystkim poprawić grę w obronie. Powołał także zawodników, którzy nigdy wcześniej w pierwszej reprezentacji nie grali. Mecz z Ukrainą dzisiaj o 17:30 we Wrocławiu. W środę kolejny sprawdzian. Rywalem będzie Nigeria. Ten mecz w Warszawie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj w nocy od 8 do 14 stopni, najchłodniej na północy i północnym zachodzie, najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, we Wrocławiu do 14 stopni i uwaga, tam też są prognozowane burze dzisiaj w nocy. Jutro w ciągu dnia opady deszczu, ale burze przeniosą się do centrum i na wschód na termometrach do 21 stopni. To jest program Na Luzie w Radiu Z. Norbert Pienkowski, witam i zapraszam 3 minuty po godzinie 12.

Jeden z tych numerów, którego można słuchać w kółko. Jay-Z, Alicia Keys w Radio Z. 12:13. Trudna godzina. Słuchajcie, kierowcy, ważna sprawa, bo od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Nie powiem teraz wam dokładnie, o co chodzi. Musicie zostać z nami i za chwilę wyjaśnię, ale ważne jest to, że za jego brak, no,

0: To Culture Club w Radiu Z, 12.20. Macie w aucie gaśnicę i trójkąt? No to brawo, ale od czerwca to już za mało. Apteczka staje się obowiązkowa. Po 23 latach do wolności Ministerstwo Infrastruktury mówi: sprawdzam, a za brak mandat, słuchajcie, wysoki, bo czytam, że do 3000 zł. Niemcy mieli to od dawna, my dołączamy późno, ale zawsze jednak coś.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
18: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
19: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Olivia Rodrigo, tak gramy wam w Radiu Z. 21 minut do 13. Okazuje się, że najczystsza woda w kraju nie jest ani na Mazurach, ani na Kaszubach, tylko w Wielkopolsce. Chodzi o Jezioro Powickie. Widoczność pod wodą do 10 metrów. Jedyny problem, jezioro powoli znika, ale póki jest, korzystajmy. Radio Z i już. Jezioro Powickie, a za chwilę płyniemy razem z Artemas.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
6: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
5: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vime oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: był kiedyś taki miś Teddy. A to jest Teddy Swims w Radio Z. 12 minut do 13.
1: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
2: Dzień dziecka dopiero jutro, ale już dzisiaj możecie bawić się z nami w Jura Parku Krasiejów, gdzie czeka na was strefa Radia Z. W niej moc wyjątkowych atrakcji i to nie tylko dla tych najmłodszych.
3: Mnóstwo doskonałej zabawy. Najmłodsi mogą bawić się w małego paleontologa, we swoje własne wykopaliska i wykopać swoje własne dinozaury. Mamy łamańce językowe dla nieco starszych dzieci. Będzie zakręcony konkurs, który ma mnóstwo atrakcji, mnóstwo nagród. No i cóż, będziemy się też ścigać samochodami zdalnie sterowanymi. Będzie fantastyczna zabawa.
2: Mówił mi Kordian, dobra pogoda, zaklepana aż do wieczora, więc przybywajcie, czekamy na was do 15.
1: Na relację zaprosił sponsor, właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów.

0: To Imany. A wy słuchacie Radia Z. 5 minut zostało do 13. Dzisiaj ma urodziny, ale mimo to nie udało jej się wygrać. Iga Świątek przegrywa z Martą Kostiuk. Podsumowanie tego spotkania punktualnie o 13 w najnowszym wydaniu Wiadomości Radia Z. Bądźcie blisko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę 13. Słuchacie Radia Z. Smutny Darek Klimczak w studiu.
23: Smutny.
0: Mimo to zapraszamy. Wiadomości.
23: Smutny, bo smutne urodziny Igi Świątek. Polka odpadła z French Open. Białoruska opozycja ustaliła, gdzie rosyjska armia umieściła pociski Oriesznik. Wyjazdy autem na Boże Ciało będą tańsze. Benzyna może spaść poniżej 6 zł.
0: 13.
23: Iga Świątek nie ma dzisiaj czego świętować. W swoje 25. urodziny Polka przegrała na kortach Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk w dwóch setach 5-7 i 1-6. Dla Igi Świątek to najgorszy wynik w Paryżu od 7 lat. Przypomnę, że do tej pory wygrywała tam 4 razy. Było to też pierwsze zwycięstwo Kostiuk nad Świątek w karierze. Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą 3 razy. Polityczna burza wokół zapowiedzi Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu. Za nieco ponad tydzień decyzję w tej sprawie podejmie kapituła orderu. Żeby prezydent Ukrainy stracił to odznaczenie, konieczna jest jednak także kontrasygnata polskiego premiera. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Czy według polityków Tusk powinien zgodzić się na odebranie Zełenskiemu orderu?
2: Zdania są podzielone. Opozycja domaga się od premiera złożenia kontrasygnaty i tym samym odebrania Zełenskiemu orderu. Tu nie powinno być sporu, mówi poseł PiSu Marcin Horała.
3: Nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom ma pozostać bez adekwatnej reakcji.
2: Za premiera nie chcą decydować politycy koalicji rządzącej. Są jednak krytyczni w sprawie propozycji prezydenta Nawrockiego. Potrzebny jest rozsądek, mówi europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Kto się będzie cieszył z decyzji o odebraniu orderu? Najbardziej będzie się cieszył Putin.
2: Jak dodaje, potrzebne są przede wszystkim działania dyplomatyczne i rozmowa z Ukrainą o niezagojonych ranach przeszłości.
23: Członek kapituły Orderu Orła Białego Michał Klajber przekazał portalowi radioz.pl, że odznaczenie prezydentowi Ukrainy zostanie najpewniej odebrane. 700 kilometrów od granicy z Polską, w takiej odległości od nas, Rosjanie umieścili swoje rakiety Oriesznik. Białoruska opozycja ustaliła, że bazą tych pocisków balistycznych jest lotnisko Krzyczew na wschodzie kraju. Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy jedynie sprzęt pomocniczy używany do obsługi Oriesników. Zasięg Oriesników to 5,5 tysiąca kilometrów. Uspokaja się sytuacja na rynku paliw. To dzięki przedłużeniu rozejmu między USA i Iranem oraz zapowiedzi przywrócenia tranzytu statków przez cieśninę Ormus. W Polsce benzyna i ropa też tanieją, mówi Radiu Z Urszula Cieślak z BM Reflex.
16: To są też dobre informacje, ponieważ przyszły tydzień ze świętem w środku tygodnia powinien przynieść tańsze tankowanie na stacjach i to będzie oznaczało, że mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 złotych za litr.
23: Jak wiecie z naszych wiadomości, rządowy pakiet wsparcia dla kierowców jest przedłużony do połowy czerwca. Na koniec jeszcze informacja o rosnącym bilansie ulicznych zamieszek pseudokibiców z policją we Francji. Rannych zostało ponad 200 osób, w tym 60 policjantów. 8 osób jest w stanie ciężkim. Blisko 800 zostało zatrzymanych. Ponad połowa z nich pozostanie na razie w aresztach. Wandale niszczyli, podpalali samochody, witryny sklepów i restauracji, a nawet próbowali wedrzeć się do policyjnych komisariatów. Do regularnych ulicznych bitew doszło po wygranej klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Do sprawy tej wrócimy w wiadomościach Radio Z za godzinę.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest JPB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: W prognozie pogody widać stabilizację. Ta stabilizacja to przede wszystkim temperatury. Mniej więcej od poniedziałku do środy temperatury tak od 19 do 22 stopni. Opady deszczu w centrum, na wschodzie, częściowo też na południowym zachodzie naszego kraju. Bez niespodzianek tutaj, jeśli chodzi o temperatury w nocy, mniej więcej od 9 do 13 stopni.
25: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: 4 minuty po godzinie 13:00, już teraz naprawdę genialna. Kaśka Sochacka i jej Szum w programie Na Luzie w Radiu Z. Norbert Pienkowski, fajnie, że jesteście.

muzyka numer jeden w Radiu Z to oczywiście Cyndi Lauper. 14 minut po 13. Nie odchodźcie za daleko, bo mam dla was przygotowaną historię dotyczącą gościa, który przeszedł po taśmie między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: Anne Winsburn. Everything I Do w Radiu Z. 24 minuty po 13. Słuchajcie, czytam, że Stończyk przeszedł po 20-milimetrowej taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower. 500 metrów nad ziemią. 500 metrów, 180 metrów nad ziemią. Muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę imponujące. No, zaimponował mi. Choć jeśli ten pan chce poczuć taki prawdziwy sport ekstremalny, to niech weźmie stówę i spróbuje zrobić zakupy spożywcze na weekend.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedyś własność była czymś oczywistym. Dziś często z niej rezygnujemy. Nie kupujemy muzyki, filmów, a nawet rzeczy, których używamy na co dzień. Czy to tylko wygoda, czy nowy styl życia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego rezygnujemy z posiadania rzeczy na własność i co to oznacza dla naszej codzienności. Naszym gościem będzie Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Słuchajcie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
7: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
6: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Urszula w Radio Z, 22 minuty do 14. Bądźcie z nami, bo zaraz przeniesiemy się do Jura Parku w Krasiowie, gdzie jest nasze miasteczko, miasteczko Radio Z.
1: Reklama.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
3: Po reklamie.
4: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
5: Dzień dziecka, spędzamy z wami w Juraparku w Krasiejowie. Jest miasteczko Radia Z, a w nim stanowisko paleontologiczne, minimotodrom, są gry i zabawy, a nad wszystkim czuwają oczywiście dinozaury.
6: Bardzo mi się podobają te dinozaury i najbardziej mi się podobał ten wielki dinozaur.
5: A nie bałaś się takiego wielkiego?
6: Nie.
7: Kiedyś to były książeczki z dinozaurami, się przeglądała, teraz można to tak pooglądać, no prawie na żywo.
5: No i mamy miasteczko Radia Z.
8: Oczywiście. Oczywiście, że tak. No, najważniejszy punkt chyba dzisiaj w Krasiejewie to miasteczko Radia Z. Tak mi się wydaje.
5: W miasteczku Radia Z w Juraparku Krasiejów czekamy na was do 15.
4: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów.

0: Fajnie, że ten numer wrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. 5 minut do 14. Iga Świątek skończyła dziś 25 lat i od razu pożegnała się z French Open. Ukrainka Kostiuk wygrała w dwóch setach. Co zawiodło naszej tenisistki? O tym za chwilę w wiadomościach o 14.
1: W Radiu Z mamy już lato. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Lato Z. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę niedzielę zapraszamy do Zielonej Góry, gdzie wystąpią Roxy Węgiel, Wiktoria Kida, Blanka. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
10: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
9: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
1: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 14. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
15: Najgorszy od 7 lat turniej French Open dla Igi Świątek. Sukces, który zamienił się w zamieszki. Francja dzień po triumfie PSG w Lidze Mistrzów. Kto chciałby wziąć na dłoń pająka, zobaczyć skorpiona, zapraszamy do Krakowa.
0: Czternasta.
15: Tych urodzin Iga Świątek nie będzie wspominać dobrze. Nie sprawiła sobie prezentu na 25. urodziny. Przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk i już w czwartej rundzie odpadła z wielkoszlemowego French Open. Mecz oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, co u Polki zawiodło?
16: To był bardzo nieudany mecz w wykonaniu naszej tenisistki. W całym spotkaniu popełniła aż 39 niewymuszonych błędów. W pierwszym secie 3 razy przegrała swojego gema serwisowego i Kostiuk była górą 7-5. W drugiej partii gra Igi kompletnie się rozstrzygała. rozsypała. Kostiuk też nie grała wybitnie, ale z dużo większym spokojem i to okazało się kluczem do zwycięstwa. 6-1 i 2-0 w całym meczu. Iga kończy paryski turniej już w czwartej rundzie. Ostatni raz tak wcześnie na kortach Rolanda Garrosa odpadła, kiedy w nim debiutowała w wieku 18 lat.
15: Na tegoroczny French Open będzie miał nową mistrzynię. W grze w Paryżu nie ma już bowiem żadnej zawodniczki, która wygrywałaby tam wcześniej. Zamieszki we Francji po wygraniu Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain. Ponad 200 osób zostało rannych w starciach kiboli z policją w Paryżu. Prawie 800 osób zostało zatrzymanych. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak z najnowszymi informacjami. Janku, powiedz, jak do tego wszystkiego doszło?
17: Wielka feta na ulicach zamieniła się w niebezpieczne burdę. Na nagraniach widać odpalane race i płonące na drogach rowery elektryczne. W co najmniej jednym sklepie wybito szyby, a policjanci musieli użyć gazu, żeby rozproszyć tłum w centrum miasta. Poza mieszkach pojawiła się propozycja, żeby w takich sytuacjach blokować dostęp kiboli do pól elizejskich, ale minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunes wyklucza takie rozwiązania. Ponieważ zamknięcie takiego obszaru jak pola elizejskie pochłonęłoby prawie połowę funkcjonariuszy, którzy są w dyspozycji komendanta policji. Do sprawy odniosła się też liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen. Tylko we Francji zwycięstwo klubowego zespołu piłkarskiego wywołuje zamieszki, napisała na platformie X.
15: Do podobnych zamieszek dochodziło już po wygranej PSG w Lidze Mistrzów w zeszłym roku. 1500 osób cały czas gasi pożar lasów na wschód od Warszawy. Akcja trwa już trzeci dzień. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, paliło się tam ponad 300 hektarów. Dzisiaj strażacy dogaszają pogorzeliska, starają się też zapobiec ponownemu pojawieniu ognia. Wykorzystują do tego drony, 3 śmigłowce, które monitorują sytuację. Nikt nie jest pewny, kiedy akcja gaśnicza się skończy. Zależy to także od pogody. Mają przyjść deszcze, to dobrze. Ma też mocno wiać, to już gorzej. Ogromne chrząszcze i skorpiony, włochate pająki i kolonie mrówek, egzotyczne motyle i jadowite skolopendry. Owady te jak co roku przyciągają tłumy na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Jeszcze dziś są tam dni owada. Największą frajdę mają jak zwykle dzieci. Wiele okazów można wziąć do ręki.
18: Mamy modliszki, skakuny, pająki. Tutaj mamy skorpiony.
19: Mi się najbardziej podobały kleszcze.
20: Zaskakująca odpowiedź.
19: Miałem kiedyś jednego w pupie i jednego na szyi.
21: Jednego w pupie.
20: Czyli lubicie się nawzajem. Co to za gatunek?
22: Mamy gatunek największego albo jednego z największych chrząszczy na świecie. Rohatyniec Herkules.
20: Kluczowe pytanie, czy gryzie?
22: One mogą faktycznie zrobić małe kuku, to znaczy mają duże pazury, którymi drapią.
20: Chłopaku, boisz się?
21: Nie.
15: Odwiedzających dni owada w Krakowie pytał reporter Przemek Taranek. Chrząszcze i skorpiony można tam oglądać jeszcze przez 2 godziny.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Też miałem kiedyś kleszcza między palcami. U dłoni, spokojnie. 12 stopni dzisiaj w nocy w Warszawie, 12 także w Krakowie, 14 na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, ale tutaj prognozowane burze dzisiaj w nocy. Poniedziałek z temperaturami do 22 stopni, deszcz, a nawet burze także w centrum kraju i na wschodzie. I godzinę 14 muzycznie zaczynamy od Sir Elton Johna. I'm Still Standing. To jest program na luzie. Norbert Winkowski, witam ponownie i zapraszam.

Smash Mouth w Radiu Z. 13 minut po 14. Tymczasem Fontanna di Trevi znów robi furorę w sieci i znowu przez turystkę, która postanowiła się, no powiedzmy, ochłodzić. Co takiego zrobiła? O tym za chwilę. Radio Z i już. Chociaż pewnie już się domyślacie. Alex Warren teraz w Radiu Z, to jego numer Fever Dream.

September w Radiu Z. Słuchajcie, Rzym ma nową atrakcję. Turystkę w pełnym ubraniu kąpiącą się w fontannie di Trevi. Nagranie ma już ponad 12 milionów wyświetleń. Ochroniarz zareagował natychmiast, a kobiecie grozi teraz 500 euro mandatu i dożywotni zakaz zbliżania się do fontanny. Włosi mówią Dolce Vita i chyba wzięła to za bardzo do siebie. Radio Z i już. Reklama.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
13: Po reklamie.

0: Alexis Jordan w Radiu Z, 23 minuty do godziny 15. Już za chwilę przeniesiemy się do Term, do Uniejowa, gdzie z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka stworzyliśmy wyjątkowe czerwone miasteczko Radia Z, a tam wszystko, co dzieci kochają, a nawet trochę więcej.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
6: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
7: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem relacji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
4: Wszystkie dzieciaki są dzisiaj w Uniejowie, gdzie trwa Dzień Dziecka od A do Z z Radiem Z. Tuż obok basenów termalnych jest czerwone miasteczko Radia Z, a w nim przeróżne atrakcje. Można zakręcić kołem fortuny, rzucić piłką, a nawet zostać DJ-em radiowym.
5: Beczka, beczka, dziecka, rzeczka, beczka.
6: No fajnie, trudno.
4: Co było najtrudniejsze? To czytanie chyba, tak?
6: Tak, bo bardzo szybko leciało.
4: Wow, jaka teraz eksplozja baniek mydlanych. Ile złapałeś?
7: Już 29.
4: Co tam malujesz ciekawego?
7: Termusia.
4: A co to jest ten termuś?
7: Maskotka.
8: Uważam, że trzeba było nam takiej maskotki Uniejowa. Jest świetna.
4: Super.
3: Sponsorem relacji były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.

0: luzie w Radiu Z. Sienna Spyro. Material Lover. Za nami 5 minut do 15. Tymczasem fałszywe groźby zamachu na prezydenta i szefa MSZ. Warszawski adwokat trafił do aresztu. Szczegóły w tej sprawie przynosi do studia Janek Kielak. Usłyszycie jego relacje w wiadomościach Radio Z o 15. Radio Z i
1: już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: Po reklamie.
11: Ogłoszenie płatne.
12: Cześć, cześć, moi drodzy, to ja, Pilgun. Dzisiaj prosto z Czeremchy na Podlasiu, gdzie dzieje się ogromna impreza, inauguracja wspaniałych kiełbasek od samego króla Latino, dzisiaj króla smaku z Kolima. I u niego na stacji benzynowej zrobiło się naprawdę tłoczno. Ludzie z uśmiechem, wszyscy przeżuwają, a ja przeżywam, że jest tak wspaniale. Ludzie, zróbcie hałas dla Kolima! Tak jest, dziewczyny, jaka to jest temperatura?
13: Za wysoka.
12: A dziewczyny, skąd przyjechałyście?
13: Z Inowrocławia.
14: Z Warszawy.
15: Ja z Marek.
16: No ja przyjechałam aż z Gdańska.
12: Ze wszelkich stron, czterech stron świata przyjechali fani z Kolima, żeby uczcić razem z nim otwarcie jego nowych produktów. A które kiełbaski wam najbardziej smakują, bo to jest jednak mega impreza z okazji połączenia sił Jadłaby Bałtyka oraz z Kolima.
15: Parówki z Koliki.
16: Jeszcze nie próbowałam, ale wiem, że będą moje ulubione.
17: Wydaje mi się, że wszyscy. Każdy musi spróbować, bo naprawdę warto.
11: Ogłoszenie płatne.
18: Tu Radio Z, dochodzi 15, w studiu Darek Klimczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Adwokat zatrzymany miał informować o rzekomych atakach na polityków. Zniszczenia jak z filmów katastroficznych, krajobraz po nawałnicach na Opolszczyźnie. Inni szykują się do mundialu, polscy piłkarze do Ligi Narodów. Dzisiaj zagrają z Ukrainą. 15. Zarzuty i 3 miesiące aresztu dla adwokata z Warszawy. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Władze MSWiA podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. A w studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
19: Zgadza się.
18: Janku, powiedz, co udało ci się dowiedzieć?
19: Według śledczych mężczyzna wysyłał fałszywe powiadomienia w formie listów do różnych instytucji, a winę chciał zrzucić na inne osoby. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy. Ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
20: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
19: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia.
18: Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski, zatrzymany adwokat, jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiSu. Zniszczone domy, pozrywane dachy, drzewa powyrywane z korzeniami. Strzelce opolskie i okolice dochodzą do siebie po przejściu nawałnic. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy. Mamy zniszczenia jak z filmu, mówi Radio Z burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
21: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych, powyrywane drzewa z korzeniami, budynki
13: budynki gospodarcze jak domyki z kart rozwalone. Ogromna tragedia ludzi, którzy po 18 latach przeżyli kolejną trąbę powietrzną.
18: Tutaj dach nad głową straciły dwie rodziny. W niedalekich Balcarzowicach uszkodzonych zostało 18 budynków. W wielu miejscach nie ma prądu. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych od najbliższej środy. Kask będzie musiał założyć każdy, kto nie ma jeszcze 16 lat. Nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał o tym z ekspertami. Według nich taka decyzja była potrzebna. Powiedz Adamie, dlaczego?
14: Ponieważ, jak powiedział mi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski, jednoślady są najbardziej urazowymi środkami transportu.
21: Nawet 70% urazów na szpitalnym oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
22: Wiemy, że wypadkom z udziałem hulajnóg towarzyszą właśnie urazy głowy i ten kask ochronny ma za zadanie chronienie zdrowia i życia.
14: Dodaje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Za nieprzestrzeganie przepisu będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: Dla potwierdzenia przykład z ostatnich dni. W Kutnie kask uratował życie 15-latkowi, który jadąc hulajnogą zderzył się z jadącym również na hulajnodze 52-latkiem. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Chłopiec uniknął poważniejszych obrażeń. To będzie pierwsza okazja do tego, ażeby zmazać plamę po braku awansu na mundial. Nasi piłkarze we Wrocławiu dzisiaj grają z Ukrainą. To tylko mecz towarzyski, ale jak zapewnia obrońca biało-czerwonych Tomasz Kędziora, motywacji nie brakuje.
23: Każde spotkanie z orzełkiem na piersi to jest coś wyjątkowego dla każdego zawodnika, który gra w piłkę nożną w Polsce, więc każdy mecz reprezentacji jest to taki mecz, który trzeba dać siebie wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
18: Pierwszy gwizdek o 17.30, relacje prosto ze stadionu usłyszycie w wiadomościach Radia Z.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
26: Dzisiaj w nocy 8 stopni na Pomorzu, 8 stopni na Warmii i Mazurach, podobnie też na Suwalszczyźnie, 10 stopni w okolicach Łodzi, 12 w Warszawie, do 14 na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia, ale tam nie tylko opady deszczu, ale burze. Ale do nocy to jeszcze kawałek. Prawda, Ewelina?
27: Na to wygląda. Zapraszam do 20.
25: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
27: To krótkie szkolenie od Marzy i Kasi Wilk. Ważne w Radiu Z. Mamy 4 minuty po 15 i będziemy się relaksować.

słodziutkie Sugar Babes w Radiu Zedi 15 minut po 15. A teraz taka ciekawostka na wakacje, bo rząd planuje wprowadzić obowiązek serwowania darmowej wody z kranu w lokalach gastronomicznych. I to ma nastąpić, mieli Państwo, 12 sierpnia. Każdy z nas w kawiarni czy też w restauracji będzie mógł do posiłku otrzymać maksymalnie pół litra kranówy bez żadnych opłat. No, mam nadzieję, że te paragrony grozy będą bardziej znośne tego lata, ale dopiero w sierpniu. We'll be right back.

0: Beds Are Burning. To Midnight Oil w Radiu Z. Dzisiaj mam nadzieję u Was spokojna niedziela. Jutro bardzo ważne święto i dużych i małych, czyli Dzień Dziecka. Proszę o tym pamiętać. A z tej okazji ciekawa wypowiedź na temat wychowania Stinga w prasie. O niej już za moment.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piątych

0: Polskę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mrozu i jego najnowsza propozycja Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. A Sting udzielił niedawno wywiadu dziennikowi The Guardian. Jest rada rodzicielska. Cytuję. Myślę, że najgorszą rzeczą, jaką możesz powiedzieć dziecku, jest nie musisz pracować. Uważam, że to forma krzywdy. Wszystkie moje dzieci mają niezwykły etos pracy, mówi Sting. Musicie pracować, wydaję pieniądze, płacę na waszą edukację, macie buty na nogach, idźcie do pracy, dodał w wywiadzie. To ja dodam tylko, że pan Sting ma 6 potomstwa, więc sami rozumiecie.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Nietypowe oświadczenie Bruno Marsa w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, ostrzeżenia przed burzami. Radio Z i
1: już. W Radiu Z mamy już lato. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Lato Z. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Słyszę twój głos. Już w tę niedzielę zapraszamy do Zielonej Góry, gdzie wystąpią Roxy Węgiel, Wiktoria Kida, Blanka. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
3: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
2: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
7: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
8: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
17: Po reklamie.
18: I to już prawie 16 w Radiu Z najnowsze wiadomości i Darek Klimczak, słuchamy.
19: Biedrońskie spotkania z prezydentem w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Uwaga na burzę dzisiaj i przez kilka następnych dni. Po 3 latach tytuł mistrza Polski w piłce ręcznej mężczyzn wraca do Kielc. Czarne chmury zbierają się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Przepisy przeszły przez Sejm, ale Karol Nawrocki już zapowiedział, że nie podpisze nic, co zrównuje małżeństwo ze związkiem partnerskim. Zdaniem Roberta Biedronia są to przedwczesne deklaracje. Polityk lewicy zapowiedział w 7 dniu tygodnia w Radiu Z, że poprosił prezydenta o spotkanie w tej sprawie.
8: Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować
7: ależ
8: o jego
7: życiu
8: i zdrowiu.
7: Oczywiście, że może pan. Oczywiście, że pan może. Na podstawie upoważnienia.
8: Nie ma czegoś takiego.
7: Panie, tak. Sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
8: No i to jest ta dyskusja.
7: Kilku osób się żyje.
8: Upoważnienie trzeba dać za każdym razem. On musi świadomie dać upoważnienie świadomie. W tym konkretnym przypadku. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach.
19: Z Robertem Biedroniem dyskutował Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Dzisiejszy 7 dzień tygodnia do odsłuchania na YouTubie. Do 19 obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami. Grzmieć, wiać i mocno padać może w północno-wschodniej Polsce. Przez najbliższe dni burze będą się przetaczać przez cały kraj. Będzie się też robić cieplej. Tak do 27 stopni, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
17: Według aktualnych prognoz nie spodziewamy się pogody upalnej, natomiast ewentualnym zagrożeniem mogą być tylko burze, którym towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.
19: Upalna pogoda nie ustępuje za to na zachodzie Europy. W Hiszpanii temperatura sięga miejscami 40 stopni. Ebola coraz bardziej rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami tej choroby trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił również do Australii. Z tego powodu na lotniskach zaczęły się kontrole. Wietnam prosi o wypełnienie specjalnej deklaracji zdrowia. Stany Zjednoczone zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia mimo to uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. W walce z nowym wariantem eboli teraz nasz reporter Mateusz Kasiak.
20: Jeszcze żadna epidemia eboli nie miała tylu ofiar. Nowy wariant jest rzadki, nie ma na niego szczepionki. Dodatkowo walkę z chorobą utrudnia sytuacja polityczna w Kongu. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
21: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
20: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Prace nad szczepionką już trwają, mogą jednak zająć kilka miesięcy, dlatego MSZ odradza wyjazdy do Afryki Środkowej. Piłkarze ręczni Industrii Kielce z 21. tytułem Mistrzów Polski dzisiaj we własnej hali zdecydowanie pokonali Orlen Wisłę Płock. Dla drużyny z Kielc to powrót na mistrzowski fotel po 3 latach. Do gry wracają także nasi piłkarze. Biało-czerwoni zagrają dzisiaj towarzysko z Ukrainą. Mają coś do udowodnienia kibicom po braku awansu na mundial. Fani powoli wypełniają już stadion we Wrocławiu. Z jakimi nadziejami przyszli? Pytał ich o to nasz reporter Krzysztof Wilanowski.
22: Po tym braku awansu na mundial, po porażce ze Szwecją, czego dzisiaj oczekujecie od reprezentacji Polski?
23: Dobrej gry i dużego zaangażowania.
24: Oczekujemy po prostu fajnego widowiska, no jakiegoś fajnego przeżycia, jak najwięcej goli.
22: To jaki wynik zadowoli dzisiaj kibiców?
25: No ja myślę, że 3-0 by było super.
24: Jakikolwiek pozytywny, ale no z 3 brameczki fajnie byłoby zobaczyć.
19: Za godzinę sprawdzimy, w jakim składzie Polacy zaczną pojedynek z Ukrainą. Są już pierwsze niedzielne popołudniowe korki, czyli czas na wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Zator robi się już na autostradzie z Gdańska do Torunia za Pelplinem przed Kopytkowem. Kilka kilometrów wolnej jazdy, przypomnę, tam jest zwężenie. Korkuje się również trasa toruńska w Warszawie. Stoicie przed i za mostem na Wiśle w stronę Poznania. Kilometrowy korek przed światłami w Czosnowie na S7 z Modlina do Warszawy. Potem w stanie czeka was jeszcze w Łomiankach. Na Podlasiu natomiast problemy na DK63 między Wisznicami a granicą z Białorusią. W Sapiechowie zderzyły się 2 auta, są objazdy. Wiadomość dla kierowców w Radiu Z teraz. Co godzina czekam na informacje od was.
26: Czerwony telefon Radia Z. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
27: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
18: Dzisiaj miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie lokalne burze z gradem. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe także na krańcach południowo-zachodnich kraju. Co na termometrach? 26 stopni w Legnicy, tutaj najwięcej, 13 w Gdańsku.
27: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Solzheim, Runaway Train na antenie Zetki i Kwadrans po godzinie 16. A dzisiaj muzycznym centrum wszechświata Zielona Góra, bo Radio Z rozpoczyna tam oficjalnie Lato Z, czyli cykl aż 9 koncertów, które będą w całej Polsce. Dzisiaj w Zielonej Górze, przypomnę, a na miejscu Kuba Olszewski, który zna cały program imprezy, prawda?
1: Dzień dobry bardzo z Zielonej Góry. Muszę przyznać, że jestem oczarowany tym miejscem. Jakoś nie miałem wcześniej okazji. Absolutnie piękne miasto. Rozpoczynamy oficjalnie o 18, moi drodzy, ale już od godziny 15 funkcjonuje nasza mini strefa, w której możecie zdobywać na przykład gadżety Radia Z, brać udział

0: Rozkręcamy, rozkręcamy się. Ja za chwilę odnajdę pana prezydenta, który również jest wielkim fanem muzyki i może porozmawiamy z nim w kolejnym wejściu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Zatem będziemy do Zielonej Góry dzisiaj wracać.

0: Ривата, I love my people, turbo doładowanie, gdyby komuś spadło ciśnienie, na przykład za kółkiem. 22 minuty po 16. Słuchacie Zetki, ja się zastanawiam, czy już strefy kibica na dzisiejszy mecz towarzyski z Ukrainą przygotowane. Jeśli tak, to dajcie znać, gdzie będzie najgłośniej. 321.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro! Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś!
15: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
18: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nelly Cher to Nelly Furtado w Radiu Z. A skład dzisiejszej reprezentacji na mecz z Ukrainą ma być wyjątkowy. Możliwe, że już nigdy się nie powtórzy. Selekcjoner potwierdził, że Robert Lewandowski wystąpi, ale nie wiadomo, czy od początku. Po swoich powołaniach wydawało się, że musiał postawić na debiutantów. W pierwszym składzie mamy do czynienia nie tylko z wielkim powrotem Marcina Bułki, ale i z wielką niewiadomą dla nas kibiców, bo to pierwszy raz od czasu niezwykle bolesnej porażki w finale baraży Owens na Mistrzostwa Świata, więc oj, to będzie bardzo nerwowy wieczór dla fanów piłki nożnej.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
6: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
5: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: W poniedziałek i wtorek mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Cześć, tu Przona, Radio Z, muzyka numer 1.

0: absolutnie wiralowe Talk to You, fenomen w mediach społecznościowych od holenderskiego duetu Another. To nowość w Radiu Z, za chwilę u nas wiadomości. A wcześniej ważna przypominajka, jutro kolejna odsłona naszej zabawy. Radio Z
1: i już. Halo, nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama.
4: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
3: Tak jest, moi drodzy, jesteśmy u Skolima na wielkim grillu w Czeremsze. Naprawdę dzieje się dużo. Cała Polska się zebrała, żeby spróbować jego nowych produktów we współpracy z JBB Bałtyka. No i jest gwiazda całego zamieszania, Skolim Konrad, który tak naprawdę zainspirował się czym, żeby stworzyć kiełbaski razem z JBB Bałtyka?
4: Chyba moją babcią, która zawsze wspierała to, co nasze polskie takie rodzime smaki. Ja przyznam się szczerze, że słysząc tyle głosów, że ludzie chcą jeść to, co było dawniej, że ludzie chcą te smaki, skierowałem się ku temu, żeby produkować razem z firmą JBB Bałtyka grillówkę taką, jak była dawniej, kiełbaskę szynki taka, jaka była dawniej, kiełbaskę z kurczaka, a nasza nowość mac and cheese też z serkiem i z makaronem. Dla studentów, dla wszystkich tych, którzy lubią pewnego rodzaju innowacje czy kinezję, mamy ofertę dla wszystkich.
3: No tak, impreza trwa do białego rana, więc przybywajcie, kochani, bawmy się razem ze Skolimem.
2: Ogłoszenie płatne.
5: I to już 17 na zegarach. Ponownie Darek Klimczak i wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
6: Tak wcześniej nie było. Świątek odpadła. Inna Polka, Maja Chwalińska, jeszcze gra. Alergia pojawia się także u starszych osób. Oto badania lekarzy z Katowic. Trwa zbiórka pieniędzy na wóz strażacki dla ratowników, którzy stary stracili gasząc pożar na Mazowszu.
5: 11.
6: Iga Świątek nie sprawiła sobie prezentu na 25. urodziny. Raszynianka przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk i odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. To najsłabszy wynik Świątek w Paryżu od 7 lat. Popełniła dzisiaj aż 39 niewymuszonych błędów. W drugim secie wygrała tylko jednego gema. Zdecydowanie straciłam kontrolę w tym meczu. Nie mogłam jej odzyskać, bo grałam coraz gorzej. Nie wyglądało to pozytywnie. Czułam się zmęczona. Moje ciało nie mogło wykonywać na korcie odpowiednich rzeczy. To nie zdarzyło się po raz pierwszy. Muszę nad tym popracować. Jutro będziemy trzymać kciuki za Maję Chwalińską. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra z francuską Diane Parry około 13:30. Nawet 40% Polaków żyje z alergią, taką zdiagnozowaną albo nie. Badania specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pokazują, że choroba ta może pojawić się w każdym wieku. Do tej pory sądzono, że wraz z upływem lat ryzyko maleje. Pierwsze objawy u osób powyżej 60 są często mylone z innymi schorzeniami, mówi alergolog Andrzej Bożek z katowickiej uczelni.
7: Przy tym działały różnego rodzaju tak zwane czynniki nasilające zanieczyszczenie, żywność wysoko przetworzona, infekcje. Wiele takich czynników, które poskładały się dopiero w pewną całość, dopiero w wieku starszym.
6: Według niego leczenie seniorów jest takie same jak młodych osób. Ważna jest tylko szybka diagnoza. Już prawie połowę pieniędzy potrzebnych na nowy wóz bojowy zebrali strażacy z OSP Turze pod Warszawą. Zbiórkę rozpoczęli, bo w czasie akcji gaszenia ognia w lasach na Mazowszu po całonocnej pracy w ich ponad 50-letniej tatrze zapaliła się komora silnika. Strażaków OSP Turze odwiedził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Potężnej Tatry, rok produkcji 1972, raczej nie da się już naprawić, a czymś do pożarów trzeba jeździć, przekonuje druh Dominik Borkowski.
9: W tym momencie szukamy osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
8: Na chodzie wciąż jest jeszcze jeden pojazd, ale nie ma tak pojemnego zbiornika na wodę, jest dużo lżejszy i bez napędu na cztery koła wszędzie nie wjedzie. Strażacy liczą na szybki i konkretny, jak oni sami, odzew.
6: Zbiórka trwa na zrzutka.pl. W tej chwili jest 71 630 zł, potrzeba 150 tysięcy. Już wiemy, w jakim składzie Polacy zaczną towarzyskie spotkanie z Ukrainą we Wrocławiu. Łączymy się teraz z Krzysztofem Wilanowskim, który właśnie zna tę jedenastkę. Halo, Krzysztof.
10: Jestem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Przed meczem mówiło się o dwóch kwestiach. Czy zagra Lewandowski i czy ktoś zadebiutuje? Jak Jan Urban odpowiedział na te pytania?
10: Ona pierwszy obecnością Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie, a jeśli chodzi o debiuty, to właśnie jego mogą zastąpić zawodnicy, którzy stoją przed szansą pierwszego występu w reprezentacji, czyli Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Oni są w rezerwie, a do pierwszej jedenastki po dłuższej nieobecności wraca bramkarz Marcin Bułka. Przed nim eksperymentalny zestaw w obronie. Kędziora, Wiśniewski i Kiwior. W środku pola zagrają Zieliński i Piotrowski. Na bokach Pyrka i Zalewski, a w ofensywie obok wspomnianego już Lewandowskiego zobaczymy Pietuszewskiego i Szymańskiego. Wrocław, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
6: Początek meczu za niespełna pół godziny. Jego wynik będziemy sprawdzać w wiadomościach Radia Z. Kolejne usłyszycie od Marcina Grzebieluchy. Teraz jeszcze wyjeżdżamy na drogi.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
11: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Mecz Polska-Ukraina, o którym mówiliśmy przed chwilą, doprowadził do korka na zachodniej obwodnicy Wrocławia. Jedą kibice, a właściwie stoją na niej od mostu Rędzińskiego. Zakorkowane są także zjazdy z obwodnicy, ulica Lotnicza oraz most Milenijny. Zatyka się także A4 z Legnicy w stronę Wrocławia za kątami wrocławskimi. Bez zmian na A1 z Gdańska do Torunia przed Kopytkowem kilka kilometrów korka, potem jazda jednym pasem. Jeśli wiecie o czymś na drodze, dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Na początek ostrzeżenia przed burzami na północnym wschodzie, szczególnie burze z gradem, no i pod koniec dnia możliwe burze także na krańcach południowo-zachodnich. Jeśli chodzi o temperaturę, no to dzisiaj może nie upalnie, ale 20, prawie 6 stopni we Wrocławiu jest na termometrze.

0: Anastasia, Let Outside Alone. Kawał głosu. I kwadrans po 17, słuchacze Radia Z. Jak powiedział, tak zrobił, bo dzisiaj jesteśmy w Zielonej Górze z koncertem Lato Z. Na scenie Wiktoria Kida, Blanka, Roxy Węgiel, a w naszym plenerowym studiu Kuba Olszewski, który obiecał, że ściągnie prezydenta, bo podobno bardzo kocha muzykę.
1: Dzień dobry bardzo. Spod sceny Lata Z. Witamy serdecznie z panem Marcinem Pabierowskim, prezydentem Zielonej Góry. Panie prezydencie, dzisiaj do Zielonej Góry warto przyjechać z powodów stricte muzycznych.
2: Tak, oczywiście. Zaczynamy przede wszystkim mega imprezę z Radiem Z. Początek lata, nie tylko w Zielonej Górze, ale w Polsce, tak to widzę. Piękne rytmy, dużo uśmiechu, potężna energia. To jest nowa impreza, nigdy takiej imprezy nie było w Zielonej Górze. To więc to jest początek lata, mieszkańcy są, mnie to ogromnie cieszy i przede wszystkim power i muzyka. Tego oczekuję.
1: Moi drodzy, dobrą energię czuć w Zielonej Górze i mam wrażenie, rozmawiając z panem prezydentem, że ona płynie z góry. Marcin Pabierowski, gościem Radia Z. Bardzo serdecznie panu dziękuję i jeszcze raz zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Z do Zielonej Góry właśnie.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Będzie się działo, dzisiaj przystanek pierwszy, ale będzie więcej. W tym sezonie odwiedzimy aż 9 miast.

0: Bój ma prawie 30 lat. Meredith Brooks, jej największy hicior Bitch. Taka nazwa. Ale zostajemy w klimacie lat 90. Za chwilę w Radiu Z. Romantyczny Bryan Adams. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
3: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
4: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
3: A z kim będziesz kosił?
4: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
5: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo z Media
8: Expert taniej masz. Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Po reklamie.
12: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Beautiful People to David Guetta, to Sia, wysłuchacze Radio Z. Mamy 20 minut do 18, a dzisiaj wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Niebieski księżyc, który pojawia się średnio raz na 2,5 roku. Gdyby ktoś nie miał pomysłu na randkę, proszę korzystać. Za chwilę Phil Collins. Radio Z
1: i już. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty w Radiu Z, dokładnie tak jak na trwającym meczu Polska-Ukraina. Na razie 0-0, więcej w wiadomościach za chwilę.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
1: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
0: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
0: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Po reklamie.
5: I to już 18, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebierucha rozpoczyna swój dyżur. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. 12-latek zaatakowany w centrum Krakowa. Sprawca ma zarzuty. Polska-Ukraina. Piłkarze grają towarzyski mecz we Wrocławiu. Od jutra nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej stolicy.
5: Osiemnasta.
6: Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. 32-letni mężczyzna w czwartek na klatce schodowej kamienicy napadł na chłopca wracającego ze szkoły. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Jak informuje reporter Radia Z Przemek Taranek, w piątek wieczorem policjanci zatrzymali sprawcę.
7: Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły. Rzucił się na niego, kiedy chłopiec wszedł do klatki schodowej. Dotarliśmy do nagrań z monitoringu w kamienicy. Widać na nich, jak mężczyzna łapie chłopca, ale 12-latek zaczyna krzyczeć i płoszy napastnika. W piątek wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
8: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
7: Jak się dowiedziałem, nieoficjalnie ten mężczyzna w przeszłości miał postawione zarzuty dokonania innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi do roku więzienia. We Wrocławiu piłka jest w grze. Nasza kadra towarzysko mierzy się z reprezentacją Ukrainy. Ten pojedynek z trybun obserwuje reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski, z którym teraz się łączymy. Witaj, Krzysztof.
9: Obecny.
6: Jaki wynik?
9: No jest 0-0, ale ten wynik mógł być inny. Biało-czerwoni byli bliscy trafienia. W 20 minucie ukraińskiej defensywie urwał się Oskar Pietuszewski, wbiegł w pole karne i uderzył niestety prosto w wychodzącego z bramki Anatolija Trubina. Nasi dostali też poważne ostrzeżenie od rywali. Ukraińcy cieszyli się z gola, ale bardzo krótko, bo sędzia trafienia nie uznał. Był spalony. Ta akcja podziałała na Polaków mobilizująco. Po niej wspomnianą okazję miał Pietuszewski. Uderzali też Zieliński i Szymański, ale obok bramki. Teraz to Ukraińcy suną z atakiem w naszą stronę, ale na szczęście na posterunku byli nasi defensorzy i zażegnali zagrożenie. Wynik się nie zmienia. Minęła 27 minuta gry w meczu Polska-Ukraina. Jest 0-0.
6: Wynik meczu Polska-Ukraina będziemy dla Was sprawdzać w wiadomościach Radia Z. Kolejny meldunek za godzinę. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące jazdy w kasku. Od środy taki obowiązek będzie dotyczyć osób do 16 roku życia, którzy jadą na hulajnodze elektrycznej czy rowerze. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi Radio Z ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
10: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
6: Rodzice i opiekunowie nastolatków do 16 roku życia, którzy będą jeździć bez kasku, muszą się liczyć z mandatem w wysokości 100 zł. Od jutra zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Po udanym pilotażu na Pradze Północ i Śródmieściu Warszawa robi kolejny krok. Prohibicja w sklepach i na stacjach benzynowych będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. A po tygodniu od wprowadzenia nocnej prohibicji w Lublinie Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jest po prostu bezpieczniej, mówi Radio Z rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
11: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
6: W sumie nocną prohibicję wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
6: utrudnienia na drodze krajowej nr 61 w Mazowieckiem pomiędzy Pułtuskiem a Legionowiem. W Serocku zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Również na Mazowszu zator tworzy się też na S7, ciasno na jezdni w kierunku stolicy. To przez roboty drogowe na wysokości cząstkowa. Nie zmienia się sytuacja na autostradzie A1 z Gdańska do Torunia. Kilkukilometrowy korek przed Kopytkowem, a dalej jazda jednym pasem ze względu na pracę drogowców. Jeszcze śląski odcinek A4, korek w Katowicach na jezdni w kierunku Wrocławia. Stoicie od Trzech Stawów do Giszowca. Coś ważnego dzieje się na waszej trasie? Koniecznie dajcie nam znać.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż Okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: Dzisiaj ostrzegamy przed burzami. Jeśli chodzi o wieczór, to szczególnie ostrzeżenia dotyczą krańców południowo-zachodnich naszego kraju. W nocy też może pokropić na południowym zachodzie i południu opady deszczu, a jeśli chodzi o burze, no to tych możecie się spodziewać w okolicach południa Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: 6 minut po 18. Shaking Stevens, Radio Z.

0: Jamama Mikika, Love Life na antenie Radio Z. 14 minut po 18 i gorąco. Jeśli chodzi o mecz naszej reprezentacji, pochwaliliśmy w wiadomościach Piotrowskiego i od razu dał się łatwo przepchnąć. Stracił piłkę. Jeremczuk uderzył z dystansu, pokonał Bułkę, pięknie trafił, no ale to go dla rywali. 1-0 dla Ukrainy, więc my potrzebujemy skutecznego zaklęcia, żeby się odkuć.
1: Hator.

0: to Celine Dion, a ja nemám dobrých vědomostí. Ukrajinci vbili nám druhou brámku ve Wrocławiu.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ruszyły negocjacje nad budżetem Unii Europejskiej. Na wspólnym stole mogą pojawić się nawet 2 biliony euro. Skąd je wziąć i czy państwa zgodzą się na wyższe składki? A może czeka nas rewolucja w sprawie nowych zasobów własnych Unii? I na ile może liczyć Polska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tok.fm.pl oraz w aplikacji tok.fm. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
10: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
11: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowość na naszej antenie Roxy w duecie z White'em 2115. Chciałabym Ciebie więcej. A my przenosimy się teraz do Zielonej Góry, gdzie rozpoczął się pierwszy z 9 koncertów z cyklu Lato Z. Prowadzi go Kuba Olszewski i właśnie Kuba pod sceną z naszymi słuchaczami.
1: Cześć, słuchajcie, na czyj koncert czekacie najbardziej?
2: Na Blankę!
1: Fanki Blanki, tak? Kto jeszcze? Na czyj koncert czekacie, słuchajcie?
3: Blanka!
1: Blanka przede wszystkim! Tutaj też masz piękny makijaż! Kto ci namalował taki makijaż?
4: Mama!
1: Mama się postarała! Moi drodzy, czekamy na Blankę, Wiktoria Kida na scenie, no i Roxy oczywiście, Lato Z w Zielonej Górze trwa!
0: Jesteście w okolicy, to wpadajcie, zapraszamy.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
11: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
10: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Ziren Dance w Radiu Z, ale w Wrocławiu na razie przegrywamy relację naszego reportera w wiadomościach o 19. Radio Z i już.
1: Witam. Tak, to ja, Cezary Mazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100%, jak moich 100 twarzy w Radiu Z.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Prawie 19. Marcin Grzybielucha i ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
4: Nasi muszą gonić. Reprezentacja Ukrainy lepsza od biało-czerwonych w towarzyskim meczu. Trwa sprzątanie w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna zrywała dachy. Niemcy ściągają naukowców. To nowa enklawa.
3: Dziewiętnasta.
4: We Wrocławiu do przerwy nie było dobrze. Nasi piłkarze po pierwszej połowie towarzyskiego meczu z Ukrainą przegrywali 0-2. Trwa już druga odsłona tego pojedynku. Na miejscu obserwuje ją reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. Po zmianie stron coś się zmieniło, jest lepiej.
5: O, zmienił się skład. Trener Jan Urban dokonał już 7 zmian. Z boiska zeszli m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Nikola Zalewski. Do gry weszli debiutanci. Obrońcy Oskar Wójcik i Norbert Wojtuszek oraz napastnik Mateusz Żukowski. Atak wzmocnił też Karol Świderski i to on miał jak na razie najlepszą okazję w drugiej połowie. Sprytnie wybiegł z zapleców ukraińskiego obrońcy. Uderzył z bliska, ale niestety skutecznie interweniował Trubin. Teraz to Ukraińcy wybijają piłkę z rzutu rożnego, ale na szczęście zagrożenie zażegnał Marcin Bułka. Jest trochę lepiej, bo w końcówce pierwszej połowy było bardzo źle. Nasi łatwo po prostych błędach tracili bramki. Gole dla Ukrainy strzelili Jaremczuk i Jarmolenko. Minęła 67. minuta gry. Polska-Ukraina. Ciągle 2-0.
4: Do meczu Polska-Ukraina wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Sprawdzimy, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Potężne zniszczenia po nawałnicy, która wieczorem i w nocy przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna. Wciąż liczymy straty, mówi Radiu Z starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
6: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
4: Do jutra burze mogą pojawiać się na południu i południowym zachodzie. Niemiecki rządowy program ściągania do kraju wybitnych zagranicznych naukowców przynosi nieoczekiwanie dobre rezultaty. Wielu międzynarodowych, renomowanych badaczy zdecydowało się w ostatnich miesiącach na zamieszkanie i pracę w Niemczech. O tym trendzie więcej wie Wojciech Hernes.
7: Program o nazwie 1000 Głów Plus wystartował rok temu. Kampania instytutów badawczych, uczelni i rządu federalnego zachęciła prawie 300 światowej renomy naukowców do przyjazdu do Niemiec. Wśród nich najwięcej jest Amerykanów niezadowolonych z polityki obecnego prezydenta USA, który ich zdaniem wypowiedział wojnę wiodącym amerykańskim uniwersytetom. 45 profesorów z USA chwali też zakotwiczoną w niemieckiej konstytucji wolność badań naukowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Wśród 45 amerykańskich badaczy, którzy zdecydowali się kontynuować swoje kariery w Niemczech, są m.in. biochemicy, astrofizycy i informatycy zajmujący się sztuczną inteligencją. Kolejna dzielnica Warszawy wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę będzie obowiązywać na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat był konsultowany już rok temu, mówi rzeczniczka prasowa dzielnicy Paulina Bożecka.
8: Było przekazanie do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy uwag. Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
4: Znaki na ulicy Gilarskiej i Rolanda są już postawione. Tam strefa obowiązywać będzie od jutra. Specjalnie dla Was śledzimy wiadomości o utrudnieniach dróg.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
4: Dzwonicie do nas z tragiczną informacją z Dolnego Śląska.
11: Droga 379 Wałbrzych-Świdnica jest zablokowana. Śmiertelny wypadek motocyklisty.
4: Korkuje się A1 z Gdańska do Torunia. To przez zwężenia związane z pracami drogowymi. W tej chwili zator od Kamionki do Barłożna. Ważna informacja również dla wjeżdżających do Polski w Szczecinie.
12: Zachowanie samochodu po stronie niemieckiej. Teraz przy granicy leży jeden samochód, drugi poprzytaną, nie? Także zderzyły się samochody.
4: Droga z Berlina do Szczecina jest w tym miejscu zablokowana. Korek także na S5C w Wielkopolsce. Kilkukilometrowy zator w stronę Poznania. Stoicie od wysokości MOP Kokorzyn. Dzwońcie na czerwony telefon Radia Z. Ten numer jest dla Was przez całą dobę.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż Okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
3: A w nocy też burzowo i deszczowo, przede wszystkim na południu i południowym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o burze nieco bardziej obfite, to na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Tutaj może być niespokojnie, więc warto przygotować swoje balkony. A ten mijający już powoli weekend można podsumować takim zdaniem. Ach, co to był za ślub? Nawet trzy śluby. O nich za moment.

Radiu Z. A teraz sensacyjne doniesienia z kolorowej prasy. Dua Lipa wzięła ślub ze swoim partnerem, Calumem Turnerem. Teraz czeka ich trzydniowe wesele na Sycylii. I to jest pierwszy ślub tego weekendu. Drugi ślub tego weekendu to nasz wspaniały Polak Dominik Dudek, który poślubił swoją wieloletnią narzeczoną, która oczarowała, cytuję, w koronkowej sukni z welonem do ziemi. No i trzeci ślub tego weekendu to ślub byłego kierowcy Formuły 1, Ralfa Schumachera, który poślubił francuskiego biznesmena. I była żona kierowcy wyścigowego złożyła mu najpiękniejsze życzenia. Także działo się, kochani, działo się.

0: we Wrocławiu, 90. minuta i bramki brak. 2-0 dla Ukrainy. No potrzeba cudu, kochani. Radio Z
1: i już. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko go!

0: Na udane powroty z weekendu w Radiu Z. No właśnie, przegapiliście dzisiejszy mecz Polska-Ukraina. Ostatni gwizdek za nami. Ukraina wygrywa we Wrocławiu 2-0. No cóż, na pocieszenie mogę zaproponować dzisiejsze koncerty Lato Z. Cykl 9 wydarzeń. Dzisiaj Zielona Góra, 19:40. Czyli właśnie w tym momencie swój występ rozpoczyna Blanka, a po niej o 21:10 na scenie pojawi się jeszcze Roxy. Może jesteście w okolicy, wpadajcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Kiedyś własność była czymś oczywistym. Dziś często z niej rezygnujemy. Nie kupujemy muzyki, filmów, a nawet rzeczy, których używamy na co dzień. Czy to tylko wygoda, czy nowy styl życia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego rezygnujemy z posiadania rzeczy na własność i co to oznacza dla naszej codzienności. Naszym gościem będzie Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Słuchajcie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dobry wieczór w niedzielę. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Marcin Grzebielucha, posłuchajmy.
4: Klęska Polaków w meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni nie pokazali się z dobrej strony. Wyłowiono ciało mężczyznę. Tragedia na Dolnym Śląsku. Uczelnie kuszą studentów wśród nowych kierunków humanistyka cyfrowa. Piłkarze z Ukrainy lepsi od naszej kadry w meczu towarzyskim. Biało-czerwoni we Wrocławiu przegrali 0-2. Ten mecz oglądał na miejscu reporter Radia Z Krzysztof Iranowski. To co wiemy po tym spotkaniu o naszym zespole?
5: Reprezentacja Polski jest w przebudowie i wymaga jeszcze wiele pracy. Na jej efekty przyjdzie nam poczekać. Dzisiaj w sumie aż 4 zawodników rozegrało swój pierwszy mecz w kadrze. Obrońcy Wójcik, Potulski i Wojtuszek zaprezentowali się solidnie. Napastnik Żukowski zaczął intensywnie, a potem zgasł. To jednak nie na warcie debiutantów. Traciliśmy gole w pierwszej połowie obrony. Co prawda stworzyło eksperymentalne trio Kiwior, Kędziora, Wiśniewski, ale to nie może tłumaczyć tego, dlaczego Ukraińcy tak łatwo strzelali nam bramki. Trener Jan Urban ma nad czym myśleć. Nasza defensywa wymaga poprawek. Polska-Ukraina 0-2. Wrocław, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
4: Kadra teraz przeniesie się do Warszawy. W środę w kolejnym meczu towarzyskim zmierzy się z reprezentacją Nigerii. Tragedia na Dolnym Śląsku. Mężczyzna wskoczył do stawu w miejscowości Krośnice koło Milicza i zniknął pod powierzchnią wody. Mimo akcji służb życia 31-latka nie udało się uratować. Według ustaleń mężczyzna wszedł do wody po alkoholu. Lato na horyzoncie według prognoz ma być cieplejsze niż te, do których przywykliśmy. Będzie też bardzo sucho, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
6: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
4: Jak podkreśla ekspert, susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. 13 nowych kierunków będą mogli wybrać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Już jutro rozpocznie się rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim.
7: Jednym z nowych kierunków jest humanistyka cyfrowa, gdzie można będzie zdobyć kompetencje językowe i informatyczne, wyjaśnia Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji.
8: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
7: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u profesor Piotr Jedynak.
9: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
7: Nowym kierunkiem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji jest też lingwistyka i technologie językowe. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Na Uniwersytecie Jagiellońskim na przyszłych studentów czeka prawie 10 tysięcy miejsc na studiach pierwszego stopnia i 7 tysięcy na drugim stopniu. W Radio Z zapraszam na wiadomości dla kierowców.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Utrudnienia na drodze krajowej nr 40 na odcinku Prudnik-Głogówek w Opolskiem. W pobliżu miejscowości Wierzch samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd drogą wojewódzką nr 417. Teraz Wielkopolska i utrudnienia na S5 w pobliżu Kościana. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Dokładnie pomiędzy węzłami Kościan Południe, Kościan Północ i Zachodnia Pomorskie. Autostrada A6. Od Szczecina do granicy z Niemcami w Kołbaskowie. Utrudnienia. Po zderzeniu aut osobowych jeden samochód dachował. Utrudnienia też po stronie niemieckiej. Tu postoicie kilka minut w obu kierunkach. Ten numer jest zawsze do waszej dyspozycji.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: ciepły wieczór przed nami. Nawet 17-18 stopni tyle w Opolu czy Wrocławiu, ale właśnie tam, gdzie najcieplej, to może też pokropić. Opole, Wrocław i Zielona Góra z największą szansą na deszczyk dziś wieczorem. 13 na Pomorzu, tyle samo na Suwalszczyźnie, a w Warszawie nawet 16 stopni dziś wieczorem.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Radio Z i już. 4 minuty po 20. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór, to Radio Z.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w Radiu Z, w programie Dzieje się. No i faktycznie dzieje się. W Zielonej Górze trwa jeszcze koncert Lato Z. Prowadzi go Kuba Olszewski, który jest w tej chwili za sceną. Czy wszystko się udało, Kuba?
1: Moi drodzy, jeżeli to, jak człowiek zaczyna, rokuje na to, jak skończy, to oznacza, że wielkim sukcesem będzie cała trasa Lato Z, dlatego że koncert inauguracyjny w Zielonej Górze absolutnie fantastyczny. Po prostu petarda, moi drodzy. Trzy niesamowite artystki. Wiktoria Kida, Blanka, Roxy. Naprawdę rozgrzały zielonogórską publiczność, która jest po prostu fantastyczna. Przesympatyczni ludzie, którzy już zapraszają nas do siebie za rok. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wrócić. Bardzo byśmy tego sobie życzyli. Koncert Lato Z powoli przechodzi do historii, powoli przechodzi do przeszłości, ale za tydzień, moi drodzy, 6 czerwca, w sobotę, widzimy się w Zgierzu, a tam uwaga, Beata Kozidrak z zespołem Bajm i Andrzej Piasek Piaseczny. Już teraz mówię wam do zobaczenia i do usłyszenia w Zgierzu. Pozdrawiamy z Zielonej Góry.

0: Knock in Heaven's Door, Guns N' Roses. W Radiu Zeta za chwilę gramy dalej. Jonathan Lifka, PZ, to jeszcze wspomnienie Orange Warsaw Festiwalu.
1: Radio Z i już reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.

0: dowiedzieć więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Vaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Flora, Maciej Musiałowski w Radiu Zet i 20 minut do 21. 100 twarzycy z Rego Pazury. Nasza zabawa trwa w najlepsze. Kolejni słuchacze weszli do zabawy i zgarnęli sztabki złota, a Cezary Pazura wcielił się m.in. ostatnio w Kazimierza Wielkiego, Marka Zuckerberga, a wielkimi wygranymi zostali na przykład Robert z Legionowa czy Basia z Ząbek. Jesteście ciekawi, jak brzmi ta wygrana?
1: Wygrałam? Wygrałam! O matko! Super, cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że wszyscy moi znajomi to słyszeli i będą mnie zazdrościć. Dziękuję bardzo, zrobiliście mi normalnie dzień i następny tydzień i w ogóle.
0: I będziemy to robić dalej, jutro wracamy do zabawy. Słuchajcie koniecznie od 9:00 i zgadujcie, jaką twarz tym razem przybierze Cezary Pazura w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: John Jett and the Black Hearts. I love rock and roll w Radio Z. A za 4 minuty najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Niedzielny wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu.
5: Niemal 800 osób zatrzymano po starciach we Francji, a miała to być piłkarska feta. Wyliczenia zarobków medyków mają trafić do resortu zdrowia. Ważne zmiany w sprawie kasków dla dzieci na hulajnogach. Gromkie świętowanie ma za sobą Francja po zdobyciu Pucharu Ligi Mistrzów. W finale piłkarze PSG pokonali Arsenal. W nocy doszło jednak do starć z policją. W całym kraju zatrzymano 780 osób. To o niemal 1/3 więcej niż podczas zeszłorocznego finału, bo wtedy również Paryżanie wygrali. Służby całą noc interweniowały. Agresorzy atakowali funkcjonariuszy fajerwerkami. Rannych zostało kilkudziesięciu policjantów i ponad 200 kibiców. Połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. 1% z nich osiąga zarobki rzędu 100 tysięcy. Dane dotyczące wynagrodzeń medyków trafią na początku czerwca do Ministerstwa Zdrowia. Także na ich podstawie zapadnie decyzja o wysokości podwyżek w ochronie zdrowia od 1 lipca. Mają dotyczyć jedynie pracujących na etatach. O szczegółach Daniel Wrzos.
6: Wśród rekomendacji dotyczących wynagrodzeń od 1 lipca pojawia się kwota prawie 13 tysięcy złotych brutto. To pensja minimalna dla lekarza specjalisty, która może wzrosnąć o ponad 1000 złotych. To jedynie propozycja, dlatego medycy spodziewają się, że podwyżki będą niższe, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to jest powyżej inflacji w tej chwili, więc jest to podwyżka statystycznie istotna, ale tak jakby docelowe kwoty, które uważamy, że lekarz w Polsce powinien zarabiać, to jeszcze nie jest to.
6: Z kolei pielęgniarki i fizjoterapeuci po studiach mogą zarabiać około 740 zł więcej.
5: Ministerstwo Zdrowia chciało przesunąć podwyżki na początek 2027 roku, jednak się z tego wycofało. Już od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak mówią eksperci, kask ratuje życie. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Niestety kolejne kontrole pokazują, że hulajnogami wciąż jeździmy jak chcemy i gdzie chcemy. Po pijanemu i z dziećmi wielu tragedii udałoby się uniknąć, gdybyśmy mieli kask, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
9: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
8: Za jazdę bez kasku grozi sroga grzywna. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, którzy zapłacą nawet 100 zł kary. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Celem inwestycji jest ograniczenie zanieczyszczeń i realne oszczędności, w efekcie niższe rachunki dla mieszkańców. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
10: Bardzo ważną rolę generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła. Ograniczają dostawy paliw kopalnych, ograniczają generalnie dostawy paliw zewnętrznych po to, aby zwiększać bezpieczeństwo dostaw i samowystarczalność.
5: Gliwice są drugim miastem w Polsce po Wrocławiu, które zdecydowało się na takie rozwiązanie. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. A teraz jeszcze wiadomości dla kierowców.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest firma MS. Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
5: Na początek Świętokrzyskiej zablokowana droga krajowa nr 79 w pobliżu Luszycy na odcinku Kraków-Sandomierz. Motocykl uderzył w samochód osobowy. Ranna jest jedna osoba. Służby pracują na miejscu. Wyznaczono objazdy drogami wojewódzkimi 764-765. Policja kieruje na objazd również po wypadku na drodze krajowej nr 40 na odcinku Prudnik-Głogówek w Opolskiem. W pobliżu Wierzchu samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. Trasa jest zablokowana wytyczoną zamrożono objazd drogą wojewódzką nr 417. Dalej są utrudnienia na trasie ze Szczecina do Niemiec. Przy przejściu granicznym po stronie niemieckiej zderzyły się dwa auta osobowe. Tu nadal tworzą się korki. Coś ważnego dzieje się na waszej drodze? Koniecznie dajcie znać.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż Okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
4: Jutro w pogodzie deszczowo i to taki poważny deszcz, zwłaszcza na południu kraju. Burze możliwe dodatkowo w Olsztynie, Warszawie i Białymstoku. Najlepsza sytuacja jutro w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Tutaj słonecznie i bez deszczu. Przynajmniej na razie tak mówią prognozy. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Na termometrach jutro od 14 do 22 stopni. Meslowic i Sprzedawcy Marzeń. Tak zaczynamy tę godzinę w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. To jest program Dzieje się.

Love w Radio Z. Jeden z nastrojowych utworów w Radio Z. Fantastycznie się tego słucha. Teraz Wiktor Waligura. W tej godzinie jeszcze powspominamy Orange Warsaw Festival. Pojawi się też fragment rozmowy z Olivią Dean.

0: Sonic i Sky w Radiu Z. Tak właśnie brzmi muzyka numer 1 wieczorową porą, 26 minut po 21. W wirtualnym studiu Radio Z na TikToku tradycyjnie pojawili się goście w tym tygodniu. Zawitało do nas dwóch super chłopaków. Kolorek, czyli ambasador Podlasia, influencer, który opowiadał o swojej miłości do muzyki disco.
1: Każda muzyka ma jakąś swoją funkcję. Ja sobie nie wyobrażam prawdziwego polskiego wesela bez disco polo, a jak jest takie wesele bez disco polo, to przeważnie jest bardzo drętwe. Ale te disco polo przychodzi teraz jakiś taki renesans, jak najbardziej.
0: A kolejnym z gości był Maciek Duda, znany w internecie za sprawą swoich sportowych wyczynów, naprawdę takich ekstremalnych. Kilka słów od Maćka, które mogą zachęcić was do ruchu.
2: Ja uważam, że zawsze jest dobry moment, żeby cokolwiek ze sobą zrobić i mówię to naprawdę o zwykłym spacerze. Jeżeli jest chęć zmiany, to każdy dzień jest dobry, a szczególnie dzisiejszy.
0: Oj tak, no może dzisiaj już nie, ale od jutra jak zaczniemy, to będzie naprawdę dobrze.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wolność chłopcy z Placu Broni w Radiu Z. A wczoraj zakończył się OWF, czyli Orange Warsaw Festival. Występy na scenie głównej zakończył koncert wspaniały Olivia Dean, który był bez wątpienia tym najbardziej wyczekiwanych przez festiwalowiczów. To było czuć, że wczoraj było zdecydowanie więcej ludzi na terenie festiwalu, a Radio Z nie tylko posłuchało Olivii na scenie i pod sceną, ale też z nią porozmawiało, a dokładnie zrobiła to Magda Barczyk.
1: Jestem tutaj pierwszy raz i jestem tym bardzo podekscytowana. Jadłam dzisiaj pierwszy raz pirogi. Były pyszne. Nie wiem, czy to zaskakujące, ale naprawdę mi posmakowały. Ze względu na to, że jestem tutaj po raz pierwszy, na razie czuję się jak świeżak w polskiej kulturze i graniu koncertów tutaj, ale dzisiaj spacerowałam po Warszawie i spotkałam kilku fanów, którzy byli podekscytowani. Wszyscy wydają się bardzo sympatyczni. Czuję się tutaj trochę jak na pierwszej randce.
0: Już niedługo całość usłyszycie na antenie Radia Z. Całość wywiadu z Olivią Dean. A teraz posłuchajcie, jak pięknie brzmi Olivia na żywo. Nice to each other w Radiu Z.

0: Marisa, odkochaj w Radiu Z. 16 minut zostało do 22:00. Za nami 17. edycja Orange Warsaw Festival. Światowe gwiazdy zawitały w stolicy i zrobiły naprawdę niezłe show. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć Radia Z. Magda Barczyk przypomni nam teraz, co to był za weekend pełen wrażeń koncertowych.
1: Dobry wieczór. Te emocje festiwalowe dopiero opadają. Za nami 2 dni wypełnione fantastycznymi koncertami i spotkaniami ze świetnymi artystami. Ja tylko przypomnę, że na scenie pojawili się m.in. PZ, Liwka, Soku, Luis Capaldi, Dominik Fajk i ta, na którą czekaliśmy tak długo, czyli Olivia Dean. Mnóstwo fantastycznych emocji, świetnych festiwalowych aranżacji, no i ta atmosfera otwierającego się koncertowego lata. A poza tym też nasza genialna strefa, błyszcząca w tym roku. Strefa pełna słuchaczy i tych, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda z bliska praca radiowca. To już za nami, a przed nami kolejne festiwalowe emocje. Już szykujemy się na Open Air Festival. Bądźcie tam razem z nami.
0: Open Air Festival startuje na początku lipca. Będziemy tam w Gdyni również z naszym studiem.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22. Te przygotował i przedstawi Marcin Grzeblucha.
4: Mężczyzna zmarł podczas interwencji policji w Płocku. Jest śledztwo. Burza po decyzji prezydenta Ukrainy. Polscy politycy zgodni. Lewandowski tłumaczy biało-czerwonych po porażce w meczu towarzyskim.
3: 22.
4: Prokuratura w Płocku wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na osiedlu Podolszyce. Służby interweniowały wobec nagiego i agresywnego mężczyzny, którego zachowanie wskazywało na zażycie środków odurzających. Po obezwładnieniu i założeniu kajdanek mężczyzna przestał oddychać. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz monitoringu. W mieszkaniu zmarłego znaleziono kilkadziesiąt tysięcy złotych i prawdopodobnie substancje psychoaktywne. Dokładną przyczynę zgonu wykaże sekcja zwłok, a sprawę badają równolegle prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Zgodnie i z potępieniem tego decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednostki wojskowym imieniem bohaterów UPA wypowiadali się goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Dla Roberta Biedronia z Lewicy reakcja prezydenta powinna być bardziej umiarkowana. Zdaniem Marcina Chorały z Prawa i Sprawiedliwości to Ukraina w tej sprawie zachowała się wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ukraina bardziej potrzebuje Polski niż Polska Ukrainy, mówi poseł Chorała.
5: Szkodzi przede wszystkim najbardziej sama sobie, ale no niestety, tak jak mówię, nie mogą takie działania pozostać bez reakcji.
6: Robert Biedroń.
7: W tej sprawie powinniśmy oczekiwać po pierwsze zmiany decyzji, po drugie przeprosin. Uważam, że reakcja prezydenta Nawrockiego jest histeryczna.
4: O odebraniu odznaczenia decyduje kapituła orderu, której spotkanie zostało zwołane na następny poniedziałek. Decyzję kapituły zatwierdza premier. Ebola coraz bardziej rozszerza się poza Afrykę. Z tego powodu na lotniskach zaczęły się kontrole. Wietnam prosi o wypełnienie specjalnej deklaracji zdrowia. Stany Zjednoczone zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia mimo to uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. O walce z nowym wariantem eboli teraz nasz reporter Mateusz Kasiak.
8: Jeszcze żadna epidemia eboli nie miała tylu ofiar. Nowy wariant jest rzadki, nie ma na niego szczepionki. Dodatkowo walkę z chorobą utrudnia sytuacja polityczna w Kongu. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi mi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
9: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
8: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Polskie MSZ odradza wyjazdy do Afryki Środkowej. To nie jest łatwy dzień dla polskich kibiców. Po porażce Igi Świątek już w czwartej rundzie French Open nasi piłkarze dorzucili im kolejną gorzką pigułkę do przełknięcia. Biało-czerwoni we Wrocławiu przegrali towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Robert Lewandowski broni polskiej drużyny.
10: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. W perspektywie całego spotkania myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Polacy okazję do rehabilitacji w oczach kibiców będą mieli w środę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie też towarzysko zagrają z reprezentacją Nigerii.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Może to dobrze, że nie jedziemy jednak na ten mundial. Po co się kompromitować? A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj w nocy na termometrach w wielu miejscach powyżej 10 stopni, nawet 15 we Wrocławiu, Warszawa 13, Białystok 11, 9 w Koszalinie, 8 w Suwałkach i deszczowo, głównie na południu kraju. 4 minuty po 22. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. To jest program Dzieje się w Radiu Z. Teraz Kasia Kowalska, Antidotum.

This Love Maroon 5 w Radio Z. 14 minut po 22. Coś dla małych i dużych, bo Radio Z rusza z konkursem z okazji Dnia Dziecka. Przypomnę tylko, że jutro jest 1 czerwca w kalendarzu. Fajnie być dzieckiem z Radiem Z, tak nazywa się nasz konkurs i prezenty dla Was. Karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na zakup prezentu, którym można obdarować nie tylko dzieci, ale też samego siebie. Żeby wygrać, wchodzicie na radioz.pl, wskazujecie swój wymarzony prezent i piszecie, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Do autorów najlepszych zgłoszeń będziemy się odzywać i nagradzać ich na antenie. I już od jutra bądźcie razem z nami. A teraz BB Rexha i Faithless.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tame Impala i Dracula w Radiu za 24 minuty do 23. Jutro ważny dzień, Dzień Dziecka. Oczywiście świętujemy razem w Radiu Z. Razem lepiej w naszym popołudniowym programie Dzieci przejmą antenę. Także rodzice, dzwońcie pod 321-321-321 i dajcie telefon swoim pociechom i niech te mówią, co chciałyby przekazać całemu światu. Jutro puszczamy każdą wypowiedź. To od 14. Słuchajcie, jak wasze dzieci mają coś ważnego do przekazania, dzwońcie do Kasi i Roberta. Zapraszamy.

R.E.I. Blondie w Radiu Z. Tak właśnie gramy wieczorową porą. Za chwilę Wiktoria Kida, która dzisiaj grała na pierwszym koncercie z trasy Lato Z. To już za chwilę Księga Żywiołów o dziewczyno.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: To już czas na ostatnie niedzielne wiadomości. Te bez zmian ma do nas w Radiu Z Marcin Grzybylucha.
4: Będzie pomoc dla rodzin, które straciły dach nad głową po przejściu nawałnic. Status osoby najbliższej, daleki od zgody prezydenta. To już epidemia alergii męczy coraz więcej Polaków. Strażacy usuwają skutki nawałnicy w Opolskiem. Trąba powietrzna powaliła tu drzewa i zrywała dachy. Żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Wojewoda powołała sztab kryzysowy. Największe zniszczenia, jak wiecie już z relacji w Radiu Z, są w powiecie strzeleckim. Mieszkańcy mówią o scenach jak z filmu. O tym nasz reporter Mateusz Kasiak.
5: Sytuacja jest tu o tyle dramatyczna i traumatyczna, że podobny kataklizm przeszedł przez te rejony dokładnie 18 lat temu. Zniszczenia są jednak większe, mówi mi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
6: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych, budynki gospodarcze jak domki z kart rozwalone.
5: I przede wszystkim to ogromna tragedia mieszkańców. Dwie rodziny straciły dach nad głową, dlatego zarówno wojewoda, jak i gmina już teraz deklarują pomoc w odbudowie domów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Jutro rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Nad ustawą o statusie osoby najbliższej zbierają się czarne chmury. Przepisy przeszły przez Sejm, ale prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że nie podpisze nic, co zrównuje małżeństwo ze związkiem partnerskim. Zdaniem Roberta Biedronia są to przedwczesne deklaracje. Polityk lewicy zapowiedział w 7 dniu tygodnia w Radiu Z, że poprosił prezydenta o spotkanie w tej sprawie.
7: Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować o jego życiu i zdrowiu.
8: Oczywiście, że pan może. Na podstawie upoważnienia.
7: Nie ma czegoś takiego.
8: Sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
7: No i to jest ta dyskusja.
8: Kilku osób się
7: upoważnienie
8: żyje.
7: Trzeba dać za każdym razem. On musi świadomie dać upoważnienie w tym konkretnym przypadku. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach.
4: Z Robertem Biedroniem dyskutował Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Więcej przyszłych mam z Pomorza będzie mogło skorzystać ze zdalnego monitorowania ciąży w trzecim trymestrze. Władze województwa rozszerzają program opieki TeleKTG, który od do tej pory działał tylko w Trójmieście. Teraz ma objąć również mniejsze szpitale na Kaszubach czy Kociewiu. Przyszłe mamy dostaną niewielkie urządzenia, dzięki którym same będą mogły monitorować stan dziecka, wyjaśnia ginekolog położnik profesor Maciej Sucha.
9: A gdyby zapis wskazywał na to, że coś niepokojącego się dzieje z płodem lub z matką, taka pacjentka jest skierowana do szpitala. I to jest ten element dla mnie jako perinatologa najbardziej komfortowy, ponieważ ja wiem, że to jest realny nadzór nad tym, co się dzieje z pacjentką. Zamiast 20 minut podczas KTG, które odbywało się u nas na szpitalnym oddziale ratunkowym.
4: Opieka jest zalecana przede wszystkim ciężarnym cierpiącym na cukrzycę i nadciśnienie. Coraz więcej osób zmaga się z alergią, a lekarze mówią wprost o epidemii, także w Polsce. Coraz częściej alergie stwierdza się także u seniorów, a ryzyko nie maleje z wiekiem. Sprzyjają temu czynniki środowiskowe, infekcje i zanieczyszczenie powietrza, mówi alergolog profesor Andrzej Bożek.
10: Zgłaszają się pacjenci, którzy przez całe swoje życie nigdy nie mieli objawów kataru, zawienia oczu i to się dzieje po raz pierwszy w wieku lat 60. Wszyscy są tym zdziwieni. Nie może być zdziwiony lekarz, bo musi tę chorobę rozpoznać i zacząć leczyć.
4: Według specjalistów co najmniej 40% Polaków ma różnego rodzaju alergie. Hełmy i kamizelki ochronne dla psów służbowych policji i wojska zaczynają szyć naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Stworzyli startup i już mają pierwsze zamówienia, bo okazuje się, że masowo produkowane kamizelki i hełmy ochronne dla czworonogów funkcjonariuszy często doprowadzały do kontuzji i wycofania psów ze służby. O tym Grażyna Wiatr.
2: Kamizelka taktyczna dla wojskowego czy policyjnego psa to nie jest prosta sprawa. Musi być szyta na miarę.
11: Psa muszę obmierzyć z każdej strony.
2: Mówi Arkadiusz Michalik i podaje przykład psa, który musi wysoko skakać do pomocy przy zatrzymaniu niebezpiecznych osób.
11: Pies przez to, że miał wysoki kołnierz, który mu chłonił głowę, nie mógł ugryźć wysokiej osoby.
2: A skuteczność jest ważna. Startup naukowców wykorzystuje zaplecze technologiczne uczelni i w taki sposób może przygotowywać nowe prototypy. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: W Polsce w różnych formacjach mundurowych pracuje ponad 1000 czworonożnych funkcjonariuszy. Kolejne wiadomości Radio Z o północy przedstawi je Michał Krasucki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jutro ciepło, bo nawet ponad 20 stopni, konkretnie 22 na przykład w Bydgoszczy czy w Warszawie, ale też deszczowo i ten deszcz ma krążyć po kraju, nawet burze niewykluczone w Olsztynie, Białymstoku i w Warszawie. Najlepsza sytuacja w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Tam nie powinno padać piękne słońce. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zaczynamy nowy tydzień i nowy miesiąc. Jest poniedziałek, 1 czerwca. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Zarzuty i 3 miesiące aresztu dla adwokata z Warszawy. Śledczy zarzucają Maciejowi Z podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Władze MSWiA podkreślają, że to śledztwo niezwiązane jest ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według śledczych mężczyzna wysyłał fałszywe powiadomienia w formie listów do różnych instytucji, a winę chciał zrzucić na inne osoby. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec. Mówi Ewelina Gromek-Koćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
1: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
0: Maciejowi Z grozi do 8 lat więzienia. Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiSu. Polityczna burza wokół zapowiedzi Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Za nieco ponad tydzień decyzję w tej sprawie podejmie kapituła orderu. Żeby prezydent Ukrainy stracił to odznaczenie, konieczna jest jednak także kontrasygnata polskiego premiera. Opozycja domaga się od premiera złożenia kontrasygnaty i odebrania Zełenskiemu orderu. Tu nie powinno być sporu, mówi poseł PiSu Marcin Horała.
2: Nie może być tak, że kolejny już policzek wymierzony Polsce i Polakom ma pozostać bez adekwatnej reakcji.
0: Za premiera nie chcą decydować politycy koalicji rządzącej. Są jednak krytyczni w sprawie propozycji prezydenta Nawrockiego. Potrzebny jest rozsądek, mówi europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Kto się będzie cieszył z decyzji o odebraniu orderu? Najbardziej będzie się cieszył Putin.
0: Jak dodaje, potrzebne są przede wszystkim działania dyplomatyczne i rozmowa z Ukrainą o niezagojonych ranach przeszłości. Członek kapituły orderu Orła Białego Michał Kleiber przekazał portalowi radioz.pl, że odznaczenie prezydentowi Ukrainy zostanie najpewniej odebrane. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzega przed igraniem z ogniem i możliwymi skutkami ataków na zaporowską elektrownię atomową. Chodzi o uderzenie drona, który przebił się przez ścianę jednego z bloków i eksplodował wewnątrz. Wybuch nie zniszczył urządzeń elektrowni, ale w ścianie powstała dziura. Należąca formalnie do Ukrainy siłownia znajduje się na terenach zajętych przez Rosję. Dlatego Rosjanie o atak oskarżają Ukraińców, mówią nawet o nowym Czarnobylu. Kijów kategorycznie odrzuca oskarżenia, twierdzi, że Kreml wykorzystuje strach przed katastrofą atomową. 700 kilometrów od granicy z Polską, w takiej odległości od nas, Rosjanie umieścili swoje rakiety Oriesznik. Białoruska opozycja ustaliła, że bazą tych pocisków balistycznych jest lotnisko Krzyczew na wschodzie kraju. Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski, czy jedynie sprzęt pomocniczy używany do obsługi Orieszników. Zasięg Oriesników to 5,5 tysiąca kilometrów. Węgrzy dostaną wreszcie unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. To 15% całego rocznego budżetu Węgier, ocenia nowy premier Peter Madziar. Razem doprowadziliśmy do historycznego przełomu i umowy. To bardzo ważne dla obywateli Węgier. Bardzo dziękuję i jestem wdzięczny. Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy. Te 16 miliardów euro pójdzie na ratowanie kulejącej węgierskiej gospodarki. Od dziś zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. Po udanym pilotażu na Pradze Północ i Śródmieściu Warszawa robi kolejny krok. Prohibicja w sklepach i na stacjach benzynowych będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. W Lublinie po tygodniu od wprowadzenia nocnej prohibicji Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych. Pozytywne efekty zmian widać też na oddziałach ratunkowych. O szczegółach nasz lubelski reporter Mateusz Kasiak.
4: Zaledwie tydzień wystarczył, żeby w Lublinie, w najbardziej hałaśliwych i imprezowych miejscach, było spokojniej i bezpieczniej. Jak mówi mi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola, zmiana jest ogromna.
5: 2 tygodnie temu w sam weekend było 20 mandatów, natomiast teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
4: Pierwsze efekty widać też na oddziałach ratunkowych. Mówi mi Wiktor Wójtowicz, wiceszef SOR-u szpitala przy ulicy Jaczewskiego.
6: Faktycznie było trochę mniej tych pacjentów.
4: Jak dodają mówią lekarze. Na pełną ocenę trzeba jeszcze poczekać. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu wchodzą dziś w życie także w Płocku. Tych urodzin Iga Świątek nie będzie wspominać dobrze. Nie sprawiła sobie prezentu na 25. urodziny. Przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Już w czwartej rundzie odpadła z wielkoszlemowego French Open. Co u Polki zawiodło? Mecz oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
6: To był bardzo nieudany mecz w wykonaniu naszej tenisistki. W całym spotkaniu popełniła aż 39 niewymuszonych błędów. W pierwszym secie 3 razy przegrała swojego gema serwisowego i Kostiuk była górą 7-5. W drugiej partii gra Igi kompletnie się rozsypała. Kostiuk też nie grała wybitnie, ale z dużo większym spokojem i to okazało się kluczem do zwycięstwa. 6-1 i 2-0 w całym meczu. Iga kończy paryski turniej już w czwartej rundzie. Ostatni raz tak wcześnie na kortach Rolanda Garrosa odpadła, kiedy w nim debiutowała w wieku 18 lat.
0: Tegoroczny French Open będzie miał nową mistrzynię. W grze w Paryżu nie ma już żadnej zawodniczki, która wygrywałaby tam wcześniej. Po porażce Igi Świątek już w czwartej rundzie French Open nasi piłkarze dorzucili kolejną gorzką pigułkę do przęgnięcia. Biało-czerwoni we Wrocławiu przegrali towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Polacy okazję do rehabilitacji w oczach kibiców będą mieli w środę. Na Stadionie Narodowym w Warszawie też towarzysko zagrają z reprezentacją Nigerii. I jeszcze poziom ligowy. W finałowym meczu barażowym Wieczysta pokonała Chrobrego 2-1 i zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Krakowski klub po raz pierwszy w historii zagra na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Oprócz Wieczystej awans do ekstraklasy wywalczyły wcześniej Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Dzięki temu stolica Małopolski będzie reprezentowana na najwyższym poziomie rozgrywkowym przez 3 kluby: Krakowie, Wisłę i Wieczystą. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w 1953 roku. Wówczas obok Wisły i Krakowi występował tam Wawel, który zdobył tytuł wicemistrzowski.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rozstanie z dziewczyną miało być motywem zabójstwa jej babci, 88-latki z Łodzi. Ciało seniorki z licznymi ranami kłutymi znaleziono w jej mieszkaniu w środę. Podejrzany o to 36-latek został aresztowany na 3 miesiące, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie, co zagrożone jest karą do dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Mężczyzna przyznał się do winy, odmówił jednak składania wyjaśnień. Zniszczone domy, pozrywane dachy, drzewa powyrywane z korzeniami. Strzelce Opolskie i okolice dochodzą do siebie po przejściu nawałnic. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy. Mamy zniszczenia jak z filmu, mówi Radiu Z burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
4: Ogrom tragedii, jaką zna się ze filmów katastroficznych. Powyrywane drzewa z korzeniami. Budynki gospodarcze jak domki z karty rozwalone. Ogromna tragedia ludzi, którzy po 18 latach przeżyli kolejną trąbę powietrzną.
2: Tu dach nad głową straciły dwie rodziny. W niedalekich Balcarzowicach uszkodzonych zostało 18 budynków. W wielu miejscach nie ma prądu. Już prawie połowę pieniędzy potrzebnych na nowy wóz bojowy zebrali strażacy z OSP Turze pod Warszawą. Zbiórkę rozpoczęli, bo w czasie akcji gaszenia ognia w lasach na Mazowszu po całonocnej pracy w ich ponad 50-letniej Tatrze zapaliła się komora silnika. Strażaków OSP Turze odwiedził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Potężnej Tatry, rok produkcji 1972, raczej nie da się już naprawić, a czymś do pożarów trzeba jeździć, przekonuje druh Dominik Borkowski.
6: W tym momencie szukamy osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
5: Na chodzie wciąż jest jeszcze jeden pojazd, ale nie ma tak pojemnego zbiornika na wodę, jest dużo lżejszy i bez napędu na 4 koła wszędzie nie wjedzie. Strażacy liczą na szybki i konkretny, jak oni sami, odzew.
2: Zbiórka trwa na zrzutka.pl. W tej chwili jest 77,5 tysiąca. Potrzeba 150 tysięcy. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że od teraz w każdym szpitalu opieka nad dzieckiem i przyszłą mamą będzie taka sama. Kobiety mają mieć zagwarantowany m.in. dostęp do psychologa czy znieczulenia. Tymczasem politycy opozycji zarzucają, że w Polsce likwiduje się porodówki, a w wielu szpitalach brakuje personelu. Jak jest naprawdę? Sprawdził to reporter Radia Z. Mateusz Kasiak.
7: Większość szpitali już gwarantuje pełną opiekę dla dziecka i mamy. Te mniejsze rzeczywiście mogą mieć pewne trudności, które wynikają przede wszystkim z małej liczby urodzeń. Jak mówi mi jednak profesor Marek Gogacz, lubelski konsultant ginekologii i położnictwa, w takich placówkach każda pacjentka ma szybki transport do ośrodka, gdzie urodzi w wygodnych warunkach.
8: Ośrodka odpowiednio przygotowanego o wyższym stopniu referencyjności będzie odgrywał kluczową rolę.
7: Jak dodają eksperci, nadal to jednak kobieta podejmuje decyzję, gdzie chce urodzić. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: W Polsce w ostatnich 15 latach zamknięto 1/4 porodówek. Głównym powodem jest mała liczba urodzeń. Ta spadła z ponad 400 tysięcy w 2010 roku do 238 tysięcy rok temu. Nawet 40% Polaków żyje z alergią, taką zdiagnozowaną lub nie. Badania specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pokazują, że choroba ta może pojawić się w każdym wieku. Do tej pory sądzono, że wraz z upływem lat ryzyko maleje. Pierwsze objawy u osób powyżej 60 są często mylone z innymi schorzeniami, mówi alergolog Andrzej Bożek z katowickiej uczelni.
9: Przy tym działały różnego rodzaju tak zwane czynniki nasilające zanieczyszczenie, żywność wysoko przetworzona, infekcje, wiele takich czynników, które poskładały się dopiero w pewną całość, dopiero w wieku starszym.
2: Według niego leczenie seniorów jest takie same jak młodych osób, ważna jest tylko szybka diagnoza. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych od najbliższej środy. Kask będzie musiał założyć każdy, kto nie ma jeszcze 16 lat. Według ekspertów taka decyzja była potrzebna. Dlaczego? O tym nasz reporter Adam Kaźmierczak.
10: Ponieważ, jak powiedział mi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski, jednoślady są najbardziej urazowymi środkami transportu.
11: Nawet 70% urazów na szpitalnym oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
6: Wiemy, że wypadkom z udziałem hulajnóg towarzyszą właśnie urazy głowy i ten kask ochronny ma za zadanie chronienie zdrowia i życia.
10: Dodaje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Za nieprzestrzeganie przepisu będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Teraz przykład z ostatnich dni. W Kutnie kask uratował życie 15-latkowi, który jadąc hulajnogą zderzył się z jadącym również na hulajnodze 52-latkiem. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Chłopiec uniknął poważniejszych obrażeń. Problem z plagą korowódki dębówki w Niemczech. Te żerujące na drzewach gąsienice są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Ich toksyczne włoski powodują stany zapalne i często ostre alergiczne reakcje. Z Berlina Wojciech Hernes.
12: Na południu i wschodzie Niemiec, także w graniczących z Polską landach Brandenburgia i Saksonia, zamknięto w tych dniach niektóre ośrodki sportowe, pływalnie i parki. Lubiące upalną pogodę gąsienice korowódki dębówki wędrują jedna za drugą po pniach i gałęziach opanowanych przez nie drzew. Kontakt z niesionymi przez wiatr toksycznymi włoskami tych gąsienic powoduje podrażnienia skóry, a także kłopoty z oddychaniem i ostre zapalenie spojówek. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Biologicznymi środkami owadobójczymi spryskiwane są zagrożone miejsca, m.in. w pobliżu szkół, przedszkoli, na cmentarzach i przy boiskach sportowych. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o drugiej.
0: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Czarne chmury zbierają się nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Przepisy przeszły przez Sejm, ale Karol Nawrocki już zapowiedział, że nie podpisze nic, co zrównuje małżeństwo ze związkiem partnerskim. Zdaniem Roberta Biedronia są to przedwczesne deklaracje. Polityk Lewicy zapowiedział w 7 dniu tygodnia w Radiu Z, że poprosił prezydenta o spotkanie w tej sprawie.
4: Szczerze mówiąc, nie wiem, co można jeszcze zmodyfikować w tej ustawie, żeby ona była jeszcze bardziej okrojona. Jeżeli mój partner wpadnie pod samochód, traci świadomość, trafi do szpitala, ja nie mogę decydować
5: ale
4: o jego życiu
5: i zdrowiu. Oczywiście, że pan może. Na podstawie upoważnienia.
4: Nie ma czegoś takiego.
5: Sam jestem upoważniony do dostępu do danych medycznych.
4: No i to jest ta dyskusja.
5: Kilku osób, czy
4: upoważnienie
5: jest.
4: Trzeba dać za każdym razem. On musi świadomie dać upoważnienie w tym konkretnym przypadku. Nie ma upoważnienia na całe życie w takich sprawach.
3: Z Robertem Biedroniem dyskutował Bartłomiej Pejo z Konfederacji. 7 dzień tygodnia do odsłuchania na YouTubie, a także po wiadomościach Radia Z. Po trzeciej. Połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. 1% z nich osiąga zarobki rzędu 100 tysięcy. Dane dotyczące wynagrodzeń medyków trafią na początku miesiąca do Ministerstwa Zdrowia. Także na ich podstawie zapadnie decyzja o wysokości podwyżek w ochronie zdrowia od 1 lipca. Mają dotyczyć jedynie pracujących na etatach. O szczegółach Daniel Wrzos.
6: Wśród rekomendacji dotyczących wynagrodzeń od 1 lipca pojawia się kwota prawie 13 tysięcy złotych brutto. To pensja minimalna dla lekarza specjalisty, która może wzrosnąć o ponad 1000 złotych. To jedynie propozycja, dlatego medycy spodziewają się, że podwyżki będą niższe, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: Zdajemy sobie sprawę, że to jest powyżej inflacji w tej chwili, więc jest to podwyżka statystycznie istotna, ale